0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z gwiazdami rocka w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i wygrywaj bilety na najlepsze rockowe koncerty. Foo Fighters, Tom Morello, A Perfect Circle, The Offspring i jeszcze więcej. Mamy dla Was także karnety na Summer Punch Festival w Warszawie i czeski Bloodfest. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Przeciętny kot domowy potrafi skoczyć na wysokość nawet 6 razy większą niż jego własny wzrost. I jak wiadomo, zawsze spada na 4 łapy. Bądź kotem. Włącz Antyradio w weekend i oderwij się od codzienności w nowej audycji Skok w Rok. To tu wydrapiesz najlepsze nagrody i zamruczysz z zadowolenia, słuchając najlepszego rocka na świecie. Skok w Rok na żywo w każdą sobotę i niedzielę po 10:00 w Antyradiu. Zaprasza Konrad Czubaj. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Po reklamie.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Van Halen. Garbage. Kula Shaker.

Ilias de Rocca, am de radio. Radio.

0: Hity Radio. Najlepszy rok na świecie.
1: Dzięki tobie jeszcze jakoś trzymam się.

0: Anty Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zamiast leżenia krzyżem i leżenia odłogiem, zamiast rerania na roratach i spotkania czarnych charakterów na czarnej mszy, rokolekcje w Anty Radio. Od nowa w ciekawostkach o twórcach roka. Świadectwa zza kulis i suma zdarzeń. Na rokolekcję w piątki po 22:00 zaprasza Leszek Gnoiński. Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka? Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Anty Radio. Od poniedziałku do czwartku po 22:00. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie. Gwiazdy rocka w Anty Radio. Green Day. Bon Jovi.

Vias de Roca, am de radio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku. Po reklamie.
1: Może Iga Świątek już odpoczywa, ale polska zawodniczka i tak powalczy o puchar Rolanda Garrosa. Śledztwo po pożarze hali w Gorzowie Wielkopolskim. W tej prawdzie też ekobadania turystyczne prosto z wody.
2: Prawda Antyradia.
1: Minęła szósta. Grzegorz Kornacki. Wygrana Mai Chwalińskiej. Polska tenisistka jeszcze przed tygodniem 114. rakieta świata pokonała 25. Dianę Schneider. Chwalińska wygrała półfinał French Open 7-6, 6-4. Zajęło jej to 2 godziny i 10 minut. W finale jutro zagra z Mirrą Andrzejewą po sensacyjnej porażce Aryny Sabalenki w ćwierćfinale.
2: Prawda Antyradia.
1: Jest śledztwo po pożarze hali w Gorzowie Wielkopolskim. Chodzi o głośną sytuację z poprzedniej niedzieli. Ogień pojawił się w obiekcie wynajmowanym przez firmę prowadzącą park trampolin. W kulminacyjnym momencie pożar budynku o powierzchni około 3000 metrów gasiło 26 zastępów, łącznie około 100 strażaków. Budynek doszczętnie spłonął, nikomu jednak nic się nie stało. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wypadku. Służby przejrzały już pogorzelisko, nagrania z monitoringu i przesłuchały świadków.
2: Prawda Antyradia.
1: Internet i szeptany marketing. Tak Polacy szukają teraz pracy, a firmy pracowników.
3: Jak szukamy pracy? GIA Group, Dorota Zawadzka.
4: Choć najpopularniejsze pozostaje przeglądanie ofert na portalach z ogłoszeniami, Polacy korzystają z wielu źródeł informacji jednocześnie.
3: Na przykład 1/3 informacji o rekrutacji w firmie dostaje od osób, które już tam pracują. Firmy zarzucają sieci szerzej.
4: Sięgają one po wsparcie urzędów pracy, prowadzą rekrutacje wewnętrzne, publikują ogłoszenia na swoich stronach internetowych.
3: A gdzie najczęściej te prace dostajemy? GUS, Krzysztof Jedlak.
5: 18% wszystkich pracujących pracowało w sekcji przetwórstwo przemysłowe. Ponad 14% przypadało na handel i na prawe pojazdów samochodowych.
3: Joanna Obuchowska, Antyradio.
2: Prawda Antyradia.
1: Zmiana, jeśli chodzi o odbudowę Pałacu Saskiego. Ministra kultury mówi w TVP Info, że obiekt ma stać się nowym centrum Warszawy, jednym z najważniejszych miejsc w mieście. Miejsc otwartych dla ludzi. Na razie trwają badania archeologiczne, a odbudowa to pieśń dalekiej przyszłości.
2: Prawda Antyradia.
1: Ekologia ze Śląska przypłynęła do Iławy. W porcie śródlądowym już jest jednostka badawcza. Naukowcy, którzy na niej pracują, poszukują i poszukają rozwiązań, które pozwolą skutecznie kontrolować szczelność zbiorników toaletowych. AWF w Katowicach, Stefan Nowak.
6: To jest bardzo ważne. Trzeba sobie uświadomić, ile tych jachtów jest i ile tego z tych jachtów spływa dzień w dzień do naszych jezior. Z tym trzeba coś zrobić.
1: Naukowcy będą współpracować ze studentami do końca wakacji. Deszcz może dziś padać w całej Polsce. Burze mogą pojawiać się też w większości kraju. Nie będzie ich w Trójmieście, Koszalinie, Poznaniu, we Wrocławiu i w Opolu. Na termometrach zobaczymy od 16 stopni w Trójmieście, Poznaniu i we Wrocławiu, przez 19 w Szczecinie i 23 w Krakowie, maksymalnie do 24 w Warszawie.
2: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
3: Joanna Obuchowska, zapraszam. Dzisiaj będzie o industriadzie, budżetach i walce o miejsce na kosmicznym obozie.
7: Twarze przemysłu to hasło tegorocznej industriady, czyli święta szlaku zabytków techniki. Wydarzenie odbędzie się w Śląskiem już po raz 17. Tym razem na odwiedzających czeka prawie 50 obiektów w 30 miejscowościach oraz kilkaset wydarzeń, mówi wicemarszałkini województwa śląskiego Joanna Bojczuk.
8: Do industriady przystąpiło 48 obiektów. Zaczynamy rozruchem 12 czerwca. Serdecznie zapraszamy do Katowic, do Galerii Szybu Wilson, gdzie rozpocznie się o 19:00 wspaniałe przedsięwzięcie artystyczne. 13 13, czyli w sobotę, zapraszamy na południe województwa, czyli do Bielska-Białej, do Starej Fabryki, gdzie będziemy mogli poznać twarze przemysłu włókienniczego, a 14 czerwca kończymy w Starej Walcowni w Katowicach, gdzie również czeka nas moc atrakcji. Nasz region słynie z przepięknych zabytków techniki, zabytków, w których budowano praktycznie cały kraj, dlatego postanowiliśmy stworzyć sieć takich obiektów, które przypominają nam o historii naszego przemysłu i jest na nim 41 obiektów, mamy też obiekty zaprzyjaźnione, wszystkie oczywiście są wymienione na naszej stronie internetowej industriada.pl, tam znajdziecie Państwo wszystkie obiekty, natomiast zapraszamy szczególnie w weekend od 12 do 14 czerwca, jest to wielkie święto szlaków, wtedy można zobaczyć miejsca niedostępne ogólnie dla turystów, więc tym bardziej warto, nie zabraknie atrakcji i dla najmłodszych, i dla trochę starszych, więc tym bardziej serdecznie zapraszam. W tym roku Industriada jest tak podzielona, aby jak najwięcej ludzi mogło zobaczyć jak najwięcej obiektów, w związku z tym nie dublujemy swoich wydarzeń i wszystko jest ułożone tak, aby spokojnie Państwo się mogli przemieszczać.
9: Ewa Mackiewicz, dyrektor Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia. Podczas Industriady planujemy wydarzenia zarówno dla dzieci, całych rodzin, jak i dla takich bardziej wymagających odbiorców kultury, ponieważ przygotowaliśmy zarówno strefę kreatywną, możliwość zwiedzania, będzie także możliwość zobaczenia pracy maszyn, które u nas się zachowały, autentycznych urządzeń, które pracowały od samego początku do samego końca istnienia walcowni jako zakładu przemysłowego. No i część artystyczna, czyli film Metropolis z muzyką na żywo w wykonaniu zespołu Czerwie, a także spektakl Golem Godula, tym razem autorskie widownisko przygotowane przez Teatr Home z Tychów.
10: Jakie to są maszyny?
9: Przede wszystkim mamy zachowany pełny ciąg technologiczny do produkcji blachy cynkowej, więc tą główną atrakcją będzie uruchomienie walcarki wykańczającej, która nazywana jest przez nas gryfną frelką, zresztą tak była też przez pracowników nazywana. Walcarka ponad stuletnia pracuje nadal, jest sprawna, ale oprócz walcarki są również urządzenia wykańczające, różnego typu nożyce, gilotyny, wytłaczarka do kubków bateryjnych, które również były u nas produkowane. Także te urządzenia, które są nadal sprawne i które pokazujemy turystom na co dzień podczas zwiedzania, również będą pokazywane podczas Industriady.
11: Dorota Pociask-Frącek, dyrektor Instytutu imienia Wojciecha Korfantego. Przede wszystkim Industriada 2026 to różnorodność. To już nie tylko kopalnie, to już nie tylko huty. To również elektrownie, to również szyby górnicze, to również kolejki wąskotorowe, to osiedla robotnicze, gdzie tętniło życie i przede wszystkim to człowiek. Człowiek, który stał się w tym roku podmiotem całej Industriady. Zawsze jak sobie tak prześledzimy historię Industriady, był obiekt i jego rewitalizacja, tak? Zależało nam na tym, żeby pokazać dziedzictwo kulturowe poprzez właśnie obiekt. Natomiast ostatnie lata to już stawiamy na człowieka, czyli na ludzi, którzy stoją za sukcesem technologicznym Górnego Śląska, ale w dzisiejszych czasach są to osoby, które powracają do tego dziedzictwa, żeby je bardziej promować. Przyjeżdżają do nas turyści nie tylko z Polski, ale również z zagranicy i to, co nas najbardziej cieszy, to fakt, że nie uczestniczą tylko i wyłącznie w Industriadzie. Oni przyjeżdżają do nas od stycznia do grudnia po to, żeby zwiedzać, poznawać naszą historię dziedzictwa przemysłowego, ale w tym samym zahaczają o innego rodzaju szlaki turystyki kulturowej. Mamy dziedzictwo architektury drewnianej. Mamy szlaki modernizmu. To jest jak gdyby dla nas również wyznacznik, żeby tą markę w ramach turystyki kulturowej bardziej rozbudować.
1: Łukasz Galusek, dyrektor Muzeum Śląskiego.
7: Co w takim razie będzie się działo w Muzeum Śląskim podczas tegorocznej Industriady?
1: W Muzeum Śląskim mamy całodniowy program, będzie się wiele działo, będzie muzycznie, będzie industrialnie, technicznie i będzie, myślę, też tajemniczo. Chcemy zaprosić i do tych miejsc, które dostępne są dla zwiedzających, chociaż takie miejsca jak kolekcja przemysłowa Muzeum Śląskiego w magazynie studyjnym w dawnej łaźni Gwarek zainaugurowaliśmy dopiero miesiąc temu, więc ciągle są nowe i ciągle do nich zapraszamy, a jednocześnie chcemy przeprowadzić naszych gości przez miejsca niedostępne, które na co dzień są zamknięte. To jest ciągle jeszcze tajemnicza, wciąż niezrewitalizowana część po dawnej kopalni Katowice, która w najbliższych latach się zmieni, bo już po wakacjach zmieni się w plac budowy, zostanie zrewitalizowana i na stulecie Muzeum Śląskiego w 29 roku oddana właśnie po transformacji. I teraz jest ten ostatni moment, kiedy możemy zaprosić Państwa do miejsc, w których czas się zatrzymał w latach 90., kiedy ustała praca kopalni i one nabrały przez tych kilka dekad takiej cudownej postindustrialnej patyny. Będzie to kilka tajemniczych wypraw, rodzaj takiego postindustrialnego urbeksu w ostatnim momencie, zanim te miejsca nie zmienią się, nie nabiorą nowego blasku i nowej funkcji.
7: Dla Antyradia Paulina Kozioł.
2: Cała prawda i wiesz wszystko.
3: Żyje nam się lepiej, a przynajmniej powinno. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w zeszłym roku dochody rosły szybciej niż wydatki. O szczegółach Krzysztof Jedlak.
10: Jeżeli chodzi o sytuację materialną gospodarstw domowych w 2025 roku, mamy kilka dobrych informacji. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w zeszłym roku wyniósł 3500 zł. W 2024 roku było to 3167 zł. Mamy zatem wzrost nominalnie o ponad 10%, a realnie, czyli z uwzględnieniem inflacji, o prawie 7%. Na dodatek dochody rosły szybciej niż wydatki. Miesięczne wydatki przeciętnie na osobę wyniosły w zeszłym roku 2015 zł, a w 2024 roku było to 1878 zł. Tutaj zatem mamy wzrost nominalnie o nieco ponad 7%, a realnie o 3,6%. Tradycyjnie utrzymuje się duże zróżnicowanie regionalne, jeżeli chodzi o poziom zarówno dochodów, jak i wydatków. Dochody wyższe od średniej dla całego kraju zanotowaliśmy w województwach mazowieckim, podlaskim, wielkopolskim, lubuskim i śląskim. Mazowsze jest zdecydowanym liderem. Tutaj przeciętnie na osobę dochód rozporządzalny wynosi ponad 4000 zł, dokładnie 4034 zł miesięcznie. Przy czym decyduje o tym region stołeczny warszawski, gdzie dochód jest o ponad 28% wyższy niż średnia krajowa. Pozostała część województwa notuje dochody poniżej tej średniej. Najgorzej pod tym względem wypadają województwa opolskie, podkarpackie, łódzkie i świętokrzyskie. W opolskim dochód rozporządzalny na osobę wynosi 2890 zł miesięcznie. Tradycyjnie duża jest również różnica między miastem a wsią. W mieście dochód rozporządzalny był w zeszłym roku blisko o 19% wyższy niż w gospodarstwach domowych na wsi, ale ta różnica się zmniejszyła w porównaniu z 2024 rokiem, kiedy wynosiła 25%. Trzeba też pamiętać, że wynika ona zarówno z tego, że dochody uzyskiwane przez gospodarstwa domowe w miastach są wyższe niż na wsi, ale również z tego, że liczba osób w gospodarstwach domowych w miastach jest niższa niż na wsi. W miastach mamy do czynienia z gospodarstwami domowymi liczącymi średnio nieco ponad 2,5 osoby, a w gospodarstwach domowych na wsi jest to blisko 3,5 osoby. Jeżeli chodzi o nasze wydatki, ich struktura zmienia się, ale stosunkowo nieznacznie. Tradycyjnie zdecydowanie najwięcej pieniędzy przeznaczamy na żywność i napoje bezalkoholowe. Pochłaniają one 1/4 wszystkich naszych wydatków. Ponad 19%, nieco więcej niż rok wcześniej, stanowiły wydatki na użytkowanie mieszkania lub domu i na nośniki energii. Na trzeciej pozycji z kolei, z udziałem wynoszącym prawie 10%, znalazły się wydatki na transport.
3: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
2: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
7: Kosmiczny obóz w USA. Czworo nastolatków z Polski, w tym dwoje ze Śląska, pojedzie do Stanów Zjednoczonych na stypendium. To nagroda dla zwycięzców konkursu Team Poland 2026, mówi ekspert Polskiej Agencji Kosmicznej Anna Bukiewicz-Szul.
12: Jest to konkurs, który organizujemy już po raz drugi. Polega na tym, że musimy wybrać najlepszych z najlepszych tak naprawdę, czyli czwórkę młodych ludzi i jednego nauczyciela w tym roku, którzy zdobędą stypendium. Bardzo wyjątkowe stypendium, które gwarantuje wyjazd do Stanów Zjednoczonych na tydzień czasu. W ramach tego stypendium jest 5-dniowy udział na Space Campie, czyli taki kemp, który jest mini szkoleniem, mini treningiem dla astronautów. I rzeczywiście część sprzętu, który jest tam w Huntsville w Alabamie, to są sprzęty, które kiedyś były używane podczas faktycznego treningu astronautycznego, więc jest naprawdę wyjątkowe. Ale poza tym stypendium Endeavor Scholarship jest bardzo wyjątkowe, dlatego że daje możliwość młodym ludziom poznania innych kultur. Tak naprawdę będzie tam około 6 drużyn z różnych stron świata. To są wszystko rówieśnicy, którzy będą spali przez 5 dni w dormitoriach. Będą wszyscy razem od rana do nocy przebywali podczas bardzo intensywnego programu, który tak naprawdę chyba trwa około 20 godzin dziennie. To jest właśnie ta wymiana doświadczeń, zawieranie przyjaźni, ale też poznawanie amerykańskiej kultury. To jest też element tego faktycznie stypendium. Nasi poprzedni zdobywcy nagrody bardzo widocznie się rozwinęli. Rzeczywiście obserwujemy teraz taki ogromny boom w ich karierach. Jedna z uczestniczek zaczyna w tym roku studia w Princeton, co jest na pewno bardzo wyjątkowe. I rzeczywiście po wygranej w naszym konkursie uwierzyła w siebie i rozpoczęła tak naprawdę swoją przygodę. Zaczęła aplikować do różnych innych konkursów edukacyjnych w Polsce. No i okazywało się, że wszędzie wygrywała. więc tak naprawdę otworzyliśmy jej te skrzydła, które potrzebowały po prostu trochę wiatru.
7: Czyli to jest taki pierwszy krok do ewentualnie do kariery, potem właśnie związanej z kosmosem, żeby zostać na przykład astronautą?
12: Zdecydowanie tak. I to widzimy po członkach Team Poland 2024. Każda jedna z tych osób w tym momencie prowadzi jakąś działalność kosmiczną. Wspomniałam o Zuzi, która będzie studiowała w Princeton, ale jest też Tobiasz, który organizuje eventy dla studentów kosmiczne, prowadzi swoje koło naukowe. Jest Ola, która również dołączyła do koła studenckiego SKA w Warszawie. Co ciekawe, Ola wcześniej chciała aplikować na studia humanistyczne. Po endeworze stwierdziła, że jednak kariera ścisła to jest jej droga. Wcześniej nie wierzyła w siebie, po prostu. No i jest jeszcze Benjamin, który również jest członkiem dwóch kół studenckich i też bardzo mocno rozwija się właśnie tak kosmicznie. Więc z całą pewnością te osoby będą współtworzyły już niedługo tutaj kadry polskiego sektora kosmicznego.
7: I na tym Space Campie powiedziała Pani, że będą też trochę tak swoich sił próbować, jakby byli już szkoleni właśnie na astronautów, tak?
12: Tak, dokładnie. Ten program całego Space Campu zawiera naprawdę takie bardzo intensywne elementy szkolenia. Oni na przykład mają zajęcia z nurkowania. Muszą się wspinać na tam chyba 20-metrowy maszt, oczywiście w jakiejś tam uprzęży. Prowadzą symulacje misji kosmicznych. To jest naprawdę coś wyjątkowego.
7: Finał tego konkursu odbył się w Planetarium Śląskim w Chorzowie, mówi wicedyrektor Planetarium Damian Jabłeka.
13: Wybraliśmy 20 najciekawszych filmików, ale także 20 osób, które według nas najbardziej pretendują do tego, aby to stypendium zrobić. I tutaj wspólnie z Fundacją Kalmana, czyli z fundatorami tego stypendium, z Fundacją Nauka to Lubię Tomka Rożka oraz z Polską Agencją Kosmiczną razem wybraliśmy te osoby i Planetarium ma to szczęście, że może gościć te wszystkie osoby i przeprowadzić właśnie ten finał konkursu i z 20 wybranych młodych ludzi wybierzemy tych 4, którzy będą mieli szansę wziąć udział właśnie w tym Space Campie. Dodatkowo jeszcze jest 5 nauczycieli, z których także jeden będzie miał to szczęście pojechać tam i wziąć udział w tych aktywnościach w Stanach Zjednoczonych, ale możemy o tym pomyśleć trochę szerzej, to znaczy wszyscy, którzy dzisiaj tutaj są, to dla nich już też jest wielka przygoda. Myślę, że największą taką wartością dodaną będzie to, że podczas tych konkurencji naszych poznają swoich nowych kolegów, z którymi będą w grupach.
7: Jakie zadania trzeba wykonać, żeby zwyciężyć i faktycznie pojechać na to stypendium do Stanów Zjednoczonych?
13: Dzisiaj przygotowaliśmy 2 konkurencje. Te konkurencje są zespołowe. Mimo, że wybieramy indywidualnych zwycięzców, to działają w zespole, bo to chcemy ocenić, jak oni działają w zespole, jak radzą sobie z komunikacją, jak radzą sobie z emocjami, z presją czasu i będą mieli do wykonania 2 zadania. Jednym z nich będzie rozłożenie specjalnego parasola kosmicznego, który w przyszłości będzie

0: To jajko nie może spaść, nie może się rozbić w trakcie tych testów wstrząsowych. Będziemy sprawdzali, oni będą nam także sprzedawali tę technologię, czyli chwalili się o tym, dlaczego akurat taki, a nie inny pomysł zastosowano w tym rozwiązaniu inżynieryjnym i dlaczego uważają, że to jest najlepsze rozwiązanie. Trzeba powiedzieć, że wszystkie statki kosmiczne właśnie w takich testach biorą udział. Wszystkie są w takich specjalnych trzęsarkach, które na wszystkie sposoby nimi trzęsą, tak żeby one przetrwały ten lot przede wszystkim. Później w przestrzeni kosmicznej już tam nic nimi nie trzęsie, ale w trakcie przechodzenia przez atmosferę drgania są bardzo duże, dlatego no jest to część takiego kosmicznego rozwoju dla nich.
1: Drużyna z Polski na Space Camp do Stanów Zjednoczonych pojedzie w lipcu. Dla Antyradia Paulina Kozioła.

0: this is Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antiradio.
1: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Ludzie listy piszą, Zełenski napisał do Putina, ale tak, żeby wszyscy mogli przeczytać, że branie może być legalne. Jest projekt w tej sprawie, w tej prawdzie też o tym, jak było na Guns N' Roses.
1: Prawda Antyradia.
0: 6.31. Grzegorz Kornacki. Skończmy z tym. Wołodymyr Zełenski napisał otwarty list do Władimira Putina. Zaproponował spotkanie i zakończenie wojny. Zrobił to po tym, jak Kijów zapowiedział testy własnych pocisków balistycznych. Mają być gotowe latem albo wczesną jesienią, a w ramach testów właśnie polecą na Moskwę. Kreml, jak się okazuje, jest skłonny do kompromisów, tak przynajmniej mówi sam Putin, choć przyznaje, że to na prośbę Donalda Trumpa. Prezydent USA miał apelować o porozumienie pokojowe. Jak później powiedział mediom, myśli, że to się uda.
1: Prawda Antyradia.
0: Może i nie zarabiamy jak Zachód, ale za to będziemy mogli żebrać. Do laski marszałkowskiej trafił projekt znoszący kary za żebranie w Polsce. Jak pisze Rzeczpospolita, rzecznik praw obywatelskich popiera to rozwiązanie. W mocy mają pozostać przepisy zakazujące żebrania natarczywego, oszukańczego albo z wykorzystaniem dzieci.
1: Prawda Antyradia.
0: Znów jesteśmy w ogonie. Jeśli chodzi o wydatki na profilaktykę zdrowotną, Polska jest na trzecim miejscu w Unii Europejskiej. Trzecim od końca. Enel Med, Alina Smolarek.
2: W tej sytuacji coraz większą rolę przejmują pracodawcy, którzy już dziś finansują blisko 28% działań profilaktycznych, podczas gdy średnia unijna wynosi zaledwie 10,5%.
0: W Polsce państwo wydaje na osobę rocznie 24,5 euro. Unijna średnia to 140 euro.
1: Prawda Antyradia.
0: Średnia została przekroczona w Gliwicach. Za nami pierwszy z dwóch w ten długi weekend koncert Guns N' Roses. Panowie dali prawie 3-godzinne show.
3: Bardzo fajny koncert, bardzo fajne emocje, super jest usłyszeć Guns N' Roses na żywo.
4: Czy zagrali twoje utwory, na które czekałeś?
5: Tak, tak, zagrali. Paradise City, Welcome to the Jungle. Chyba najbardziej czekałam. No i były.
4: Co ci się podobało najbardziej?
6: Oldschoolowy styl Guns N' Roses.
7: Ojejku, chyba stylówki wokalisty, bo zmieniał cały czas. Mega super.
4: A, to prawda, kilka stylówek. Miał koszula, marynarka skórzana, coś takiego.
7: Tak, jeszcze mega super był moment z fortepianem.
4: Czyli November Rain.
7: Tak, zgadza się. Szeleliśmy oboje.
3: Nogi odpadają po prostu już.
4: Stopy bolą.
3: Tak, strasznie.
8: Wspaniały koncert. Jeden z lepszych w życiu.
0: Z fanami rozmawiała Paulina Kozioł, a powtórka już jutro, też w Pre-Zero Arenie w Gliwicach. Jest 6.33, czas na pełną kulturę w Antyradio.
9: Mieszko Drescher, zapraszam. Władcy Wszechświata od dziś w kinach. To film o Himenie i spółce. Bohatera możecie kojarzyć z Ratowania Eterni w kreskówce z lat 80.
10: Na potęgę posępnego czerepu. Mocy, przybywaj.
9: Współczesna wersja ma się różnić od oryginału tym, że to film aktorski, nie animacja. Reszta bez większych zmian. He-Man będzie walczył z okrutnym Szkieletorem. A to nie jedyny popkulturowy kąsek serwowany od dziś do popcornu. Straszny film również wchodzi właśnie na wielki ekran, już po raz szósty. I tu też bez większych rewolucji, konwencja podobna jak w przeszłości, czyli parodia współczesnego kina grozy w ogóle i w szczególe. Produkcję przygotowali bracia Wayans, twórcy najbardziej lubianych pierwszych odsłon. Wróci też część obsady ze starych filmów.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
0: Do 24 stopni dziś w ciągu dnia. Najcieplej ma być w Warszawie, 22 stopnie w Katowicach, 19 w Szczecinie, 17 w Opolu i najmniej 16 w Trójmieście, Koszalinie, Poznaniu i we Wrocławiu. Deszcz może dziś pojawiać się w całej Polsce, w wielu miejscach będą też burze, mowa m.in. o Zielonej Górze czy Olsztynie.
11: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Taki jestem, powiem ci, szczęśliwy, że zostałem w domu, że nie wyjechałem nigdzie, że nie cieszę się w długim, wolnym weekendem, albowiem mogę...
2: No właśnie.
1: Mogę twoje oblicze znów obejrzeć.
2: Jak ja się cieszę, ty jesteś jakbym miał ranę, to ty byłbyś jak bandaż.
1: A ty jesteś jak ten Jezus ze Świebodzina, co wczoraj żeśmy o nim mówili, który pokazuje mi, jak wiele miłości przynosi każdego dnia.
2: Michał Figurski.
1: Piotr Kędzierski.
2: Tomy.
0: Desperanos.
1: Witajcie.
0: Desperanos w Antyradiu.

0: Desperados w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, przed chwilą mieliście styczność z czymś, co można zdefiniować jako hipokryzja.
2: Teatrem absurdu.
1: Byłem miły dla Michała.
2: No, Sorosza Ionesku na pewno pan żeś widział albo czytał. Proszę Państwa, teraz zostawmy te bzdury na boku. Tak naprawdę przejdźmy do sedna sprawy, czyli naszej audycji. Krew i pieniądze.
1: Tak, będziemy mówić o tym już za chwilę, bo za chwilę kalendarium.
0: Desperados w Antyradiu.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Antyradio ma przyjemność zaprosić Was na wycieczkę do Czech, bo trwa tydzień z festiwalem Rock for People w Antyradio. Jedź na jeden z największych rockowych festiwali w tej części Europy. Zobacz gwiazdy rocka na żywo. W tym roku w czeskim Hradec Králové zagrają Iron Maiden, Megadeth, Limp Bizkit i inni. Słuchaj Antyradia i zgarnij karnety na Rock for People. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
7: W Bricomarché zakupy zawsze się opłacają, bo najlepsze ceny na Was tu czekają. Na przykład wkład filtrujący Max 4 Plus za jedyne 8,99 przy zakupie 3 sztuk oraz dzbanek Glass Aqua 4 za 89,99 tylko do 13 czerwca. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
8: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Nowe festiwalowe uderzenie. Summer Punch Festival. Dwa dni, dwie sceny i najgorętsze nazwy pogranicza rocka i metalu XXI wieku. Betomens, Three Days Grace, P.O.D., Baby Metal, Alexis on Fire i wiele innych w jednym potężnym ciosie. 18-19 czerwca. Warszawa. Tereny letniej sceny progresji. Bilety jeszcze w sprzedaży. Festiwal poleca Antyradio.
10: Wyprzedaż WISK zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. WISK.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Wypadek na lotnisku. Samolot zapadł się w siebie. Jest wstępny raport po wypadku gaśniczego dromadera w Puszczy Solskiej. W tej prawdzie zajrzymy też na Mystic Festival i pokażemy, że to nie tylko koncerty.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła siódma. Grzegorz Kornacki. Kilka osób rannych w wypadku Boeinga 787 na lotnisku. Do zdarzenia doszło w niemieckim Frankfurcie. Przed rozpoczęciem lotu do Los Angeles zapadło się przednie po odwozie samolotu. Maszyna, jak opisuje Reuters, częściowo położyła się na brzuchu. Na pokładzie byli tylko pracownicy personelu pokładowego i ekipa naziemna. Szczegóły są badane.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest raport po katastrofie dromadera w Puszczy Solskiej. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych opublikowała wstępny dokument w tej sprawie. Na razie nie wiadomo, dlaczego gaśniczy samolot spadł. To, co wiadomo, to, że maszyna gwałtownie zanurkowała, ścięła wierzchołki drzew i zderzyła się z ziemią. Została całkowicie zniszczona, pilot zginął na miejscu. Sterujący miał aktualne licencje i pozwolenia, samolot też.
1: Prawda Antyradia.
0: Coraz więcej mandatów dostajemy z fotoradarów i odcinkowych pomiarów prędkości. W zeszłym roku ten sprzęt wykrył ponad 1 300 000 naruszeń przepisów. To ponad 11% więcej niż rok wcześniej. Rankomat.pl, Grzegorz Demczyszak.
2: Największy liczbowy wzrost widać w odcinkowych pomiarach prędkości. Liczba mandatów z OPP wzrosła o ponad 87 tysięcy. Z kolei największą dynamikę procentową miały systemy Red Light. Tam mandatów przybyło o prawie 64%.
0: 10% łamiących przepisy to kierowcy spoza Unii. Spośród nich ukarać mandatem udało się 3% osób.
1: Prawda Antyradia.
0: Nie mam miękkiej gry w Gdańsku. Na dobre rozkręcił się już Mystic Festival. Za nami m.in. koncerty Megadeth czy Anthrax, a przed nami ciągle Black Label Society czy Behemoth. Ale koncerty to nie wszystko. Na miejscu czekają na was m.in. gry retro. Po myszkę i klawiaturę sięgnął Kamil Kostka.
3: Co tutaj gramy?
4: Zdaje się w Quake'a. Chodziliśmy od koncertu do koncertu ze znajomym, o nagle, ej, idziemy tutaj. Takie, okej, dobra, zobaczymy co tu jest. I patrzę, takie właśnie starsze gry, czy tam Rayman, czy tutaj właśnie Quake.
5: Jedna z najfajniejszych rzeczy to jest, kiedy widzę rodziców z dziećmi. Jedno pokolenie, można powiedzieć, pokazuje swoje dzieciństwa drugiemu.
3: Dobre miejsce na przerwę między koncertami?
6: Zdecydowanie tak, można wejść sobie do takiej piwnicy, gdzie można się poczuć jak taki rasowy gracz.
7: Worms to jest gra, która nie jest dla mnie jakby retro, tylko cały czas w nią gram.
0: Ostatni Mystic Festival na terenie gdańskiej stoczni potrwa jeszcze dziś i jutro. Na zegarach mamy teraz prawie 7:03. To była Prawda Antyradia, a już za chwilę sprawdzimy prognozy pogody. Od 16 do 24 stopni dziś w ciągu dnia. Najchłodniej w Gdańsku, na Mystiku. Najcieplej w Warszawie. W całej Polsce może dziś padać deszcz. W wielu miejscach możliwe są też burze. Wieczorem deszcz w Trójmieście, Poznaniu i w Warszawie. Deszcz i burze w Olsztynie, Suwałkach i w Białymstoku. W Zakopanem i w Katowicach mgły. Będzie od 11 do 17 stopni.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Panie i panowie, przed wami człowiek kalendarium!
1: Ty wiesz, że dla mnie to jest za każdym razem taki mały stres. To jednak jest wyzwanie.
2: Mówisz o seksie?
1: Nie, o mikrohajku. Bo to niby łatwo złożyć te rymy, ale z drugiej strony się nie skompromitować. I powiem ci, że ja z tych prokrastynuję czasami. I tak było też dzisiaj. Wczoraj wspominałem coś o akwarium. A dzisiaj znowu człowiek kalendarium.
2: Dobre.
1: O, patrz, bardzo jest zupełnie ładne. Niechcący.
2: Światowy Dzień Środowiska. Ustanowione to święto jest przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Poza tym...
1: Środowisku mówimy tak.
2: 100 lat możemy zaśpiewać panu Nico McBrainowi, perkusiście Iron Maiden, 1952 rok.
1: Yeah.
2: Ukazał się czwarty album studyjny Deep Purple, zatytułowany po prostu Deep Purple in Rock. Michał?
1: 100 lat.
2: Ja jako emerytowany tancerz mógłbym się zapisać już do utworzonej w 1975 roku organizacji, czyli Polskiego Związku Emerytów Rencistów.
1: No właśnie, bo chciałem powiedzieć, że tobie nie emerytura, tylko renta przysługuje po tym wszystkim, co zrobiłeś.
2: A na koniec grupa The Rolling Stones otrzymała pieniądze od ZSRR za wydany tam album. Wcześniej żaden zachodni artysta nie mógł liczyć na jakikolwiek zysk z płyty wydanej w Związku Radzieckim.
1: Mam te wszystkie ruskie wydania, które w PRL-u wychodziły, że zacytuję na przykład płytę The Doors, która nazywała się Zażgni wam mnie ogoń, czyli Light My Fire.
2: Nie,
1: naprawdę
2: nie.
1: Mam to dziś. Jak wpadniesz w końcu kiedyś, to ci puszczę.
2: Nie. Słuchacie Antyradia, to bardzo ładnie z waszej strony. Już za chwilę pogadamy o nowym trendzie, który zyskuje ogromną popularność wśród osób kochających podróże. Chodzi o księżycową turystykę. O tym tylko w Antyradio za chwilę.
1: Milczę.
0: Człowiek kalendarium.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Full Moon Tourism.
2: Tak, trochę brzmi jak płyta Pink Floydów, ale to nie ten moon u nich był.
1: Albo komy, tylko po angielsku.
2: Tak, dokładnie tak. Proszę Państwa, księżycowa turystyka, czyli Full Moon Tourism, w praktyce oznacza turystykę organizowaną wokół pełni księżyca, a nie na księżyc.
1: No tak.
2: No właśnie.
1: Rację.
2: No, nowy trend tu łączy wellness, astrologię, medytację.
1: Medytację.
2: Astroturystykę, nie masturbację.
1: Luksusowe podróże.
2: I luksusowe podróże w wyobraźni.
1: I branża turystyczna szybko odkryła, że można na nim zarobić oczywiście, jak w przypadku takich pierdół, olbrzymie pieniądze.
2: Oczywiście, że tak. No, znaki wzrostu popularności, proszę Państwa, są gigantyczne na całym świecie. Szczególnie Stany Zjednoczone, Grecja, Indonezja i kraje skandynawskie tutaj zarabiają sporo.
1: Tak, no i mamy rytuały oczyszczania. Mam takiego kolegę, co się oczyszczał i robił dziwne rzeczy. Kąpiele dźwiękowe, mój drogi. Tybetańskie misy, medytacje pod gwiazdami, sesje jogi na Golasa przy świetle księżyca.
2: I przytulanie do drzew, nie zapomnij.
1: No i słuchajcie, w wielu kurortach te pakiety specjalne księżycowego wellness możecie doświadczyć. Jeżeli macie ochotę tam pojechać i zabrać mnie, to ja nie jestem zajęty.
2: W ramach, proszę Państwa, tych wyjazdów najważniejsze są oczywiście wrażenia, które człowiek wywozi i te wspomnienia, które Piotr nazywa pamięciówką.
0: Desperanos, Vantiradio.

0: Reklama. RTV Euro AGD.
1: Jak okazje? To w euro! Emocje rosną!
0: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
0: Po reklamie.
4: Awans w rankingu to dopiero początek. Maja Chwalińska idzie po trofeum. Trzeba wyjaśnić, czy to rasizm Brytyjczycy o śmierci Polaka. W tej prawdzie też ostatni taki Mystic Festival.
0: Prawda Antyradia.
4: Jest 7:30. Grzegorz Kornacki. Ogromny awans, niemałe pieniądze i wielki sukces. Maja Chwalińska, w zeszłym tygodniu 114. tenisistka świata, teraz będzie co najmniej na 21. miejscu. Polka jak burza idzie przez turniej French Open. Wczoraj awansowała do finału tej imprezy, pokonując Rosjankę Dianę Schneider 7-6, 6-4. Ten etap rozgrywek daje jej prawie 1,5 miliona euro nagrody. Dla skali, przed rozpoczęciem tegorocznego turnieju, 24-latka za występy na korcie zarobiła w sumie niecałe 900 tysięcy dolarów. Jutro przed Chwalińską Mirra Andrijewa.
0: Prawda,
4: Rasizm. To słowo pojawia się właśnie w kontekście aresztowania studenta polskiego pochodzenia w Wielkiej Brytanii. Mundrowi skuli tam Henry'ego Nowaka, po tym jak ten został dźgnięty nożem. Napastnik Sikh udawał ofiarę. Rzekomo miał zostać zaatakowany właśnie na tle rasowym. Służby będą teraz wyjaśniały motywy działania funkcjonariuszy i to dlaczego nie reagowali na to, że zakuwany informował o tym, że został dźgnięty nożem. Nowak ostatecznie zmarł. Po tym jak ujawnione zostało nagranie z zajścia, w Southampton wybuchły zamieszki.
0: Prawda Antyradia.
4: Gotowe. Nowe eko-osiedle w 7 budynkach katowickiego TBS-u Przekosmicznej. Jest 111 mieszkań.
5: O tej ekologiczności, niskoenergetyczności nie świadczy na przykład zastosowanie pomp ciepła, czy fotowoltaiki, czy też wykorzystanie wody opadowej do spłuczek w toaletach, ale również do podlewania zieleni, która tutaj większość terenu obejmuje.
4: Mówił prezydent miasta Marcin Krupa. Koszt budowy to blisko 75 milionów złotych.
0: Prawda Antyradia.
4: Ruszył ostatni Mystic Festival w gdańskiej stoczni. Metalowe zespoły z całego świata występują na 5 scenach.
6: Będziesz tęsknić za Stocznią Gdańską, biorąc pod uwagę, że festiwal się przenosi w przyszłym roku?
7: Bardzo. Wspaniały klimat. Tutaj nie ma drugiego takiego. No miasto zostaje, ale tutaj ta okolica, te widoki, to już nie to samo będzie pewnie.
6: A co przyciąga najbardziej?
7: Mnogość zespołów.
8: Zawsze tutaj przychodziliśmy, więc no nie wiem, w nowym miejscu podejrzewam, że nie będzie tego klimatu. Inny wystrój na pewno.
9: Przyjeżdżam przede wszystkim tutaj dla muzyki, dla no, ludzi, atmosfery. Stare te hale tworzą klimat idealny do muzyki.
4: A za rok błonia stadionu.
0: Sport w Antyradiu.
10: Piotr Frank Marciniak. Dzień dobry. Zaczynamy od Paryża, gdzie trwa turniej Rolanda Garrosa. Wczoraj polscy kibice unieśli się w przestworza, a zapewniła im to Maja Chwalińska, która w półfinale pokonała Rosjankę Dianę Schneider 2-0 i w absolutnie fantastycznym stylu awansowała do finału, gdzie w sobotę zmierzy się z Mirą Andrejewą z Rosji. Polska tenisistka pokazała światu, że wola walki, finezja, inteligencja oraz charakter to mieszanka, jakiej nie wymyśliłby nawet Panoramix. Gratulacje! W drugim spotkaniu fazy grupowej siatkarskiej Ligi Narodów Kobiet reprezentacja Polski ograła Czeszki 3-0. To drugie zwycięstwo naszych dziewcząt. Dziś Polki zmierzą się z Serbią. Start 13:30. Ostatnie spotkanie zaplanowano w niedzielę. Nasza drużyna zagra z Chinkami.
3: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
4: Deszcz może dziś padać w całej Polsce. Burze możliwe m.in. w Szczecinie, Olsztynie, Zielonej Górze, Warszawie, Łodzi, Krakowie, Rzeszowie czy w Zakopanem. Będzie przy tym od 16 do 24 stopni. Nocą sucho z mgłami w Kielcach. Wtedy będzie od 7 do 13 stopni, a na Mystiku 10.
3: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Beranos w Antyradiu.
1: Słuchajcie, czy oglądanie teatru, telewizji, czy oglądanie pięknych dzieł artystycznych w muzeach, czy czytanie książek może spowalniać starzenie? Otóż tak.
2: Zdecydowanie tak, proszę Państwa. Ludzie wrażliwi na sztukę, ludzie rozumiejący, co się dzieje w kulturze, czyli tak jak wspomniał Piotr na przykład, w literaturze, w teatrze, w kinie itd., żyją dłużej. Koniec, kropka. No.
1: 3556 osób dorosłych z Wielkiej Brytanii zostali oni zestawieni z aktywnością kulturalną, postawieni przed faktem dokonanym, dostali bilety i się zaczęło. Okazało się, że u osób angażujących się w sztukę i kulturę zaobserwowano młodszy wiek biologiczny. Oni to sprawdzali nie na podstawie jakichś dyrdymałów, tylko na przykład zmian chemicznych w DNA. Wolniejsze tempo starzenia, jak ktoś oglądał, wiesz, sztukę współczesną. Jak widziałem, jak człowiek przyszedł w wieku 40 lat oglądać rzeźbę Abakanowicz, wyszedł jako 15-latek.
2: Co ty opowiadasz?
1: Naprawdę.
2: A ja ci chciałem, od razu chciałem ci postawić pytanie, bo ty jesteś warszawiakiem mieszkającym w centrum, dokładnie tak samo jak ja. I chciałem cię zapytać o Muzeum Sztuki Nowoczesnej, czyli tak zwany MSN. Jakie jest największe intelektualne wyzwanie, idąc do MSN?
1: Znaleźć wejście.
2: Jak przejść przez ulicę Marszałkowską na drugą stronę?
1: Słuchajcie, o sztuce wysokiej tutaj mówimy, ale też chciałem powiedzieć, że takie zwykłe aktywności jak słuchanie muzyki, czytanie, malowanie też działa. I rękodzieło, Michał, rękodzieło.
2: Po puencie. Desperanos w Antyradiu.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Tu Desperanos w Antyradiu.
2: To wasz ulubiona, nie, wasza ulubiona intelektualna rozrywka o poranku, dla której zostaliście przy radioodbiornikach, chociaż nie powinniście.
1: Zespół Eruption śpiewał One Way Ticket i o jednym bilecie, dzięki któremu możecie przejechać pociągiem przez całą Europę już za chwilę.
0: Desperanos w Antyradiu.
3: Is this some sort of hip music that I don't understand?

0: everybody. This is Dave Grohl from the Foo Fighters.
1: Hey, what's up, everybody? This is Danny Shula from Biohazard.
2: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
9: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
8: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
9: Super, kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.

0: Lekka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 14,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Sporting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Sporting napędzany potrzebami rodziny.
3: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
10: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: Po reklamie.
12: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Vias de Rocav, Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Ostrożnie, tam na tym urlopie w Tatrach był śmiertelny wypadek. Były doradca Donalda Trumpa przyzna się do winy. W tej prawdzie będą też urodziny w Krakowie.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła ósma. Grzegorz Kornacki. Śmiertelny wypadek na Rysach. Spadły dwie osoby. Jedna jest w ciężkim stanie, a druga nie żyje. Na razie nie ma szczegółów dotyczących tego zdarzenia. Toprowcy ostrzegają, w Tatrach panują trudne warunki. Jest śnieg, trzeba liczyć się też z gęstą mgłą. To nie tylko utrudnia górskie spacery, ale też akcje ratunkowe. W tym przypadku początkowo niemożliwe było wykorzystanie śmigłowca.
0: Prawda Antyradia.
1: Przyzna się. Były doradca Donalda Trumpa chce przyznać się do przetrzymywania tajnych dokumentów. Mówią o tym w CNN, dodając, że John Bolton ma zgodzić się na zapłacenie ponad $2 milionów kary. Tym sposobem 77-letni polityk ma uniknąć odpowiedzialności m.in. za przekazanie niejawnych informacji swojej rodzinie. Tak dogadał się z prokuraturą. W najgorszym dla niego wypadku czeka go 5-letnia odsiadka.
0: Prawda Antyradia.
1: Trzecie miejsce, ale od końca. To pozycja Polski w unijnym rankingu wydatków na zdrowotną profilaktykę.
2: Państwo nie ma się czym chwalić. Enelmed, Alina Smolarek.
3: Polska wydaje na profilaktykę zdrowotną niemal 6 razy mniej niż średnio kraje Unii Europejskiej.
2: W Polsce to 24,5 euro. Unijna średnia to 140 euro rocznie na mieszkańca. Do tego słabo idzie przekonywanie Polaków do badań. Fundacja Kochasz Dopilnuj, Małgorzata Lakowska.
4: Często ludzie uważają, że tam mnie to nie dotyczy.
2: Blokuje też strach. Enelmed, psycholog Sylwia Bartczak.
5: 22% osób rezygnuje z badań z obawy przed diagnozą.
2: W efekcie regularnie bada się 1/5 Polaków. Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
1: 50. raz nadchodzą opolskie konfrontacje teatralne. Komisja artystyczna konkursu Klasyka Żywa, Mariola Zielińska.
6: Zobaczycie Państwo i przedstawienia teatrów repertuarowych, dużych scen, powiedzmy tak jak Krzyżacy w reżyserii Jana Klaty z Teatru w Olsztynie, czy Tkocze w reżyserii Mai Kleczewskiej z Teatru Śląskiego w Katowicach, ale też będą przedstawienia skromniejsze. Kielecki Kubuś i Spowiedź w Drewnie.
1: Oficjalna inauguracja w czwartek.
0: Prawda Antyradia.
1: Teraz to chyba wypada życzyć 1000 lat. Kraków ma dziś urodziny. 769 lat temu uzyskał prawa miejskie dzięki dokumentowi wydanemu przez Bolesława Wstydliwego. Z tak długą historią nic dziwnego, że to nie jedyna rocznica w mieście. 583 lata temu było najsilniejsze trzęsienie ziemi w Polsce, a w Krakowie zawaliło się przez nie sklepienie kościoła świętej Katarzyny Aleksandryjskiej i świętej Małgorzaty. Sam budynek stoi jednak do dziś, znajdziecie go na Kazimierzu. Od 16 do 24 stopni dziś w ciągu dnia, do tego deszcz w całej Polsce i burze w wielu miejscach. Jutro opady możliwe w zachodniopomorskim, wielkopolskim, lubuskim i lubelskim. Będzie od 18 do 24 stopni. W niedzielę do 26 stopni, ale deszcze i burze znów mogą pojawić się prawie w całym kraju.
0: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Jeden bilet na jedną międzynarodową trasę, łatwiejsza rezerwacja u różnych przewoźników, pełna ochrona prawna w przypadku opóźnień. To są założenia tego, co chce nam zaoferować unijna administracja.
2: Rewolucja na torach, proszę Państwa, która polega na zaplanowaniu dłuższej trasy transgranicznej, która bywa dla podróżnych drogą przez mękę, a teraz to się to wszystko zmieni. Konieczność kupowania oddzielnych biletów u różnych operatorów regionalnych i krajowych zniechęca, a raczej zachęca do rezygnacji.
1: Ma być jeden system.
2: A mamy rezygnować z samochodów czy samolotów.
1: No. Jeden system, gdzie wyszukamy, porównamy, opłacimy całą transakcję, proszę ja ciebie, całą podróż. I największy przewoźnicy będą zobowiązani do pokazywania w swoich systemach również połączeń oferowanych przez bezpośrednią konkurencję. No to myślę, że wszystkie te firmy są zachwycone tym
2: Muszę
1: pomysłem. Chcę
2: powiedzieć, że tak na prędce, wiesz co, opracowałem jako w sumie okazyjny copywriter i dyrektor kreatywny. Wiesz co, tak opracowałem takie hasło reklamowe dla naszych polskich kolei państwowych, bo tu zobacz, ono musi być tak, po pierwsze optymistyczne, po drugie zrozumiałe dla wszystkich turystów przyjeżdżających do naszego kraju.
1: Pięknie.
2: Jak i dla naszych mieszkańców, prawda? Co powiesz na PKP? Oh yeah!
1: Ładne. Słuchajcie, Antyradio, najtańszej agencji reklamowej w Polsce.
2: Yes!
0: Desperanos w Antyradiu!

0: Desperanos w Antyradiu.
1: No dobrze, kto idzie zaraz na urlop? No ja wyjeżdżam w niedzielę, idzie. Tylko na 5 dni. Jadę załatwiać sprawy, będę szerzył polską kulturę za granicami naszego kraju.
2: Bardzo cię proszę, zachowuj się tam w tym konsulacie, gdzie cię zapraszali. Nie jedz na Times Square. Uważaj na, kieszenie na Chinatown. Kochany mój, i koniecznie odwiedzić teatry, czyli wybrać się...
1: Na Broadway i na Broadway.
2: Bilety kupujesz, słuchaj, poza dniami takimi sprzedaży, czyli podbijesz do okienka, mówisz: dzień dobry, ja tu jeszcze chciałem kupić, ci go sprzedają, stary, za połowę ceny, a czasami za 1/5.
1: Dziękuję bardzo, to za chwilę o plażach będziemy rozmawiać. Najlepszy w Europie.
2: Tak, licznych w Nowym Jorku.
1: Dziękuję. Desperanos w Antyradiu.

0: to Anti Radio, the best rock station in Poland.
1: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio, najlepszy rock na świecie. Autopromocja, nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantiradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantiradio.pl. Do usłyszenia. Sportowców zazwyczaj charakteryzuje odwaga. On niczego się nie boi, ale paradoksalnie jest niedzielnym sportowcem. Do usłyszenia w każdą niedzielę po 18:00. Sportowe podsumowanie tygodnia, relacje i zapowiedzi. Przy rokowym secie serwuje Piotr Frank Marciniak. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Audycja prosto w punkt. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Wielosztuki w RTV.

0: w sklepach i na euro.com.pl.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
1: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media
5: Expert taniej masz. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. A teraz 7,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
9: Złap okazję w długi weekend i zgarnij voucher. Od piątku do soboty, 5 do 6 czerwca, zrób zakupy za minimum 95 zł i zgarnij voucher 15 zł. Wykorzystaj go na wakacyjne zakupy za minimum 95 zł od 1 do 31 lipca. Tak, przez cały lipiec. Nie przegap takiej okazji. Limit? Jeden voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowych transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
10: Wiesz, co kryje Twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na Twój stół?
11: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
10: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
12: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
13: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
14: Po reklamie.
15: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Thin Lizzy.

0: Podcast The Rock of Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Wybuch wielkiego tenisa na naszych oczach. Maja Chwalińska w finale French Open. A propos wybuchów, Trump będzie je ignorował tak długo, jak się da. Więcej historycznych momentów jeszcze w tej prawdzie.
0: Prawda Antyradia.
1: Jest 8:30. Grzegorz Kornacki. Wygrana Maji Chwalińskiej. Polska tenisistka jeszcze przed tygodniem 114. rakieta świata pokonała 25. Dianę Schneider. Chwalińska wygrała półfinał French Open 7-6, 6-4. Zajęło jej to niecałe 2 godziny i 10 minut. Tym samym Chwalińska staje się czwartą polską tenisistką w wielkoszlemowym finale w singlu. Jutro zagra z Mirną Andrijewą po sensacyjnej porażce Aryny Sabalenki w ćwierćfinale.
0: Prawda Antyradia.
1: Co artykuł, to inna wizja. Donald Trump ma być niechętny do wznowienia wojny z Iranem. Tak pisze teraz Wall Street Journal, powołując się na to, co prezydent USA ma mówić swoim współpracownikom. Według tych doniesień Trump bagatelizuje nasilające się przypadki naruszania rozejmu, a zerwanie zawieszenia broni rozważy, jeżeli Teheran zabije amerykańskich żołnierzy. Potwierdzałoby to słowa sprzed wczoraj. Irański atak rakietowy i dronowy na lotnisko w Kuwejcie prezydent USA nazwał niewielką sprawą. Zginęła co najmniej jedna osoba, a kilkadziesiąt zostało rannych.
0: Prawda Antyradia.
1: Zgoda na ekshumację szczątków polskich ofiar w Ostrówkach na Wołyniu. To samo dotyczy prochów żołnierzy Wojska Polskiego we Lwowie. Zielone światło dała Ukraina.
0: Prawda Antyradia.
1: Ekologia ze Śląska przypłynęła do Iławy. W porcie śródlądowym już jest jednostka badawcza. Naukowcy, którzy na niej pracują, poszukają rozwiązań, które pozwolą skutecznie kontrolować szczelność zbiorników toaletowych. AWF w Katowicach, Stefan Nowak.
2: To jest bardzo ważne. Trzeba sobie uświadomić, ile tych jachtów jest i ile tego z tych jachtów spływa dzień w dzień do naszych jezior. Z tym trzeba coś zrobić.
1: Naukowcy będą współpracować ze studentami do końca wakacji.
0: Prawda Antyradia.
1: Rocznica przenikania się wielkiej polityki z kulturą popularną. No to nie zdarza się często. Dziś mijają 34 lata, odkąd Waldemar Pawrak został desygnowany na premiera. Gdzie tu kultura? No przecież.

0: się nie boi.
1: Kazik pisał ten refren w oparciu o słynny film Nocna zmiana.
2: Sport w Antyradiu.
3: Piotr Frank Marciniak, dzień dobry. Dziś zaplanowano dwa półfinały w turnieju Rolanda Garrosa. O 14.30 czeski tenisista Jakub Mensik zmierzy się z Niemcem Aleksandrem Zwierewem. Wieczorem o finał powalczą dwaj Włosi. Matteo Arnaldi sprawdzi się z Flavio Coboli. Start 19. W Gdańsku odbędzie się mecz eliminacji do mundialu w Brazylii, w którym kobieca reprezentacja Polski zmierzy się z Francuzkami. Pierwsze spotkanie nasze dziewczyny przegrały 1-4. Polki straciły szansę na bezpośredni awans na turniej, ale w październiku dostaną szansę na grę w barażach. Mecz Polska-Francja, start 18. W sobotę poznamy drużynę, która w nowym sezonie zasili szeregi pierwszoligowców. W finale baraży pod Beskidzie Bielsko-Biała zmierzy się z Sandecją Nowy Sącz. Start sobota, 13.45.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
1: Deszcz może dziś padać w całej Polsce, burze mogą pojawiać się też w większości kraju. Nie będzie ich w Trójmieście, Koszalinie, Poznaniu, we Wrocławiu i w Opolu. Na termometrach zobaczymy od 16 stopni w Trójmieście, Poznaniu i we Wrocławiu, przez 19 w Szczecinie i 23 w Krakowie, maksymalnie do 24 w Warszawie.
4: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
2: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Słuchajcie, mamy tak, Grecja, Włochy, Hiszpania, generalnie piękne plaże, piękne zabytki, tak. Piękna infrastruktura, no ale w prestiżowym rankingu European Best Destinations wyłonił się nowy faworyt na plaże w Europie na rok 2026. Uwaga, została nią portugalska Praia de Monte Clerigo i chyba tak się to czyta, nie wiem,
2: mówię.
1: No tak. Przeczytaj, jak ty mówisz.
2: Dobrze mówię, no. Dobrze,
1: tak?
2: Do Hoły.
1: No i ten, ta plaża jest w regionie Algarve.
2: Ale też boską.
1: Zachwyca dziką przyrodą. No, jest tam bardzo mało ludzi. Zapewne to się zaraz zmieni. I są też super ceny. Więc gratulujemy European Best Destinations. No i co? Piaseczek, proszę ja ciebie, dzika przyroda. Michał Figurski, aż chce się nie jechać.
2: Ja układałem przed chwilą hasło reklamowe dla PKP. Od razu sobie przyszło mi hasło reklamowe dla tej plaży. Wiesz co? Portugalska plaża w Algarve. I oj!
0: Desperanos w Antyradiu.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Słuchajcie, dzisiaj o turystyce, dzisiaj połączymy po prostu wielki talent copywriterski Michała Figurskiego z atrakcjami wakacyjnymi. No i ja zadaję wam pytanie, czy latacie często samolotem, bo już za chwilę powiemy o tym, dlaczego przed lotem trzeba dwa razy sprawdzić, czy aby na pewno twój Bluetooth, twoja sieć Bluetooth ma odpowiednią nazwę.
2: Bo mogą być kłopoty.
0: Desperanos w Antyradiu.

0: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Sobotnie popołudnie to idealny czas, żeby usłyszeć wszystkie struny rocka w Antyradiu. W każdą sobotę po 14 Bartek Synowiec poruszy w tobie czułą strunę i odpowiednio nastroi na weekend. Nieważne, co właśnie robisz, zrób to w rockowym klimacie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. I gra gitara. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Pół w dół w Mediamarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. Mediamarkt.
4: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
5: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relax. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relax w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
6: Po reklamie.

0: Jest zgoda na tropienie tych, którzy zdobyli obywatelstwo cwaniactwem. Bez cwaniakowania 13 km dziennie pokonuje uczestnik Mystic Festival. A zaczniemy tę prawdę od ostrzeżenia z Podkarpackiego.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest dokładnie 9:00. Grzegorz Kornacki. Skażenie rzeki w Podkarpackiem. W Stobnicy w miejscowości Ludcza są śnięte ryby. Władze apelują o niezbliżanie się do rzeki i ustalają, co się stało. Sprawdzane są dopływy, a próbki wody pobierane są w różnych miejscach. Woda pitna pochodzi z wód głębinowych, także tutaj zagrożenia brak.
1: Prawda Antyradia.
0: Można tropić małżeństwa zawarte tylko dla obywatelstwa. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że państwa mogą badać, czy związek z obcokrajowcem nie jest fikcją. I to nawet jeżeli dana osoba stała się już formalnie obywatelem kraju członkowskiego. Źródłem sprawy jest student, który przyjechał do Irlandii tuż przed wygaśnięciem pozwolenia na pobyt poślubił kobietę ze wspólnoty.
1: Prawda Antyradia.
0: A skoro o tropieniu mowa, Straż Miejska w Katowicach ma nowego rekruta. Chodzi on na czterech łapach, wabi się tor i jest owczarkiem niemieckim. Przewodnik Janusz Papis.
2: Muszę się po prostu jeszcze zaprzyjaźnić bardziej, a potem możemy zacząć dopiero takie mocniejsze szkolenie. Cały czas bawię się z nim, daję mu przysmaczki i tak dalej i powiedzmy delikatny sposób zaczynam go uczyć pewnych rzeczy, czyli do nogi, ale to tak wszystko na spokojnie, nie? I daję mu te przysmaczki i on po prostu chce mojej aprobaty w tym momencie.
0: Tor wejdzie do służby po szkoleniu i przejściu testów.
1: Prawda Antyradia.
0: 13 kilometrów, tyle średnio przechodzą codziennie uczestnicy Mystic Festival. Impreza trwa w Gdańsku, ale zaprasza nie tylko do spacerowania i stania na koncertach. Jest też kino z horrorami klasy B i dokumentami o nagrywaniu płyt metalowych zespołów.
3: In the infinite cosmos of what could be the eye of creation, ancient pyramids, DNA structures.
4: Kino na festiwalu? Dobry pomysł?
5: Bardzo dobry. Ja myślę, że to powinno być na wszystkich festiwalach. Tak się wyciszyć tutaj, dobre miejsce w ogóle. Jest fajnie, cicho. I ten film też taki troszeczkę zagmatwany, bardzo dużo wątków. Ale wciągnął mnie, nie powiem. Bardzo mnie wciągnął.
4: A jaki to film?
6: Intrygujący. Raczej taki klasy B, ale taki zły, że aż dobry.
4: Miałaś okazję wcześniej obejrzeć? Czy to jest pierwszy raz?
6: Nie miałam okazji. Nie lubuję się w takich filmach, ale myślę, że ciekawe doświadczenie.
0: Do kina zajrzał Kamil Kostka. A Mystic Festival potrwa do jutra. Przed nami jeszcze koncerty m.in. Black Label Society czy Behemota.
7: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
0: Do 24 stopni dziś w ciągu dnia. Najcieplej ma być w Warszawie, 22 stopnie w Katowicach, 19 w Szczecinie, 17 w Opolu i najmniej 16 w Trójmieście, Koszalinie, Poznaniu i we Wrocławiu. Deszcz może dziś pojawiać się w całej Polsce. W wielu miejscach będą też burze. Mowa m.in. o Zielonej Górze, Krakowie, Warszawie czy Olsztynie.
7: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Mieliśmy się przenieść w przestworza z wielką przyjemnością. Proszę Państwa, Bluetooth, no, z jednej strony wydawałoby się takie dobrodziejstwo techniki XXI wieku. Pozwala się połączyć bezprzewodowo w różnych konfiguracjach, ale potrafi też przysporzyć sporego kłopotu.
2: No i słuchajcie, mamy samolot.
1: Tak.
2: Linie lotnicze United Airlines. Mhm. Musiał ten samolot zawrócić nad Atlantykiem, jak sieć urządzenia Bluetooth, która należała do jednego z pasażerów, uwaga o zgrozo, 16-latka, wywołała alarm bezpieczeństwa. Najpierw stewardesy, wyobraź sobie, ogłosiły przez system ten nagłośnieniowy pilną instrukcję. Wszyscy pasażerowie, nie no, tam passenger, wiesz, w samolocie, natychmiast kazały wyłączyć połączenia Bluetooth. Załoga na pokładzie powtarzała te komunikaty i wyjaśniła, że działa zgodnie z poleceniem centrali firmy w Chicago, więc tutaj coś się zapowiadało,
1: on się
2: jakąś
1: połączył
2: dramę.
1: Z samolotu Bluetoothem z Chicago?
2: Jedna osoba podobno, to też w trakcie lotu padło, że jedna osoba za pomocą Bluetooth podjęła działania zagrażające bezpieczeństwu lotu.
1: I to jest, proszę Państwa, historia, która, no, jak sami widzicie, niestety potwierdza to, że naprawdę te urządzenia elektroniczne powinniście wprowadzić w stan samolotowy albo po prostu je wyłączyć. To nie są żadne jaja.
2: No, no i wyobraźcie sobie, o co chodziło. 16-letni pasażer zmienił widoczną nazwę swojej sieci, swojego osobistego głośnika Bluetooth na bomb.
1: Co?
2: No tak, no tak. I po prostu to wywołało panikę. Samolot zawrócił, zostali skierowani w stronę Nowego Jorku. No i czekam na konsekwencje, ale no rzeczywiście byłem na lotnisku ostatnio w Warszawie i jest bardzo dużo komunikatów, żeby sobie tak nie żartować, bo podejrzewam, że skala jest ogromna.
1: To już, wiesz co, to już lepiej by było, gdyby on po prostu poleciał jak polski pasażer, czyli zaraz po wyjściu na pokład się upił. Dziękuję.
0: Desperanos w Antyradiu.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Tu Desperanos w Antyradiu. Za chwilę będzie o tym, że YouTube mocniej oznaczy treści AI, co mnie, szczerze mówiąc, bardzo cieszy.
2: Że to jest taki rodzaj informacji, której jeszcze parę lat temu kompletnie byśmy nie zrozumieli. Jakbyś powiedział, powiemy o jakimś YouTubie, który jakiegoś AI wyzwala. To jest w ogóle nie po ludzku.
1: Nie po ludzku, a jednak ma to dużo wspólnego z człowiekiem.
2: Wszystko wytłumaczymy.
0: Desperanos!

0: Promocja Nie hańbi. Nadchodzi tydzień z gwiazdami rocka w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i wygrywaj bilety na najlepsze rockowe koncerty. Foo Fighters, Tom Morello, A Perfect Circle, The Offspring i jeszcze więcej. Mamy dla Was także karnety na Summer Punch Festival w Warszawie i czeski Bloodfest. Już od poniedziałku. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD.
1: Jak okazje? To w euro! Emocje rosną!
0: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
3: Citroen.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
8: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
7: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
8: Super! Kiedy płyniemy?
9: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
10: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
11: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
12: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
13: Wypadek śmigłowca w Małopolsce. Służby szukają przyczyn zdarzenia z poprzedniej nocy. Rozchodzą się interesy Donalda Trumpa i Benjamina Netanyahu. W tej prawdzie też Mystic Festival, nie tylko z klasyką gatunku.
0: Prawda Antyradia.
13: Jest 9:30. Grzegorz Kornacki. Wrak odnaleziony, ciało pilota też. Służby w Małopolsce badają katastrofę śmigłowca, który rozbił się poprzedniej nocy na zboczach góry Lubogoszcz koło Limanowej. Teren katastrofy został zabezpieczony. Lekki Robinson stracił łączność około 2 w nocy. Leciał najpierw na Węgry, a potem wracał do Polski. To był prywatny przelot.
0: Prawda Antyradia.
13: Jak stare buty, rozchodzą się powoli interesy Donalda Trumpa i Benjamina Netanyahu. Jak pisze portal Axios, premier Izraela jest wciśnięty między prezydenta USA a politykę roku wyborczego w Izraelu. Trump na przykład przykład nie podziela apetytu Netanyahu na eskalację konfliktu z Iranem. Jak mówią w Stanach, Bibi czasem nie wie, kiedy przestać. Izraelski przywódca obiecywał tymczasem wyborcom zniszczenie Hamasu, zmianę reżimu w Iranie i likwidację zagrożeń ze strony Hezbollahu. Efekty ma, no, prawie jak w piosence Budki Suflera. Zero, czyli nic.
0: Prawda antyradia.
13: Coraz więcej mandatów dostajemy z fotoradarów i odcinkowych pomiarów prędkości. W zeszłym roku ten sprzęt wykrył ponad 1 300 000 naruszeń przepisów. To ponad 11% więcej niż rok wcześniej. Rankomat.pl, Grzegorz Demczyszak.
3: Największy liczbowy wzrost widać w odcinkowych pomiarach prędkości. Liczba mandatów z OPP wzrosła o ponad 87 tysięcy. Z kolei największą dynamikę procentową miały systemy Red Light. Tam mandatów przybyło o prawie 64%.
13: 10% łamiących przepisy to kierowcy spoza Unii. Spośród nich ukarać mandatem udało się 3% osób.
0: Prawda antyradia.
13: Megadeth, Cavalera czy Mastodon już za nami. Przed nami Saxon czy Behemoth. Mystic Festival trzęsie gdańską stocznią, ale daje scenę nie tylko dużym.
14: Cześć, mam na imię Mariusz, jestem perkusistą zespołu Extensa. Wygraliśmy Road to Mystic i dzisiaj mieliśmy przyjemność otwierania festiwalu.
15: Jakie osiągnięcia trzeba mieć, żeby to się udało, ten Road to Mystic wygrać?
14: Robić swoje, bo gramy niszową muzykę, która nie trafia w jakiś tam mainstream, ale robimy to konsekwentnie od kilku lat. Mieć po prostu pasję i serce do muzyki.
16: Andrzej, gitara basowa.
15: No i jakie to wrażenie otworzyć największy festiwal metalowy w Polsce?
16: Przemiłe, było bardzo fajnie, naprawdę. I zaskoczyła nas nawet ta frekwencja, której się trochę obawialiśmy, bo to jednak otwarcie. Bo to jednak dzień roboczy, bo to pierwszy dzień.
13: Rozmawiał Kamil Kostka.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
13: Od 16 do 24 stopni dziś w ciągu dnia. Najchłodniej w Gdańsku na Mystiku. Najcieplej w Warszawie. W całej Polsce może dziś padać deszcz. W wielu miejscach możliwe są też burze. Wieczorem deszcz w Trójmieście, Poznaniu i w Warszawie. Deszcz i burze w Olsztynie, Suwałkach i w Białymstoku. W Katowicach i w Zakopanem mgły. Będzie od 11 do 17 stopni.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
0: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: No dobra, po raz 13 słyszymy się dziś. To już 13 wejście w tej wspaniałej piątkowej audycji. No,
2: wspaniale, że jakoś mi z tym pomogłeś, Piotr. Dziękuję ci uprzejmie.
1: Cieszę się.
2: Szelest karteluszek. Jesteśmy na 13. Oby szczęśliwej. Twórcy i widzowie.
1: Twórcy będą zobligowani, widzowie będą mieli łatwiej, bo YouTube chce oznaczać treści, dzięki którym my będziemy rozpoznawać zawartości, gdzie człowiek, prawda, paluszkiem przysłowiowym nie kiwnął.
2: Ja od razu powiem tutaj, placement zrobię za kolegę, bo dzisiaj mam dobry dzień dla ciebie. Słuchajcie, kolega opracował fajny system sprawdzania, na ile ludzka jest dana produkcja, wytwór wyobraźni. To się nazywa Soul Inside i za chwilę będzie bogaty, a ja już teraz poproszę działkę za reklamę.
1: Dobrze, dziękuję ci, Michał.
2: Proszę bardzo.
1: Dziękuję bardzo, ale słuchajcie, będzie etykieta informująca o materiałach oraz treściach, które zostały zmodyfikowane lub wygenerowane przez AI w bardzo widocznym miejscu. No i wystąpią te na przykład oznaczenia przed odtwarzaniem filmu, a w przypadku shortsów w środku, żeby nikomu to nie umknęło. Oczywiście chodzi o informacje i dotyczy to zawartości nierealistycznej, animowanej lub nieznacznie zmodyfikowanej, bo jest to jednak dość ważna sprawa, bo czasami łykamy jak pelikany te treści.
2: Ja nawet, wiesz co, ponieważ mam dzisiaj dzień kreatywny i taki copywriterski, ja bym, bo można oznaczać, że była sztuczna inteligencja, ale można oznaczać, że produkt w 100% ludzki, prawda? Co byś powiedział, no to ludzie ludziom zgotowali ten los?
0: Desperanos w Antyradiu.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, żegnamy się z Wami. To był piątek, Antyradio, Desperanos.
2: Zakończyliśmy jednak skandalicznie, proszę Państwa, dlatego pora uciekać i nacieszyć się weekendem. Teraz myśmy zrobili swoją robotę, a teraz Wy do grilla, na spacer, na rower, do sklepu. Te wszystkie siermięgi wyjazdowe proszę teraz przeżywać za nas.
1: Do widzenia, pa!
2: Pa!
0: Desperanos w Antyradiu.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Usłyszysz to na każdym Poland Rocku, a także w poniedziałki i soboty po 20 w Antyradiu.
1: Zaraz będzie ciemno!
0: Czyli Jurek Owsiak o zmroku rozjaśnia wszelkie kulisy najpiękniejszego festiwalu na świecie. Dołącz się do wspomnień i posłuchaj artystów, którzy wystąpili albo dopiero wystąpią na festiwalu Poland Rock. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu, jasne? Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
3: jest. Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
6: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Koniec wojny to oferta Zełenskiego dla Putina. Putin ma być skłonny do kompromisów po prośbach Trumpa. Rosyjski statek wydać Ukrainie to decyzja ze Szwecji. W tej prawdzie też estakada w Chorzowie trochę wraca.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 10:00. Grzegorz Kornacki. Skończmy z tym. Wołodymyr Zełenski napisał otwarty list do Władimira Putina. Zaproponował spotkanie i zakończenie wojny. Zrobił to po tym, jak Kijów zapowiedział użycie własnych pocisków balistycznych. Mają być gotowe latem albo wczesną jesienią, a w ramach testów polecą na Moskwę. Kreml, jak się okazuje, jest skłonny do kompromisów. Tak przynajmniej mówi sam Putin, choć przyznaje, że to na prośbę Donalda Trumpa. Prezydent USA miał apelować o porozumienie pokojowe. Jak później powiedział mediom, myśli, że to się uda.
1: Prawda Antyradia.
0: Bezprecedensowe orzeczenie w Szwecji. Sąd uznał, że ten kraj ma wydać Ukrainie statek należący do rosyjskiej floty cieni. Masowiec został zatrzymany na Bałtyku w marcu. Kijów dowodzi, że jednostka brała udział w nielegalnym wywozie zboża z Krymu.
1: Prawda Antyradia.
0: Koniec prasc. Dziś niemal w całości wróci ruch pod estakadę w Chorzowie. Pytaniem pozostaje, co z ruchem na estakadzie.
2: Jak na razie nie zapadła żadna decyzja. Ruch na estakadzie mógłby być puszczony tylko po jednym pasie w każdym z kierunków. Przed jej zamknięciem codziennie tę drogę pokonywało 45 tysięcy pojazdów, stąd obawy władz Chorzowa, że ich powrót spowoduje ogromne korki. Dodatkowo na obiekt mogłyby wjeżdżać tylko pojazdy do 3,5 tony, co oznacza, że ciężki wóz strażacki w razie wypadku nie mógłby się tam dostać. Władze miasta nadal zastanawiają się, czy przywrócenie ruchu samochodowego ma sens. Estakada w Chorzowie została zamknięta rok temu przez fatalny stan techniczny. Paulina Kozioł, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Coraz bliżej 50. 50. opolskie konfrontacje teatralne ruszają w przyszłym tygodniu. Aktorzy z całej Polski zmierzą się na scenach Teatru Kochanowskiego.
3: W programie znajdują się zarówno interpretacje klasyki polskiej, jak i klasyki europejskiej. One są mniej więcej w połowie w tym roku. Są dwa takie tytuły, które Państwo na pewno znacie z lektur szkolnych i też przedstawiane w tak nietypowych interpretacjach, że naprawdę warto je zobaczyć. Krzyżacy i Pan Tadeusz.
0: Mówiła dyrektorka Instytutu Teatralnego Justyna Czarnota. Spektakle od 11 do 21 czerwca, a towarzyszyć im będą warsztaty i spotkania z twórcami. Jest 10:02. To była Prawda Antyradia. Za chwilę prognoza pogody.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
0: Deszcz może dziś padać w całej Polsce. Burze możliwe m.in. w Szczecinie, Olsztynie, Zielonej Górze, Warszawie, Łodzi, Krakowie, Rzeszowie czy w Zakopanem. Będzie przy tym od 16 do 24 stopni. Nocą sucho z mgłami w Kielcach. Wtedy będzie od 7 do 13 stopni, a na Mystic Festiwalu stopni będzie 10.
4: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
1: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: Antyradio.
1: Proszę Państwa, 12 minut po godzinie 10. Kłania się Państwu Aleksander Ostrowski, oczywiście w Antyradiu. Znalazłem taki artykuł dziś w publikatorze. Do laski marszałkowskiej trafił projekt znoszący kary za żebranie. Choć pomysł popiera m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich, wciąż budzi sporo kontrowersji. Żebranie w Polsce ma być legalne. Proszę Państwa, społeczny resortor pan Wojciech zawiadamia, że dzisiaj mamy święto popularnych urojeń. Także dzień keczupu, dzień drukarza, dzień przytulania kota oraz dzień przytul ateistę. Także dzień melioratora. W ogóle to mamy 5 dzień czerwca, piątek, wszystko się zgadza, zatem ruszamy. Jeszcze mała informacja o tym, że po godzinie 11 rozpoczniemy El Concurso. A na razie mamy Bon Jovi'ego na tapecie.

0: proszę Państwa, 23 minuty z haczyczkiem po godzinie 10. Słuchaj Państwa, Antyradia, nasz niezawodny, stały korespondent za kanału angielskiego, a propos legalnego żebrania w Polsce, napisał: naród ubożeje, to opiekuńcze państwo tworzy nowe miejsca pracy. Jeszcze tylko niech założą związki zawodowe żebraków, a potem ZUS, skarbówka zbierze haracz. Chciałem zwrócić uwagę, że może żebracy będą musieli mieć kasę fiskalną. To by było już kompletne szaleństwo. No bo w końcu jak w toalecie trzeba zapłacić od tych paru groszy, no to może i tutaj. A jest jeszcze, chciałbym przypomnieć, że jest jeszcze jedna profesja, której państwo nie zauważa. A haracze z tej to profesji mogą zapełnić dziurę budżetową. Jednakowoż, a jak do żebrania zaczynają się odnosić w sposób cywilizowany, to może i do tej profesji, której nie wspomnę.
1: Hey, this is Mike from Royal Blood.
2: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
3: Hi, I'm Jack White.
4: And I'm Brendan Benson.
5: We're the Raconteurs and you're listening to Antyradio.
6: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
7: Antyradio ma przyjemność zaprosić Was na wycieczkę do Czech, bo trwa tydzień z festiwalem Rock for People w Antyradio. Jedź na jeden z największych rockowych festiwali w tej części Europy. Zobacz gwiazdy rocka na żywo. W tym roku w czeskim Hradec Králové zagrają Iron Maiden, Megadeth, Limp Bizkit i inni. Słuchaj Antyradia i zgarnij karnety na Rock for People. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
6: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
8: Wielosztuki w RTV Eura GD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: My pracownicy Agaty zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym,

0: że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
1: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
9: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
10: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
11: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Lato, ogród, duże zmiany. W Bricomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Best Way za 529 oraz szlifierka kątowa Grafit tylko 119. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
8: Po reklamie.
9: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

16, słuchajcie, Antyradia, 22 minuty pozostały do 11. Po 11, przypominam, rozpoczniemy El Concurso. Wspomniałem o legalnym żebractwie, które prawdopodobnie w Polsce będzie działało. No ale tu jest jeszcze ciekawsza sprawa. Bartosz Sobczyk grał w Stali Mielec. No nie zrobił tam specjalnej kariery, w związku z tym wybrał inną karierę. Pan Sobczyk został księdzem. No i w tej chwili odprawia kazania. Nie wiem, z czego to wynikało. No powołanie na pewno. Tak. No i jedziemy dalej, rodaczki, rodacy.

0: Tak, proszę Państwa, kończy się ta godzina. Do 11 pozostało 6 minut z haczyczkiem. Powiem tyle. Prawda antyradia najpierw, potem pełna kultura, potem prognoza pogody, a następnie El Concurso. Niezbyt wredne, dziś od razu powiem.
1: Hi, this is Brian from AC/DC.
2: Hey you guys, it's Beth Hart.
3: Hi everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest and you're listening to the one and only Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
7: Polscy piloci na zagranicznej misji w Finlandii szykują się lotnicze ćwiczenia NATO. Rośnie migracyjna presja na Grecję. W tej prawdzie też Guns N' Roses po pierwszym koncercie w Gliwicach.
6: Prawda Antyradia.
7: Minęła 11. Grzegorz Kornacki. Polskie F-16 i Bieliki wylądowały, tym razem jednak wylądowały w Finlandii, bo tam będą brać udział w ćwiczeniach lotniczych NATO. W sumie w manewrach weźmie udział 18 krajów sojuszu i 150 latających maszyn. Scenariusz jest prosty, obrona przed atakiem. Start w poniedziałek.
6: Prawda Antyradia.
7: Dramatyczne wydarzenia u brzegów Krety. Straż Przybrzeżna tylko wczoraj wyłowiła z Morza Śródziemnego prawie ćwierć tysiąca migrantów. Ateny odnotowują w ostatnich tygodniach ponowny wzrost liczby osób, które próbują przedostać się do kraju.
6: Prawda Antyradia.
7: 5,94 to maksymalna cena za litr 95 dziś. Za 98 dajemy do 6 zł 52 groszy za olej napędowy 6,40. Rządowe kontrolowanie cen paliw i obniżki na razie mają obowiązywać do końca przyszłego tygodnia.
6: Prawda Antyradia.
7: Żniwa na polskich drogach. Fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości wykryły ponad 1 300 000 naruszeń.
8: W zeszłym roku przybyło 14 fotoradarów i 9 odcinkowych pomiarów prędkości. Te ostatnie są wyjątkowo skuteczne. Rankomat.pl, Grzegorz Demczyszak.
9: Liczba mandatów z OPP wzrosła o ponad 87 tysięcy.
8: W tym roku system będzie dalej rozbudowywany. Swoje pieniądze zaczęły wydawać na to samorządy. Odcinkowy pomiar będzie w Warszawie, w tunelu Wisłostrady i na moście Poniatowskiego. ZDM Jakub Dybalski.
10: Odcinkowy pomiar prędkości ma tę przewagę, że dba o bezpieczeństwo na całym odcinku drogi.
8: Za ściąganie mandatów odpowiada ITD i to nie zawsze działa.
9: Kierowcy spoza Unii Europejskiej odpowiadali za blisko 10% naruszeń, ale mandaty udało się nałożyć w niespełna 3% takich przypadków.
8: Joanna Obuchowska, Antyradio.
7: Dane, o których mowa, są za zeszły rok.
6: Prawda Antyradia.
7: Gansi wystrzelili po raz pierwszy, za nami pierwszy z dwóch tegorocznych koncertów Guns N' Roses w Polsce. Panowie zagrali w gliwickiej Pre-Zero Arenie największe hity. Na scenie byli prawie 3 godziny, a niektórzy z was byli tam dzięki biletom z Antyradia.
11: Zaprojektowałem koszulkę, którą sobie też zrobiłem na ten koncert i bardzo dziękuję Figurowi, który wybrał moją odpowiedź.
12: O tej koszulce coś opowiedz, proszę. Broń jest cylinder.
11: To miała być koszulka, gdyby Gansi byli polskim zespołem, więc zrobiłem Gnaty i Kwiaty, a Paradise City jest po pierwsze ze względu na piosenkę, po drugie ze względu na to, że akurat robię remont, więc dość prosta inspiracja.
7: Na miejscu była Paulina Kozioł, a jutro drugi koncert Guns N' Roses w gliwickiej Pre-Zero Arenie. Jest prawie 11:03, czas na pełną kulturę, zaraz potem wracam z prognozą pogody.
13: Mieszko Drescher zaprasza. Powrót do Górniczej Doliny już dziś wieczorem. Debiutuje kultowy gotik, dokładniej pierwsza część zrobiona na nowo. To gra RPG, która w oryginale debiutowała mniej więcej ćwierć wieku temu. Jej powrót był zapowiadany od ponad 6 lat i po wielokrotnych zmianach daty premiery nadszedł czas na podróż w czasie. Tytuł będzie dostępny na PC-tach i konsolach nowej generacji z polskim dubbingiem, gdzie w rolach głównych powrócili aktorzy znani z pierwowzoru. Na powrót Gwiezdnych Wrót nie ma co liczyć. Amazon skasował projekt. To miał być serial, kontynuacja wątków z przeszłości. Panowie dyrektorzy z Amazona wyrzucili efekty 2 lat prac do kosza, bo uznali, że nie przyciągną nowych widzów, a jedynie starych fanów. W uniwersum najpewniej coś powstanie, tylko z Gwiezdnymi Wrotami może mieć wspólny co najwyżej tytuł.
7: 16 do 24 stopni dziś w ciągu dnia, do tego deszcz w całej Polsce i burze w wielu miejscach. Jutro opady możliwe w zachodniopomorskim, wielkopolskim, lubuskim i lubelskim. Będzie od 18 do 24 stopni. W niedzielę do 26 stopni, ale deszcze i burze znów mogą pojawić się prawie w całym kraju.
6: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: ostry dyżur w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, zając na imprezie u wilka poznał Jerzy Kilka. A ja rozpoczynam El Concurso. Proszę Państwa, dziś za miejsce pierwsze do wygrania kompakt Violet Grohl, do tego kompakt Paul McCartney, koszulka antyradia, kubek antyradia. Za miejsce drugie kompakt Negative, do tego torba antyradia i kawa antyradia. Proszę Państwa, cóż mogę dodać? No El Concurso dzisiejsze, jak chodzi o poziom wredności, oceniam na 7 ryjów plus 2 racice. Odstępstwa od norm psychicznych to jeden kaftan z 6 troczkami, zatem łatwo być powinno. Proszę Państwa, w działaniach wyprzedzających mamy Ahoj Przygodo, pani Małgorzata zakrzyknęła, pan Marcin napisał Ten Teges, pan Artur twierdzi, że to bizon, a pani Marzena, że małżeństwo. Pan Wojciech z proletariackim pozdrowieniem melduje się na posterunku. Jeszcze jest Bambaryła od pana Marcina. Proszę Państwa, jak Państwo zauważyli, koszulka antyradia sprawia, że wypełniając mail pod adres ostry@antyradio.pl, w mailu montujemy imię i nazwisko, dokładny adres i na wszelki wypadek rozmiar koszulki. Do tego wszystkiego proszę pamiętać, że w mailu wpisujemy w temacie jedną odpowiedź na jeden mail. El Concurso dla przełomienia piszemy przez 2S. Tak, to by było wszystko w kwestii formalności. Czas na pierwszą podpowiedź, a brzmi ona tak. Może mieć coś z poduszki. Może mieć coś z poduszki. El Concurso @antyradio.pl. No to jedziemy.

Proszę Państwa, szybka przypominka. Można mieć coś z poduszki, to pierwsza podpowiedź. Druga podpowiedź, może mieć coś z myszy. El Concurso @antyradio.pl

Państwa. Będzie mały tuning w jednej z podpowiedzi, ale za momencik. Może mieć coś z poduszki, to pierwsza podpowiedź. Druga, może mieć coś z myszy. Trzecia podpowiedź, tuningowana, może mieć coś z tego, co ma szkoła. O, tak będzie lepiej. Może mieć coś z tego, co ma szkoła. Czwarta, może mieć coś z waluty. Elkonkurso@antyradio.pl. Może mieć coś z waluty. Przypominam, że Elkonkurso piszemy przez 2S.

0: Państwa czas na przypomnienie podpowiedzi, które już padły, no i na podpowiedź świeżutką, piątą. Może mieć coś z poduszki, to pierwsza podpowiedź. Druga, może mieć coś z myszy. Trzecia, może mieć z tego, co ma szkoła. Czwarta podpowiedź, może mieć coś z waluty. No i piąta, świeża podpowiedź, może mieć coś z dziecięcej zabawy. Dokładnie tak, proszę Państwa, elconcurso@antyradio.pl, a ja zaglądam do tej skrzynki w celu sprawdzić, czy aby ktoś nie złamał elconcurso. Będę to wiedział za momencik, a przekażę to Państwu za chwil kilka.
1: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
2: Hey, what's up, it's Shannon.
3: And this is Sully from Godsmack.
4: Hey, this is Rob.
5: This is James from Metallica.
6: And I'm Lars, and you're listening to Antiradio.
7: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Sobotnie popołudnie to idealny czas, żeby usłyszeć wszystkie struny rocka w Antyradiu. W każdą sobotę po 14 Bartek Synowiec poruszy w tobie czułą strunę i odpowiednio nastroi na weekend. Nieważne, co właśnie robisz, zrób to w rockowym klimacie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. I gra gitara. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD.
1: Jak okazje? To w euro. Emocje rosną.
0: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali. QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
4: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
3: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
4: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
5: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
6: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
5: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
7: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
10: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
9: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
11: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
12: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.
13: Proszę Państwa, na tę chwilę znalazłem trzy poprawne odpowiedzi. Pierwsza z nich wpadła w 14 minucie. Związany z nią będzie mały operek, którego dokonam niedługo. No dobrze, to teraz czas na szóstą podpowiedź, a już poza konkursową może mieć coś z kuchenki na dwa garnki. Ale to już niepotrzebne za momencik wyjaśnienie sprawy, całe ogłoszenie zwycięzców.

0: Ostry dyżurów Antyradio.
1: Proszę Państwa, strach na wróble poszedł się ochłodzić w kuble. Ja wyjaśniam sprawę całą i ogłaszam zwycięzców. Dziś to było słowo gra. Może mieć coś z poduszki. Miękka poduszka i miękka gra. Druga może mieć coś z myszy. Komputerowa mysz, no i gra komputerowa. Trzecia może mieć coś z tego, co ma szkoła. Szkoła niewątpliwie ma klasy. No i gra w klasy. Czwarta może mieć coś z waluty. Twarda waluta i taka też gra. Piąta może mieć coś z dziecięcej zabawy. W klucz. No i niektórzy grają w klocki. No i szósta może mieć coś z kuchenki na dwa garnki. Gra w dwa ognie. Proszę Państwa, pan Artur na miejscu pierwszym w 14 minucie. Panie Arturze, na Boga, nie mam żadnych danych. Proszę czym prędzej wysłać na miejscu drugim w 17 minucie pan Piotr. Potem jeszcze pan Jacek w 19. Nie wiem, co się działo później, bo nie zaglądałem. Czas by na jakieś dzieło o podwyższonym stopniu piękności w podzięce za Państwa twardą walkę. Dzieło muzyczne. Czy zawsze musi być wolne i rzewne? Nie zawsze. Zatem dzisiaj gansi dadzą do pieca. Panie Arturze, niech to licho. Czekam na Państwa dane.

0: No i tak szczęśliwie zakończyła się godzina. Pan Artur był łaskaw dosłać swoje dane, zatem wszystko ogarnięte. Za moment prawda antyradia. Oczywiście.
1: Hi, I'm Roger Glover.
2: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
1: Hey, it's Paul Stanley here and this is Antyradio and I love Poland.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd.
6: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty, drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
8: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
10: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
9: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
14: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
15: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
14: I to gdzie?
15: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
16: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepsze.

0: Dym na wodzie, ogień na niebie, znów dronowy incydent w Rumunii. Międzynarodowe wojskowe ćwiczenia startują na Bałtyku. Nadpodaż magistrów w Chinach. Młodzi rezygnują ze studiów.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 12. Mieszko Drescher, zapraszam. Eksplozja morskiego drona w pobliżu rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym. Nie ma ofiar w ludziach ani strat materialnych. Tamtejszy resort obrony przekazał, że do wybuchu doszło na skutek samozniszczenia. To już kolejny dronowy incydent w Rumunii. Tydzień temu rosyjskie urządzenie rozbiło się o dach bloku mieszkalnego.
1: Prawda Antyradia.
0: Tymczasem na Bałtyku ćwiczenia Baltops 2026. Pod dowództwem USA trenują okręty z Wielkiej Brytanii, Łotwy, Litwy, Holandii, Danii i Polski. Chodzi głównie o naukę obrony przed dronami, tymi powietrznymi i wodnymi. Nasza marynarka wojenna wysłała 5 okrętów, mówi wiceadmirał Jarosław Ziemiański.
2: Przez okręty, nazwijmy to uderzeniowe, przez okręty desantowe i okręty walki minowej.
0: Pierwszy tydzień ćwiczeń to zgrywanie się w ramach grup zadaniowych. Potem okręty dostaną do wykonania konkretne misje. Faza morska Baltops 2026 potrwa do 19 czerwca, zakończy się w Niemczech.
1: Prawda Antyradia.
0: Matura to bzdura, mówią Chińczycy i nie tylko mówią, ale też rezygnują w ogóle z podchodzenia do egzaminów zwanych u nich Gaokao. Drugi rok z rzędu spada liczba chętnych. Jak pisze South China Morning Post, młodzi zauważyli, że obietnica awansu społecznego związana ze studiami nie ma pokrycia. Jest nadpodaż absolwentów, bezrobocie wśród młodych przekracza 16%. Z kolei japońskie media zwracają uwagę, że za spadkiem chętnych może stać problem z demografią. Zwyczajnie ubywa młodych.
1: Prawda Antyradia.
0: 13 kilometrów, tyle średnio, przechodzą codziennie uczestnicy Mystic Festival. Impreza trwa w Gdańsku, ale zaprasza nie tylko do spacerowania i stania na koncertach. Jest też kino z horrorami klasy B i dokumentami o nagrywaniu płyt metalowych zespołów.
3: In the infinite cosmos of what could be, the eye of creation, ancient pyramids, DNA structures.
4: Kino na festiwalu? Dobry pomysł?
5: Bardzo dobry. Ja myślę, że to powinno być na wszystkich festiwalach. Tak się wyciszyć tutaj, dobre miejsce w ogóle. Jest fajnie, cicho. I ten film też taki troszeczkę zagmatwany, bardzo dużo wątków. Ale wciągnął mnie, nie powiem. Bardzo mnie wciągnął.
4: A jaki to film?
6: Intrygujący. Raczej taki klasy B, ale taki zły, że aż dobry.
4: Miałaś okazję wcześniej obejrzeć? Czy to jest pierwszy raz?
6: Nie miałam okazji. Nie lubuję się w takich filmach, ale myślę, że ciekawe doświadczenie.
0: Do kina zajrzał Kamil Kostka. Mystic Festival potrwa do jutra. Pochmurno w niemal całej Polsce, od Trójmiasta przez Poznań po Jelenią Górę i Wrocław deszczowo. Na Mazurach grzmi, po południu i wieczorem burze w prawie całej wschodniej połowie kraju. IMGW ostrzega przed nimi alertem pierwszego stopnia, na Podlasiu drugi stopień. Jutro przelotnie pokropi w północno-zachodniej Polsce na termometrach do 24 stopni.
1: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.

0: dyżur w Antyradiu.
1: 12 minut po godzinie 12 i kolejna godzina z Aleksandrem Ostrowskim. Zarazem ostatnia dziś godzina. Proszę Państwa, takie małe informacyjki będę miał zaraz. Nie wiem, czy Państwo podróżują na przykład po Grecji, czy po krajach innych, gdzie widać dom, który górne piętra ma niewykończone, na dole ludzie mieszkają. Ktoś zapytał, dlaczego tak to wygląda, że taki dom to parę lat stoi z niedokończonym poddaszem. Otóż to wynika z układów podatkowych. W momencie, kiedy mają Państwo nieukończony dom, to nie są opodatkowane jak normalnie, czyli no, wykorzystują tę dziurę. No i proszę Państwa, Naczelny Sąd Administracyjny w Polsce uznał, że dom w stanie surowym otwartym, który jest pierwszą nieruchomością nabywaną do celów mieszkaniowych, korzysta ze zwolnienia z 2% podatku od czynności cywilnoprawnych. Zatem, jeżeli Państwo zauważą w Polsce taki dom, który ma w niewykończoną górę, to znaczy, że ktoś korzysta z tych uprawnień. Jak na przykład do tej pory widzieliśmy to w Grecji na ten przykład. Rodaczki, rodacy, jedziemy dalej z Antyradiem oczywiście.

0: Zanim przejdę do konkretów, najpierw ostrzeżenie od władz piwnicznej Zdrój. Nie straszcie misia. Tak napisano, ponieważ tam miś trochę narozrabiał. Proszę Państwa, teraz przechodzę do konkretów. Jest taka awantura o lody za czerwony pasek, bo lodziarnia w Pszczynie od 25 lat funduje lody najlepszym uczniom. No i nie spodobało się to rzeczniczce praw dziecka. Stwierdziła, każda osoba uczniowska, proszę zwrócić uwagę na to, co jest napisane. Każda osoba uczniowska zasługuje na docenianie, uznanie i wsparcie, niezależnie od ocen, które otrzymuje w szkole. Niech to licho. No, pani rzeczniczce się nie spodobała ta akcja, zatem może już przestaną dawać te lody za czerwony pasek. A swoją drogą, droga lodziarnio w Pszczynie, szacunek za takie podejście do sprawy, a wypowiedź pani rzeczniczce, jak to powiedziała, każda osoba uczniowska, to ja dziękuję.
1: Hi, this is Jack White.
2: Hello, this is Martin Murphy.
3: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
5: Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
6: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i

0: i ruszaj po więcej zleceń.
1: Citroen.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wszystko brzmi lepiej
6: w harmonii.
5: Dwa głosy współgrają
6: ze sobą.
5: Przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
6: Harmonizer.
7: Niskie ceny są codziennie.

0: 625 ml do 1 litra, drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
8: Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
10: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
11: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
12: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9 edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
13: Po reklamie.
14: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

to było. Kiedyś ktoś zaproponował, żeby stworzyć coś takiego, jak jakby to określić, słowotwórstwo na antenie Antyradia, bo jak przeczytałem ten artykuł o tej osobie uczniowskiej, to pomyślałem, że warto byłoby podziałać w tej materii, stworzyć parę określeń, które były bardziej adekwatne.

0: studiu Antyradia. Tomek Kasprzyk, cześć Tomku.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Wiesz co, taki stolik stoi tutaj szklany obok wejścia do studia. Zawsze jak koło niego przechodzę, to uderzam knykciem w ten stolik.
1: On musisz go przestawić w inne miejsce.
0: Nie, on wydaje bardzo... Nie, to celowo robię. Wydaje bardzo piękne dźwięki. Doszedłem do wniosku, że to może być element jakiegoś utworu. Dlaczego? Na przykład Depesze wykorzystywali takie industrialne dźwięki.
1: Owszem.
0: No i jakby taki ten stolik. Kiedyś hymn partii obcisłych gaci, którą kiedyś ze Skibą zaczęliśmy tworzyć, został oparty o skrzypiące drzwi u nas na górze. Człowieku, wiesz ile dźwięków...
1: Pewnie, że tak. Mógłbyś go nagrać i zrobić na przykład budzik do telefonu z takiego dźwięku stolika.
0: Ten dźwięk...
1: Chyba, że on cię uspokaja, ten dźwięk, to wtedy odpada.
0: Zdecydowanie. Z pewnością uspokajać państwa nie będzie Tomek Kasprzyk w lokomotywie. Za chwilę Aleksander Ostrowski mówi do usłyszenia, rodaczki i rodacy.
2: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
3: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
4: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 4 kilo na osobę, a polskie ziemniaki wczesne tylko 1,99 zł za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kilogram. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepsze.

0: Ewakuacja po wybuchu morskiego drona w Rumunii. Koniec oględzin. W miejscu katastrofy śmigłowca w Małopolsce. Jawność wynagrodzeń na pełnej. Od poniedziałku zmiana w przepisach.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 13. Mieszko Drescher, zapraszam. Ewakuacja wybrzeża po eksplozji drona morskiego w Konstancji. Ambasada RP w Rumunii informuje, że wprowadzono czerwony plan interwencyjny. Dyplomaci apelują do Polaków przebywających w tym kraju o stosowanie się do zaleceń służb. Sam wybuch nikomu i niczemu nic nie zrobił. Wojsko znalazło jeszcze 3 morskie bezzałogowce w okolicznych wodach. W akcji są 2 śmigłowce, które szukają kolejnych.
1: Prawda Antyradia.
0: Były siatkarz Luk Lublin i Awi Świdnik. Błażej Czarnecki był pilotem, który zginął wczoraj w katastrofie śmigłowca koło Limanowej. Przyczyny tragedii wyjaśnia teraz prokuratura. Oględziny już się zakończyły. Na razie wiadomo, że warunki podczas lotu były bardzo trudne. Była mgła. Śmigłowiec uderzył w podnóże góry Lubogoszcz z wielką siłą. Mówi Justyna Ratej-Mytynkiewicz z prokuratury w Nowym Sączu.
2: Ustalono na podstawie urządzeń pokładowych, że prędkość w momencie uderzenia przekraczała 200 km na godzinę.
0: Do katastrofy doszło podczas komercyjnego lotu. Śmigłowiec wracał do Polski z Węgier. Jedyną osobą na pokładzie był właśnie pilot, który posiadał wszystkie potrzebne licencje i uprawnienia. Przyczyny katastrofy szuka też Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.
1: Prawda Antyradia.
0: Od 7 czerwca już nie tylko kandydaci dostaną informacje o pensji. Pracownik będzie mógł zapytać o pensję kolegów, a szef powinien takiej informacji udzielić.
3: Żeby sprawa była jasna, pytający nie dostanie siatki płac z nazwiskami i firma Joanna Łuksza.
4: Dyrektywa przewiduje dostęp do informacji o średnich poziomach wynagrodzeń w podziale na płeć oraz kategorię pracowników wykonujących taką samą pracę.
3: Do tej pory takie informacje były jak dobrze strzeżona twierdza. I był powód. N-Puls Magda Pietkiewicz.
5: W wielu firmach osoby z długim stażem zarabiają mniej niż nowo zatrudnieni. Bardzo często, zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych, kobiety mniej niż mężczyźni.
3: Za rok firmy zaczną składać raporty o luce płacowej między kobietami a mężczyznami.
4: Jeśli luka wyniesie co najmniej 5%, pracodawca może zostać zobowiązany do wdrożenia działań naprawczych.
3: Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: 100 tysięcy karaczanów skonfiskowane przez australijski resort środowiska. To była pseudohodowla o wartości robali jest szacowana na jakieś 200 tysięcy dolarów australijskich. Problem głównie w tym, że to były egzotyczne gatunki. Jeśli rozpierzchłyby się po okolicy, mogłyby zniszczyć lokalne ekosystemy. Pochmurno w prawie całej Polsce, od Pomorza przez Wielkopolskę, Podolny Śląsk i Opolszczyznę deszczowo. Na Mazurach grzmi, po południu i wieczorem burze w prawie całej wschodniej połowie kraju. IMGW ostrzega przed nimi alertem pierwszego stopnia, na Podlasiu drugi stopień. Jutro przelotnie pokropi w północno-zachodniej Polsce, na termometrach do 24 stopni.
1: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: Jedyni w swoim rodzaju The Aga Wings.
1: Rokomotywa w Antyradiu.
0: Tak, oto zespół wprowadził nas do dzisiejszego wydania Rokomotywy w Antyradiu w piątek, 5 czerwca. Piątek, piąteczek, piątunio chciałoby się powiedzieć, ale przecież długi weekend trwa w najlepsze. 12 minut po godzinie 13. Tomasz Kacprzyk, skłaniam się i zapraszam jak zwykle do 16. Tradycyjnie będziemy jechać po torach z najlepszą muzyką na świecie. Sporo dzisiaj się wydarzy, bo weekend weekendem, ale także ważne rzeczy dzieją się w muzycznym świecie. Zapowiedziano premierę albumu Prince'a. To nie jest żart. Więcej o tym opowiem. Weezer także zapowiedział swoją płytę. Także do tego wrócę. No i jeżeli chodzi o Mystic Festival, jest pewna zmiana. W jutrzejszym harmonogramie także dziś o tym opowiem.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Ale bardzo wam dziękuję za informacje, które od Mystica przysyłacie na kasprol@antyradio.pl. Zatapiam się w lekturze waszych maili. Także piszecie o koncercie Gunsów. Super. Jutro kolejny. Zazdroszczę, ale tych koncertów naprawdę sporo będzie. Dzisiaj na przykład będę miał dla was podwójne czterodniowe karnety na festiwal Rock for People do Hradec Kralowe. Karnet, który obejmuje 10, 11, 12 i 13 czerwca. Zainteresowani? Jeśli tak, zostańcie z Antyradiem.

0: Tym razem w całości Over the Mountain, Ozzy Osbourne. Czasami to nagranie pojawia się u nas w lekko skróconej wersji. Teraz zagraliśmy w całości. Do tej długiej wersji jeszcze będziemy wracać. Wracam do Rock for People, do Alter Bridge, Megadeth, Nothing But Thieves, Papa Roach, Three Days Grace. To niektóre zespoły, które zagrają oczywiście podczas tego festiwalu. Karnet dwuosobowy będę miał dla was od 10 do 13 czerwca do Hradec Kralowe. Już niebawem.
1: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
2: Hey yo, this is Moleskine.
3: Cześć, tu Grabasze, Piżama Porno. Słuchajcie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Antyradio ma przyjemność zaprosić Was na wycieczkę do Czech, bo trwa tydzień z festiwalem Rock for People w Antyradio. Jedź na jeden z największych rockowych festiwali w tej części Europy. Zobacz gwiazdy rocka na żywo. W tym roku w czeskim Hradec Králové zagrają Iron Maiden, Megadeth, Limp Bizkit i inni. Słuchaj Antyradia i zgarnij karnety na Rock for People. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
0: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
6: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
7: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24,30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

nikomu nie wolno się z tego śmiać w lokomotywie w Antyradio. Kobra Nocka, klasyka. Przy klasyce pozostaniemy, bo Kamil znalazł ważną datę związaną z 5 czerwca. W 75 roku podczas sesji nagraniowej albumu Wish You Were Here w studiu Abbey Road w Londynie pojawił się nagle Syd Barrett, były członek grupy Pink Floyd. Był tak odmieniony podobno, że pozostali muzycy ledwo go poznali. Potem wysłuchali kompozycji Shine On Your Crazy Diamond, po czym Barrett opuścił studio bez pożegnania. I od tego czasu muzycy Pink Floyd już nigdy więcej Syda Barretta nie zobaczyli.

0: Ogniste dekad zamyka pierwszą część dzisiejszej Rokomotywy w Antyradiu, bo niespełna 6 minut pozostało do 14. Za chwil kilka prawda Antyradia, a w niej o kolejnej aferze. Natomiast ja z kolejną dawką muzyki z zaproszeniami na festiwal Rock for People wracam tuż po.
1: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
2: Hey, this is Doug McKagan and you are listening to Antyradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Chowaniec to w słowiańskiej tradycji duch opiekuńczy domowego ogniska, wyobrażany jako niewielki człowieczek z siwą brodą. W Antyradiu to duch opiekuńczy domowego ogniska, który serwuje najlepszy rok na weekend. Paweł Chowaniec w każdą sobotę po 18:00 zaprasza na czarujący program, w którym rzucane są rokowe zaklęcia. Włącz najlepszy rok na weekend i daj się zaopiekować antyradiowemu Chowańcowi. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
5: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: Piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
8: Piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
10: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
9: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
10: Super! Kiedy płyniemy?
11: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
15: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2+1 gratis.
16: gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
17: Money, money, money!
18: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
17: Wygrałam w Cherry Money.
18: Cherry Money?
17: Nowy Ekspres Los.
19: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
20: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
21: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
22: Po reklamie.
23: Antyradio. Gramy najlepszy rok. Scorpions.

0: Aziz. Editors. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
1: Afera w mazowieckiej brygadzie WOT. Dowódca zawieszony. 8 nowych statków zasili flotę morskich ratowników. 560 pociągów na dobę. Tłoczno zrobi się na torach w wakacje.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 14. Mieszko Drescher, zapraszam. Dowódca terytorialsów z Mazowsza zawieszony. Pułkownik Witold B. jest podejrzewany o nadużycia finansowe. Zarządzał 6. Brygadą WOT-u. Miał wyłudzić nienależne świadczenia z kilku państwowych instytucji. To nie miał być jednorazowy wybryk, a stałe źródło utrzymania. Prokuratura dopiero zamierza go przesłuchać.
0: Prawda Antyradia.
1: 8 nowych statków zasili flotę Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Pierwsze 3 już tej jesieni. To będą jednostki do misji specjalnych, gotowe pomagać w akcjach ratunkowych na morskich farmach wiatrowych. To przeskok cywilizacyjny, mówi szef Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Sebastian Kluska.
2: Oprócz tego socjalnego, to jest instalacja nowoczesnych, najnowocześniejszych technologii, chociażby z tego względu, że nowe statki Sary 2000 będą miały moduł karetki wewnątrz. Pacjent będzie na takich samych noszach jak w ambulansie, będzie miał możliwość podawania leków, kroplówek.
1: Pierwsze 3 nowe statki rozpoczną służbę w Trzebieży, Łebie i Władysławowie. Kolejne będą pracować m.in. na Zalewie Wiślanym.
0: Prawda Antyradia.
1: Pociągów w te wakacje będzie więcej. 560 na dobę, o 46 więcej niż w zeszłym roku. Będą nowe połączenia, w tym te Pendolino, PKP Intercity i Michał Wrzosek.
3: W okresie wakacyjnym pociąg Pendolino będzie kursował w wydłużonej relacji z Warszawy do Świnoujścia. Obecnie połączenie jest realizowane tylko między Warszawą a Szczecinem. Czas przejazdu Warszawa Centralna Świnoujście 5 godzin 28 minut.
1: Pendolino będzie można dojechać też z Bielska Białej do Ustki. Wakacyjny rozkład jazdy zaczyna obowiązywać 14 czerwca, ale te typowo turystyczne połączenia ruszą 26 czerwca.
0: Prawda Antyradia.
1: Uczniowie na rzecz bezpieczeństwa swoich dziadków. Zakończyła się akcja Ustal z babcią hasło w Małopolsce. Prawie 3000 dzieciaków poznało sposoby demaskowania przestępców.
4: Co może zrobić oszust?
5: Podszywać się pod osoby z rodziny w celu wyłudzenia pieniędzy.
6: Też się mogą podszywać pod bank, pod policję.
1: Mówili uczniowie ze szkoły podstawowej nr 64 w Krakowie. Łącznie w akcji wziął udział ponad 50 szkół w Małopolsce.

0: Grzmi na Podlasiu i Mazurach, w pasie od Pomorza przez Wielkopolskę, Dolny Śląsk i Śląsk pada jak padało. Na wschodzie kraju ciepło, w granicach 25 stopni, tam może grzmieć po południu i wieczorem. Na zachodzie około 15 stopni, jutro przelotnie popada w północno-zachodniej Polsce, na termometrach do 24 stopni.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: się zainspirować, przesłuchując stare utwory sprzed lat. Play Your Games, Greta Van Fleet. Dawno, dawno temu jeden z ich pierwszych utworów.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Ale teraz doczekał się nowej wersji, zapowiada nową płytę. Szczegóły już niebawem. Tymczasem, jeżeli chodzi o utwory archiwalne, no właśnie, zapowiedziano premierę albumu Prince'a. Album będzie zatytułowany Timeless i będzie zawierał rzadkie dotąd niepublikowane nagrania pochodzące, jak się okazuje, z naprawdę bogatego archiwum. Podobno będzie na tej płycie 10 utworów wybranych przed spadkobierców muzyka spośród materiałów nagrywanych na przestrzeni niemal 4 dekad jego kariery. Wszystkie nagrania zostaną opublikowane po raz pierwszy, a płyta na rynek trafi do sprzedaży 28 sierpnia.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Myślę, że jeszcze będzie okazja, żeby do tego wrócić. Na razie wracamy do Lokomotywy. Piątek, piąteczek, piątunio i 5 czerwca. Tomasz Kasprzyk, witam w drugiej odsłonie. 12 minut po godzinie 14. Bardzo proszę, nie oddalajcie się od Antyradia, jeżeli macie ochotę wybrać się na Rock for People, na festiwal do Hradec Kralowe. Przede mną karnety, które obowiązują od 10 do 13 czerwca.

0: Na jaki koncert czekacie najbardziej i dlaczego? Napiszcie kaspro@antyradio.pl. Na jaki koncert na festiwalu Rock for People czekacie najbardziej i dlaczego?
1: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
2: Alex Lifeson, also of Rush.
3: Hi, this is Steph from Placebo.
4: Hey, what's up, everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte, and you are listening to Antiradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Promocja Nie hańbi. Sobotnie popołudnie to idealny czas, żeby usłyszeć wszystkie struny rocka w Antyradiu. W każdą sobotę po 14:00 Bartek Synowiec poruszy w tobie czułą strunę i odpowiednio nastroi na weekend. Nieważne, co właśnie robisz, zrób to w rockowym klimacie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. I gra gitara. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
0: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w

0: swoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Vidaron. Od lat na lata.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Po reklamie.
10: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

nagranie Duran Duran zostało trzeciej albo i nawet czwartej młodości ze sprawą Eagles of the Metal, Save a Prayer za nami. Tymczasem dziś miała rocznica, kiedy 5 czerwca 75 roku grupa The Rolling Stones wpisała się do historii, bo otrzymała pieniądze od Związku Radzieckiego za wydany album. Wcześniej żaden zachodni wykonawca nie mógł liczyć na zysk z wydania płyty w ZSRR.

0: Niby na 4/4, ale taki z jazzowym, swingowym podtekstem, prawda? Ten bass walkingiem pięknie, Crazy Little Thing of Love. Po królewsku zamykamy drugą część dzisiejszego wydania Lokomotywy w Antyradio, bo nieuchronnie zbliża się 15. O 15 wprawdzie Antyradia, między innymi o tym, że podobno benzyna znów będzie drożyć. Szczegóły za moment, a ja z kolejną dawką muzyki, no i z nagrodami. Podwójnym 4-dniowym karnetem na Rock for People wracam za kilka chwil. No i za moment także sprawdzę, jakież to zespoły państwo wybrają.
1: Cześć, tutaj Artur Rojek.
2: Hey, this is Amy Lee.
3: Witajcie kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę, a polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
12: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
15: Wyprzedaż WISG zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. WISG.
16: Scandinavian Sleeping and Living.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny Luz jedynie 2,99 za 1 kg. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie.
18: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
19: Polski resort obrony z apelem do władz Ukrainy w sprawie jednostki imienia bohaterów UPA. Koniec obniżek na stacjach paliw. W weekend drożej. Fani w blokach startowych. Jutro drugi koncert Gansów w Gliwicach.
18: Prawda Antyradia.
19: Minęła 15. Mieszko Drescher, zapraszam. Polskie Ministerstwo Obrony z apelem do władz Ukrainy. Chodzi o nadanie przez Wołodymyra Zełenskiego imienia bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych. Władysław Kosiniak-Kamysz namawia do zmiany tej decyzji i mówi, że jest ona dla Polaków nie do zaakceptowania.
20: Polska pomoc dla Ukrainy nie oznacza, że Polska zapomniała o Wołyniu. Oznacza, że mimo tej tragicznej pamięci potrafiliśmy stanąć po stronie narodu napadniętego przez Rosję. Tym bardziej mamy prawo oczekiwać, że Ukraina uszanuje polską pamięć. Ta decyzja szkodzi nie tylko relacjom polsko-ukraińskim, szkodzi także samej Ukrainie.
19: W przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego, które może zdecydować, czy odebrać tenże order prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Chce tego prezydent Karol Nawrocki.
18: Prawda Antyradia.
19: Wymiana jeńców wojennych między Ukrainą a Rosją. Kijów odzyskał ponad 180 żołnierzy, tak samo Moskwa. Niektórzy byli w niewoli od 2022 roku.
18: Prawda Antyradia.
19: Koniec obniżek paliw. Po kilkudniowych spadkach od jutra do poniedziałku będzie drożej. Równo 6 zł za litr benzyny 95 i 6,48 za litr diesla. To oznacza wzrost cen odpowiednio o 6 groszy za benzynę i 8 groszy za olej napędowy.
18: Prawda Antyradia.
19: Gęsi wystrzelili po raz pierwszy i nie ostatni. Jutro drugi koncert w Gliwicach. Fani już czekają w blokach startowych na swoje ulubione utwory.
5: Welcome to the Jungle, to jest mój ulubiony.
21: Te najbardziej takie znane, November Rain. Pierwszy raz jestem na koncercie Guns N' Roses i mam nadzieję, że będzie super.
22: Ogromna ekscytacja.
23: No mi się wydaje, że powinno być superowo wybuchowo. Z Mazowsza przyjechaliśmy, więc no innej opcji nie ma. Warto dla legendy takiego stylu muzycznego. No te 4 litery ruszyć troszkę w podróż i przyjechać, zobaczyć to wydarzenie.
24: Ogólnie lubię rockową muzykę taką starą z lat 80-tych, 70-tych.
23: Zespół jest sędziwy, mam nadzieję, że jary i będzie fajnie.
19: Wczorajszy koncert Gunsów trwał prawie 3 godziny. Hala wypełniła się po sufit. Prawie 2,5 minuty po 15. To była Prawda Antyradia. Za chwilę pełna kultura. Pełna kultura, zapraszam. Władcy Wszechświata od dziś w kinach. To film o Himenie i spółce. Bohatera możecie kojarzyć z Ratowania Eterni w kreskówce z lat 80.
25: Na potęgę posępnego czerepu. Mocy, przybywaj.
19: Współczesna wersja ma się różnić od oryginału tym, że to film aktorski, nie animacja. Reszta bez większych zmian. He-Man będzie walczył z okrutnym Szkieletorem. A to nie jedyny popkulturowy kąsek serwowany od dziś do popcornu. Straszny film również wchodzi właśnie na wielki ekran, już po raz 6. I tu też bez większych rewolucji, konwencja podobna jak w przeszłości, czyli parodia współczesnego kina grozy w ogóle i w szczególe. Produkcję przygotowali bracia Wayans, twórcy najbardziej lubianych pierwszych odsłon. Wróci też część obsady ze starych filmów.
26: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
19: Grzmi w okolicach Koszalina, na Mazurach i Podlasiu. W pasie od Pomorza po Śląsk wciąż deszczowo. Opady powoli wędrują na wschód. Tam może jeszcze grzmieć po południu i wieczorem. Jutro co najwyżej przelotne opady w północno-zachodniej części kraju. Na termometrach do 24 stopni. W niedzielę znów nawałnice, głównie na północy.
26: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
18: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: się trochę rozmarzyłem. Empty Rooms, nieodżałowany Gary Moore. Wspomnienia wróciły. Kwadrans po godzinie 15.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Rozpoczynamy trzecią odsłonę naszego dzisiejszego wspólnego spotkania w piątek, 5 czerwca. Tomasz Kacprzyk, witam ponownie. No i przeglądałem skrzynkę mojego listonosza kasprunałpa.antyradio.pl, ależ sporo maili od was dostałem. Bardzo dziękuję. Super, że jesteście aktywni, pomimo tego, że większość zdecydowanie ma długi weekend, ale państwo przy komputerach to miło, albo przy telefonach z dostępem do maila. Jak tak zwało, tak zwało. W każdym razie i Iron Maiden, i Limp Bizkit się pojawiało, i Gorillaz się pojawiało, i Wolf Alice, także Megadeth w dużej liczbie. Natomiast mail od Moniki zwrócił moją uwagę. Monika napisała tak: moja córka mówi, mamo, wypadałoby już dorosnąć. Próbowałam, naprawdę. Ale potem w słuchawkach zabrzmiało Feel Good, no i cały plan przepadł. Dlatego marzę o Rock for People, bo choć metryka swoje wie, to serce nadal podskakuje do rytmu Gorillaz, a nogi same rwą się pod scenę. Chciałabym usłyszeć ich na żywo, zobaczyć ten kolorowy muzyczny świat i przekonać się, czy energia z głośników jest równie wielka jak ta, która od lat wpada do mojego domu. Jeśli los będzie łaskawy, zabiorę córkę ze sobą. W końcu najlepsze koncerty to te, po których przez lata mówi się, pamiętasz? Byłyśmy tam. No właśnie, więc los łaskawy jest. Monika, planuj sobie podróż. Gratuluję.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Z którą oczywiście, żeby nie było żadnych wątpliwości, żebyście miały co wspominać. Podwójny karnet od 10 do 13 czerwca to Hradec Kralowe jest twój, albo nawet wasz. Szczegóły niebawem będziesz miała w mailach. Gratuluję.

0: Idealny utwór za tak zwaną kierownicę. Jak jesteście w drodze, to ostrożnie, ale fajnie, że jesteście razem w Antyradio. Dumpet and the Heartbreakers, Learning to Fly za nami. Dziś podwójny karnet pofrunął do Moni, gratuluję jeszcze raz. Natomiast nie traćcie nadziei, bo karnetów do Hradec Kralowe mamy jeszcze sporo. I te czterodniowe od 10 do 13, a także bilety jednodniowe na 14 czerwca. Bądźcie blisko Antyradia, a wszystko pofrunie w wasze ręce w swoim czasie.
1: Hey, this is Tony from Papa Roach.
2: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
3: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antyradio. Destroy!
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Nadchodzi tydzień z gwiazdami rocka w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i wygrywaj bilety na najlepsze rockowe koncerty. Foo Fighters, Tom Morello, A Perfect Circle, The Offspring i jeszcze więcej. Mamy dla was także karnety na Summer Punch Festival w Warszawie i czeski Bloodfest. Już od poniedziałku. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje?
6: To w euro.
7: Emocje rosną.
6: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
12: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: W Bricomarsze zakupy zawsze się opłacają, bo najlepsze ceny na Was tu czekają. Na przykład wkład filtrujący Max 4 Plus za jedyne 8,99 przy zakupie 3 sztuk oraz dzbanek Glass Aqua 4 za 89,99 tylko do 13 czerwca. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
16: Co masz?
17: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
16: Chips Lays? Dzięki.
17: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
16: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
17: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
18: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
19: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
20: Codziennie niskie ceny.
21: Mistrzostwo.

0: Świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
1: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
2: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
3: Po reklamie.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Metallica. Red Hot

0: Vias de Rock Up, am de radio. Am de radio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradiu.
1: Grzegorz Kornacki, zapraszam. 15 minut i jedziemy. Za kwadrans rusza kolejny dzień tegorocznego Mystic Festival. Dziś koncerty m.in. Black Label Society, Down, Carpenter Brut czy Rotting Christ. Jutro w gdańskiej stoczni zobaczymy m.in. Behemota, Mastodon, Saxon czy The Gathering. A właśnie, wspomniałem o gdańskiej stoczni. Już wiadomo, gdzie Mystic Festival będzie za rok. Widzimy się na letnicy, na błoniach Polsat plus Areny Gdańsk, czyli po prostu przed gdańskim bursztynowym stadionem. Impreza potrwa od 10 do 12 czerwca 2027. Guns N' Roses za nami, Guns N' Roses przed nami. Jutro drugi koncert zespołu w gliwickiej Pre-Zero Arenie. Start o 19.30. Bilety jeszcze są dostępne. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
0: To był Rock News w Antyradiu. Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: Right now you're listening to Antiradio.
1: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantiradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantiradio.pl. Do usłyszenia. Wczesne wstawanie w sobotę? Wpadnij na śniadanie ustyranego w Antyradiu. W menu pobudzające riffy, wysmakowane piosenki i informacyjne szoty energetyczne, które serwuje od 7 rano styrany życiem Tomasz Obertyn. Śniadanie ustyranego. Zamów je w Antyradiu. Na miejscu albo na wynos. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80, a teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca. Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji 1 opakowanie plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda.
7: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją. Do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Tomasz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Pół w dół w Mediamarkt.
6: W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. Mediamarkt.
11: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
12: Po reklamie.
13: Antyradio. Gramy najlepszy rock. Nickelback.

0: Rage Against the Machine. Three Doors Down. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Pięcioletnie dziecko w szpitalu, o włos od tragedii we Włocławku. Więcej odcinkowych pomiarów prędkości w Łódzkiem i na Śląsku. Niewykluczone zatrzymania za obrażanie córki prezydenta w internecie.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 16. Mieszko Drescher, zapraszam. Pięcioletnie dziecko wypadło z okna z 11 piętra we Włocławku. Jakimś cudem przeżyło. Śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego zabrał je do szpitala. Dziewczynka w chwili zdarzenia była pod opieką 21-letniej matki, pijanej, jak się okazało. Została zatrzymana przez policję.
0: Prawda Antyradia.
1: Więcej odcinkowych pomiarów prędkości w Łódzkiem i na Śląsku. Trwa montaż na A1. Obejmie cały fragment trasy między Piotrkowem Trybunalskim a Częstochową. W pierwszym kwartale tego roku takie urządzenia oraz fotoradary wyłapały o 30% więcej wykroczeń niż przed rokiem, mówi Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
2: Ta skala pokazuje, że wciąż jest to jeden z dominujących problemów kierujących.
1: W różnych częściach kraju zainstalowanych zostanie w sumie ponad 40 nowych odcinkowych pomiarów prędkości. Koszt montażu urządzeń to prawie 85 milionów złotych.
0: Prawda Antyradia.
1: Prokuratura zajmie się obrażaniem 7-letniej córki prezydenta w internecie. Śledczy z Warszawy prowadzą 6 postępowań. W tej sprawie sprawdzili około 30 tysięcy wpisów. Dane o właścicielach kont chcą załatwić u źródła za pośrednictwem rządu USA, u właścicieli Facebooka i Instagrama. Stosowny wniosek trafił też do Chin w sprawie użytkowników TikToka. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów.
0: Prawda Antyradia.
1: Megadeth, Cavalera czy Mastodon już za nami, przed nami Turbo, Behemoth czy Black Label Society. Mystic Festival trzęsie gdańską stocznią, ale daje scenę nie tylko dużym.
3: Cześć, mam na imię Mariusz, jestem perkusistą zespołu Extensa. Wygraliśmy Road to Mystic i dzisiaj mieliśmy przyjemność otwierania festiwalu.
4: Jakie osiągnięcia trzeba mieć, żeby to się udało, ten Road to Mystic wygrać?
3: Robić swoje, bo gramy niszową muzykę, która nie trafia w jakiś tam mainstream, ale robimy to konsekwentnie od kilku lat. Mieć po prostu pasję i serce do muzyki.
5: A Andrzej, gitara basowa.
4: No i jakie to wrażenie otworzyć największy festiwal metalowy w Polsce?
5: Przemiłe, było bardzo fajnie, naprawdę. I zaskoczyła nas nawet ta frekwencja, której się trochę obawialiśmy. Bo to jednak otwarcie, bo to jednak dzień roboczy, bo to pierwszy dzień.
1: Na miejscu jest Kamil Kostka.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: Grzmi w okolicach Koszalina, na Mazurach i Podlasiu. W pasie od Pomorza po Śląsk wciąż deszczowo. Opady powoli wędrują na wschód. Tam może jeszcze grzmieć po południu i wieczorem. Jutro co najwyżej przelotne opady w północno-zachodniej części kraju. Na termometrach do 24 stopni. W niedzielę znów nawałnice, głównie na północy.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: Dzień dobry, witajcie w piątek, ale to taki piątek z bonusami, powiedziałabym, bo pewnie rano mieliście wolne, wczoraj niewykluczone, że też. Hulaj dusza, piekła nie ma. No chyba, że taka piekielna muzyka to u nas w Antyradiu.
2: Absolutnie tak. Trwa długi weekend, także jesteśmy z wami oczywiście również w tych okolicznościach pięknych przyrody. No i dzisiaj, ponieważ jest długi weekend, między innymi porozmawiamy sobie i o instrumentach muzycznych, bo to wymarzona pora, żeby właśnie troszkę poćwiczyć.
1: Grać na flecie, na przykład. Można zacząć uczyć się, prawda? Zajrzymy też do kalendarium rock and rolla i zobaczymy, co wydarzyło się 5 czerwca w historii muzyki.
2: Także zostańcie z nami, para z głośników, witamy się oficjalnie. Sandra Hajduk-Popińska,
1: Tomek Ambroży-Obertyn.
2: No i teraz gramy.
0: Para z głośników w Antyradiu.

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: Tak jak obiecaliśmy, tak wam gramy. To było konkretne gitarowe uderzenie, a teraz Tomek Ambrożo-Bertyn i jego porcja informacji o fletach.
2: Nie, no głodnemu chleb na myśli powiedziałbym, ale nie powiem. Nie, kochani, trwa długi weekend, ale to nie tylko czas jedzenia z gryla. To również idealna pora, żeby poświęcić się na przykład ćwiczeniu na instrumentach, a tych kultowych instrumentów trochę w historii rocka było. Słynna gitara Red Special, na której Brian May nagrał niemal każdy utwór Queen, powstała z braku pieniędzy, okazuje się, i z czystego recyklingu. No w 63 roku nastoletni May i jego ojciec postanowili zbudować instrument od zera, bo nie było ich stać na Gibsona czy Fendera. Gryf gitary został ręcznie wycięty z kawałka mahoniowego drewna pochodzącego z XVIII-wiecznego obramowania kominka, który znajomy rodziny zamierzał wyrzucić. Drewno było tak stare, że nosiło ślady po kornikach, które ojciec z synem musieli zaszpachlować, zakleić zapałkami, no i tak powstał kultowy instrument.
1: No tego muszę ci powiedzieć, nie wiedziałam o Brianie Mayu, jak i o jego kultowej gitarze, ale Antyradio ucząc bawi, bawiąc uczy.
2: No a teraz gramy.
0: Para z głośników w Antyradiu.
3: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
4: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
5: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepsze.

0: promocja. Nie hańbi. Antyradio ma przyjemność zaprosić Was na wycieczkę do Czech, bo trwa tydzień z festiwalem Rock for People w Antyradio. Jedź na jeden z największych rockowych festiwali w tej części Europy. Zobacz gwiazdy rocka na żywo. W tym roku w czeskim Hradec Králové zagrają Iron Maiden, Megadeth, Limp Bizkit i inni. Słuchaj Antyradia i zgarnij karnety na Rock for People. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów.

0: Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Nowe festiwalowe uderzenie. Summer Punch Festival. 2 dni, 2 sceny i najgorętsze nazwy pogranicza rocka i metalu XXI wieku. Batomans, 3 Days Grace, P.O.D., Baby Metal, Alexis on Fire i wiele innych w jednym potężnym ciosie. 18-19 czerwca, Warszawa. Tereny letniej sceny progresji. Bilety jeszcze w sprzedaży. Festiwal poleca Antyradio.
5: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
8: To jest Rock News w Antyradio.
9: Grzegorz Kornel.

0: Jacki, zapraszam. Coraz bliżej nowa płyta Europe. Zespół zapowiadają właśnie kolejnym singlem The Cult of Ignorance. Kawałek już doczekał się teledysku. Come This Madness, czyli nadchodzący album, ma być najmocniejszym w karierze Szwedów. Jakim wyszło, przekonamy się 25 września, a jakim idzie na żywo, dowiemy się 20 października. Wtedy mają wystąpić w Warszawie na Torwarze. A skoro o nowych płytach, swoją zapowiada Weezer. Tytuł to będzie po prostu Weezer. Zapowiedź muzyczną mamy. To jest singiel We Might As Well Be Strangers, nagrany razem z Wednesday. Nie z postacią z serialu, z rockową wokalistką. Premiera nowej płyty Weezer 21 sierpnia. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
1: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Para zgłośników w Antyradiu.
1: No i świat jest piękny, nie dość, że trwa długi weekend. Mam nadzieję, że dla większości z was, jeśli jesteście w robocie, to przynajmniej macie nas, parę zgłośników. Sandra Hajduk-Popińska.
2: Tomasz Ambroży-Obertyn. Odpalamy nasze kalendarium rokowe. Co wydarzyło się 5 czerwca w historii muzyki rozrywkowej? Otóż sięgamy teraz do 75 roku, słuchaj, bo wtedy to właśnie 5 czerwca, podczas sesji nagraniowych do albumu Wish You Were Here w Abbey Road Studios w Londynie, Syd Barrett, ten kultowy Syd Barrett, niespodziewanie pojawił się w studiu, gdy Pink Floyd odsłuchiwali utwór Shine On Your Crazy Diamond, piosenki, która zresztą była o Barrecie. W tamtym czasie, jak pewnie wiecie, 29-letni Barrett ogolił całą głowę, włącznie z brwiami, przybrał na wadze, a jego byli koledzy z zespołu początkowo go po prostu nie rozpoznali. No, w końcu wyszedł bez pożegnania i żaden z członków zespołu nigdy więcej go nie zobaczył, a reszta jest historią.
1: No i piękne, symboliczne, można powiedzieć, zdarzenie. O takich historiach jeszcze wiele więcej mamy dla was dzisiaj naszykowane w parze zgłośników, także nie oddalajcie się nigdzie.
0: Para zgłośników w Antyradiu.

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: Taki piątek, panie, z taką muzyką, to ja mogłabym mieć co tydzień. Z takim długim weekendem jeszcze.
2: I możesz. Zawsze w Antyradiu. Para z głośników trwa i trwa mać, długi weekend również. No a to czas, w którym można poświęcić trochę czasu na palcówki i inne ćwiczenia na muzyczne. Instrumentach muzyczne. Teraz dwa słowa o muzyku Black Sabbath. W wieku 17 lat, w swoim ostatnim dniu pracy w fabryce Blach, słuchajcie, Tommy Iommi stracił w wypadku opuszki dwóch palców prawej dłoni, środkowego i serdecznego, ponieważ jest leworęczny.
1: A my lubimy leworęczny.
2: Absolutnie. Były to palce, które oczywiście biegają po gryfie. Lekarze powiedzieli mu, że już nigdy nie zagra, ale muzyk nie poddał się, stopił plastikową butelkę po płynie do naczyń, uformował z niej twarde kapsle na kształt naparstków, a następnie okleił je skrawkami skóry ze starej kurtki motocyklowej, by zyskać przyczepność do strun. Ponieważ domowej roboty protezy potwornie bolały, musiał drastycznie obniżyć strój swojej gitary i tak między innymi wypracowywał tak zwany sound, swój niepowtarzalny.
1: No i tak stał się jednym z największych gitarzystów wszechczasów, a na pewno pionierem heavy metalu.
2: Black Sabbath na pewno jeszcze będzie gościł w parze z głośników, no ale teraz odpalamy sobie...
0: Para z głośników w Antyradiu.
3: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
4: This is Brandon Flowers.
5: Hi everybody, this is Dexter.
6: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
1: Citroen.
2: Ekstra piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
3: W piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Wszystko brzmi lepiej
5: w harmonii.
4: Dwa głosy współgrają
5: ze sobą.
4: Przekazują z lekkością
5: trudne wiadomości,
4: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
5: betonowy mur.
4: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
5: zostać influencerką.
4: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
5: Harmonizer.
6: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
7: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Po reklamie.
9: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
10: Szereg spotkań polskich polityków z szefem kancelarii ukraińskiego prezydenta. Chwile grozy w kosmosie. Astronauci z ISS mogą być ewakuowani. Od poniedziałku będzie można zapytać szefa, ile zarabiają koledzy.
9: Prawda Antyradia.
10: Minęła 17. Mieszko Drescher, zapraszam. Kryzys w relacjach polsko-ukraińskich, tematem rozmów Marcina Bosackiego i Kryło Budanowa. Sekretarz stanu w MSZ i szef kancelarii ukraińskiego prezydenta rozmawiali o tym, co zrobić z bohaterami UPA w nazwie jednej z jednostek wojskowych. O nadaniu takiej właśnie nazwy zdecydował ostatnio prezydent Zełenski. Spotkanie już się zakończyło, ale co panowie uradzili, nie jest jasne. Jutro przed południem także Władysław Kosiniak-Kamysz będzie rozmawiał z Budanowem. A jeszcze dziś ma być spotkanie Budanowa z szefem prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcinem Przydaczem.
9: Prawda Antyradia.
10: Horror na orbicie. NASA poleciła astronautom przebywającym na ISS ukrycie się i przygotowanie do ewakuacji. Mają czekać na sygnał w statku kosmicznym. Wszystko w związku z wyciekiem powietrza w rosyjskim segmencie stacji. Rosjanie próbują to naprawić, ale na razie wychodzi na odwrót.
9: Prawda Antyradia.
10: Od poniedziałku będzie można zapytać szefa, ile zarabiają koledzy. 7 czerwca wchodzi kolejny etap przepisów o jawności wynagrodzeń, więc szef będzie musiał odpowiedzieć, ale bez nazwisk. I firma Joanna Ukrza.
11: Dyrektywa przewiduje dostęp do informacji o średnich poziomach wynagrodzeń w podziale na płeć oraz kategorię pracowników wykonujących taką samą pracę lub pracę o tej samej wartości. W praktyce wzmocni to pozycję pracowników w rozmowach o wynagrodzeniu.
10: Firmie, która oleje nowe przepisy, grozi grzywna do 60 tysięcy złotych.
9: Prawda Antyradia.
10: Prawie 3-godzinne show zrobili Gansi w Gliwicach. To pierwszy z dwóch koncertów w ten długi weekend w tym mieście.
12: Bardzo fajny koncert, bardzo fajne emocje, super jest usłyszeć Guns N' Roses na żywo.
13: Czy zagrali twoje utwory, na które
14: czekałaś? Tak, tak, zagrali. Paradise City, Welcome to the Jungle, chyba najbardziej czekałam. No i były.
13: Co ci się podobało najbardziej?
15: Oldschoolowy styl Guns N' Roses.
16: Ojejku, chyba stylówki wokalisty, bo zmieniał cały czas, mega super. Czeliliśmy oboje.
17: Nogi odpadają po prostu już.
13: Stopy bolą.
17: Tak, strasznie.
18: Wspaniały koncert, jeden z lepszych w życiu.
10: Z fanami rozmawiała Paulina Kozioł. Powtórka jutro też w Prezero Arenie w Gliwicach.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
10: Ulewa przesuwa się nad centrum kraju. Pada w pasie od Pomorza po Śląsk, wliczając łódzkie czy małopolskie. Za niespełna dwie godziny ma popadać też w Warszawie. Wieczorem trzeba się spodziewać burz. Jutro co najwyżej przelotne opady w północno-zachodniej części kraju. Na termometrach do 24 stopni. W niedzielę burze głównie na północy.
19: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
9: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
1: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.

0: Starea z głośników w Antyradiu.
1: Bierzcie i jedzcie z tego, ile wlezie. Karmimy was najlepszym rokiem na świecie w długi weekend. No i karmimy was również ciekawostkami dotyczącymi największych gwiazd roka.
2: A skoro o jedzeniu mowa, słuchaj, to muszę ci powiedzieć, że bardzo ciekawa rzecz wydarzyła się 5 czerwca 1977 roku. Boa dusiciel Alice'a Coopera, gwiazda jego scenicznych pokazów, na pewno go widziałeś z tym wielkim wężem, niestety zginął po tym, jak ukąsił go szczur podany mu na śniadanie. Wyobraź sobie.
1: Czyli Alice... zakąska jednak potrafi zaszkodzić.
2: Potrafi, tak. Alice Cooper przeprowadził później castingi w poszukiwaniu następcy. No i rolę Boa dusiciela otrzymał wąż o imieniu Angel. Taka to historia.
1: Piękna historia.
2: Prawda?
1: Antyradio bawiąc uczy, ucząc bawi, a w szczególności para z głośników już za chwilę będzie między innymi o słynnym dwugryfowym Gibsonie Jimmy'ego Page'a, także nie oddalajcie się nigdzie.
0: Para z głośników w Antyradiu.

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: Gdy ci smutno, gdy ci źle, para z głośników muzycznie przytuli cię. My jesteśmy wciąż na naszym posterunku. Tomasz, nie śmiej się, Sandro Coelho musiał się pojawić również w długi czerwcowy weekend.
2: Tak, długi czerwcowy weekend to jest idealna okazja, kochani, żeby przestać się jąkać w radiu, po pierwsze.
1: A co tam masz w tych twoich newsach?
2: No, to jest też okazja, długi weekend, żeby poćwiczyć trochę na gitarach i innych instrumentach. I dzisiaj właśnie o instrumentach mówimy, o kultowych instrumentach gwiazd rocka. Dwugryfowy bordowy Gibson z 68 roku to jeden z najbardziej ikonicznych instrumentów w historii rocka, ale Jimmy Page nie kupił go, słuchaj, z chęci eksperymentowania, ale z czystego przymusu logistycznego na koncertach.
1: Jak to?
2: Podczas sesji nagraniowej w studiu do utworu Stairway to Heaven Page użył kilku różnych instrumentów. Partię akustyczną zagrał na gitarze Harmony, solo na Telecasterze z 59 roku, a sekcje rytmiczne na 12-strunowym Fenderze. No i kiedy Cepelini musieli powtórzyć ten zabieg podczas koncertów, no to nie było nic innego, nie było innej możliwości, jak tylko zafundować sobie właśnie taką dwugryfową gitarę. I tak z konieczności powstała ta legenda.
1: A ty grasz na gitarze, Tomek?
2: Owszem.
1: Tak?
2: No?
1: Klasycznej czy elektrycznej?
2: Klasycznej, elektrycznej i na masówce.
1: Wiedziałam, że nasz Tomasz jest człowiekiem wielu talentów, o bardzo sprawnych palcach, czego dowodzi jego praca w radiu. Również to on przesuwa te guziczki dla was, a teraz przesuwamy guziczek na kolejny świetny numer.
0: Para z głośników w Antyradiu.
3: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
4: Hey, what's up everybody, this is Danny Shula from Biohazard.
5: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
6: Sponsorem programu był Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl

Autopromocja. Nie hańbi. Jeśli zawsze marzyłeś o tym, żeby przejechać się DeLoreanem jak Marty McFly, słuchaj Antyradia w każdą niedzielę po 14:00 i zalicz prawdziwy powrót do przeszłości. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu, czyli najlepsze pozycje klasyczne wszechczasów, które prezentuje Bartek Synowiec. Sprawdź minimum 20-letnie gorące single, które czekają w twojej okolicy. W każdą niedzielę po południu w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.

0: Kurtka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 14,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
2: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnerów.

0: Volkswagen.
1: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99. A produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Po reklamie.
4: To jest Rock News w Antyradiu.
5: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Sabaton nie ma dość. Fani też nie. Zespół zapowiedział powrót do Polski. 5 maja przyszłego roku panowie zagrają w łódzkiej Atlas Arenie w ramach trasy The Legendary Tour Part 2. Kapeli towarzyszyć będzie The Legendary Orchestra, grająca kawałki Sabatonu. Sprzedaż biletów ruszy w środę. Archiwum Prince'a dla wszystkich. 28 sierpnia na półki sklepowe ma trafić album Timeless z rzadkimi i dotąd niepublikowanymi nagraniami artysty. To będzie 10 utworów wybranych przez spadkobierców Prince'a. Zapowiedzią wydawnictwa jest opublikowany właśnie utwór Stone z 95 roku. Czołgiem na festiwal? No można i tak. Bruce Dickinson wjechał na Sweden Rock Festival ciężkim sprzętem, wymachując przy tym szwedzką flagą i brytyjską flagą. Kolejne Rock Newsy w poniedziałek.
4: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Korzystajcie z życia, bo niby dlaczego nie? Zwłaszcza, że macie Antyradio, parę z głośników, która dodaje wam pary. Trwa długi weekend i trwa mać, a my przy tej okazji zaglądamy do świata ciekawostek związanych z gwiazdami rocka.
2: Pary mówisz, no właśnie, to teraz też będzie o parze, ponieważ ja zaglądam dziś do kalendarium historii rocka i teraz no, może nie do końca będzie to gwiazda rock'n'rolla, ale te, które ją odwiedziły na jej ślubie, to dopiero były gwiazdy rocka. 5 czerwca 1993 roku, słuchajcie, odbył się kultowy już dla świata show biznesu ślub Mariah Carey z prezesem Sony Music, Tommy Mottolą na Manhattanie. To było niezwykle istotne dla świata rozrywki, wydarzenia. Oczywiście, słuchajcie, ale kogo tam nie było? Billy Joel, Bruce Springsteen wpadł, Barbara Streisand i Ozzy Osbourne. Ja bym chciała gościć na takim weselu, powiem ci, gdzie był Ozzy na przykład. Boże, jak ja bym chciała.
1: Tak, z tym, że można by się dowiedzieć, co się tam wydarzyło potem z nagłówków, a niekoniecznie z własnej pamięci, ale mimo wszystko warto by było na pewno. Już za chwilę porozmawiamy sobie o słynnym basie Paula McCartneya. Para z głośników wciąż na posterunku, także nie odchodźcie nigdzie.
0: Para z głośników w Antyradiu.

0: Para zgłośników w Antyradiu.
1: Żal będzie się rozstać, ale to jeszcze nie ta pora. Para zgłośników jest cały czas z wami. Tomek i Sandra na posterunku i dzisiaj Tomasz przygląda się historiom instrumentalnym, tak bym powiedziała.
2: Tak, no bo długi weekend to jest czas nie tylko, żeby pałaszować, ale można również trochę poćwiczyć, rozruszać palce.
1: Doedukować
2: się. W 61 roku, słuchajcie, podczas rezydentury w Hamburgu, Beatlesi, czyli mój ukochany zespół, stracił basistę. No i Paul McCartney został zmuszony do przejęcia tejże roli. Jako zadeklarowany leworęczny muzyk miał potężny problem ze znalezieniem instrumentu. Ówczesny standard, czyli Fender Jazz Bass, kosztował około 100 funtów, co było kwotą dla tego zespołu wówczas nieosiągalną. Ponadto wersje leworęczne Fendera wyglądały niesymetrycznie i, jak wspominał McCartney, niezdarnie. A w małym sklepiku muzycznym Steinwaya w Hamburgu Paul znalazł niemiecki bas Hofnera, stylizowany na skrzypce, kosztował zaledwie 30 funtów. No i kluczowym powodem wyboru, oprócz ceny, był również fakt, że symetryczny kształt korpusu nie zdradzał tak bardzo, że instrument został odwrócony do góry nogami. No i tak narodziła się ta legenda.
1: Szatańsko trochę.
2: Trochę tak.
0: Para zgłośników w Antyradiu.
3: Mówi dla Państwa Lech Janerka.
4: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
5: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Antyradio, the best rock station in Poland.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko 1,99 zł za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
4: Dziecko wypadło z 11 piętra, matka spała pijana. Będą zarzuty. Włos od tragedii, też przez alkohol w Radomsku. Jest decyzja w sprawie Ukraińca, który wyłowił suma z jeziorka na warszawskim Gocławiu.
0: Prawda Antyradia.
4: Minęła 18. Mieszko Drescher, zapraszam. W ciężkim stanie jest pięciolatka, która wypadła z 11 piętra bloku we Włocławku. Przeżyła, bo spadła w krzaki, które zamortyzowały jej upadek. Dziewczynką opiekowała się w tym czasie 21-letnia matka. Kiedy doszło do wypadku, spała, mówi Małgorzata Kręcicka z włocławskiej prokuratury.
5: Na badaniu stanu trzeźwości wynik wykazał około 1 promila i miał tendencję rosnącą. Kobieta mogła być również pod działaniem narkotyków.
4: Kobieta wciąż trzeźwieje w policyjnym areszcie. Później zostanie przesłuchana. Grozi jej do 5 lat więzienia.
0: Prawda Antyradia.
4: Długi weekend wjechał za mocno również 31-latce z Radomska. Kobieta z 3 promilami alkoholu we krwi opiekowała się niemowlakiem. Sama zadzwoniła po służby, bo źle się poczuła, mówi Mariusz Kaczmarek z policji.
6: Pomoc medyczną wezwała kobieta, która skarżyła się na złe samopoczucie i problemy z oddychaniem. Po przybyciu na miejsce ratownicy ustalili, że 31-letnia kobieta znajduje się pod znacznym wpływem alkoholu i sprawuje opiekę nad swoim miesięcznym dzieckiem. O sytuacji niezwłocznie powiadomiono policjantów.
4: Dziecko trafiło pod opiekę bliskich kobiety.
0: Prawda Antyradia.
4: Deportacja za wyłowienie suma z jeziorka na warszawskim Gocławiu. Do siebie wrócił miłośnik wędkarstwa z Ukrainy, którego wyczyny zostały nagrane i opublikowane w mediach społecznościowych. Złowioną rybę wrzucił do bagażnika auta bez wody i odjechał. 57-latek dostał jeszcze na drogę 5-letni zakaz wjazdu do strefy Schengen.
0: Prawda Antyradia.
4: Nie ma miękkiej gry w Gdańsku. Na dobre rozkręcił się Mystic Festival. Grał już m.in. Megadeth czy Anthrax, ale koncerty to nie wszystko. Na miejscu czekają na was m.in. gry retro.
7: Co tutaj gramy?
8: Zdaje się w Quake'a. Chodziliśmy od koncertu do koncertu ze znajomym. O, nagle, ej, idziemy tutaj. Takie, okej, dobra, zobaczymy, co tu jest. I patrzę, takie właśnie starsze gry, czy tam Rayman, czy tutaj właśnie Quake.
9: Jedna z najfajniejszych rzeczy to jest, kiedy widzę rodziców z dziećmi. Jedno pokolenie, można powiedzieć, pokazuje swoje dzieciństwa drugiemu.
7: Dobre miejsce na przerwę między koncertami?
10: Zdecydowanie tak. Można wejść sobie do takiej piwnicy, gdzie można się poczuć jak taki rasowy gracz.
11: Wormsy to jest gra, która nie jest dla mnie jakby retro, tylko cały czas w nią gram.
12: Ohohoho! Masz za swoje!
4: Na miejscu jest Kamil Kostka. Prawie 3 minuty po 18:00 to była Prawda Antyradia. Za chwilę pełna kultura, a po niej prognoza pogody. Pełna kultura, zapraszam. Powrót do Górniczej Doliny już dziś wieczorem. Debiutuje kultowy gothic, dokładniej pierwsza część zrobiona na nowo. To gra RPG, która w oryginale debiutowała mniej więcej ćwierć wieku temu. Jej powrót był zapowiadany od ponad 6 lat i po wielokrotnych zmianach daty premiery nadszedł czas na podróż w czasie. Tytuł będzie dostępny na PC-tach i konsolach nowej generacji z polskim dubbingiem, gdzie w rolach głównych powrócili aktorzy znani z pierwowzoru. Na powrót Gwiezdnych Wrót nie ma co liczyć. Amazon skasował projekt. To miał być serial, kontynuacja wątków z przeszłości. Panowie dyrektorzy z Amazona wyrzucili efekty 2 lat prac do kosza, bo uznali, że nie przyciągną nowych widzów, a jedynie starych fanów. W uniwersum najpewniej coś powstanie, tylko z Gwiezdnymi Wrotami może mieć wspólny co najwyżej tytuł. Słońce wychodzi na Dolnym Śląsku, przestaje padać też w Wielkopolsce, a zaczyna na Mazowszu. Deszczowo od Trójmiasta przez Łódź po Katowice i Kraków, grzmi na Mazurach i Lubelszczyźnie. Jutro spokojniejsza aura, co najwyżej przelotne opady na północnym zachodzie, na termometrach do 25 stopni. W niedzielę znów burzowo, szczególnie na północy.
0: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Jedziemy z najlepszym rokiem na świecie. Macie włączone Antyradio, para z głośników wciąż bucha.
2: Przypominamy sobie dzisiaj kalendarium rokowe. Co wydarzyło się 5 czerwca w historii naszej ulubionej muzyki? No i teraz niestety smutna informacja, ale o takich też trzeba pamiętać. 5 czerwca 2002 roku odszedł od nas Didi Ramone, kultowa absolutnie postać, basista zespołu Ramones. Zmarł w swoim apartamencie w Hollywood w Kalifornii na skutek przedawkowania heroiny w wieku zaledwie 49 lat. Był głównym autorem tekstów grupy. Spod jego pióra wyszły m.in. Rockaway Beach czy Poison Heart.
1: Jesteśmy z wami w długi weekend w Antyradiu, a już za chwilę będzie m.in. o gitarze zrodzonej z kanapy. O co chodzi dokładnie, o tym dowiecie się wkrótce.
0: Para z głośników w Antyradiu.

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: Mamy nadzieję, że wy tam po drugiej stronie radioodbiorników bawicie się świetnie, bo to w końcu piątek, w końcu długi czerwcowy weekend. Ja nie wiem, kiedy znowu w kalendarzu pojawi się taka okazja, żeby mieć tak...
2: Nie wiadomo, może nigdy. Bo...
1: Tomasz Ambroży-Obertyn, najbardziej pozytywna osoba pracująca w Antyradiu, przemówiła.
2: Tomasz Fatalista. No, kochani, trzeba korzystać z życia, nie ma co. Mm-hmm. Długi weekend to jest idealna pora, żeby troszkę odpocząć, ale można również odgrzebać stary instrument, wyciągnąć go z kanapy na przykład. Podobna historia wydarzyła się z Billy Gibbonsem z ZZ Top.
1: Słuchaj, jak byłam mała, muszę ci powiedzieć, to mówiłam na niego Billy Gibbon. I mój kuzyn zupełnie nie wiedzieć, dlaczego strasznie się śmiał z tego. Ale już wiem, że to jest Gibbons, tak?
2: Bardzo dziękuję za tę garść bezcennych informacji. No a wracając do Billego Gibbonsa, no to słynie on z nietypowych instrumentów, ale historia modelu Gretsch Billy Bow Jupiter Thunderbird wiąże się bezpośrednio z legendą rocka, a mianowicie Bow Diddley'em. W 1959 roku Diddley sam zaprojektował ten futurystyczny, geometryczny kształt i zlecił jego wykonanie firmie Gretsch. Powstały zaledwie pojedyncze sztuki. Kilkadziesiąt lat później Billy Gibbons odwiedził Diddley'a w jego domu. No i kiedy tak sobie rozmawiali, legendarny muzyk wyciągnął zakurzony oryginał prototypu prosto z kanapy, wręczył go Gibbonsowi w prezencie, twierdząc, że sam już na nim nie gra. Gibbons był tak zachwycony brzmieniem i agresywnym kształtem instrumentu, że zabrał go do studia, a następnie przekonał firmę do uruchomienia oficjalnej, seryjnej reedycji.
1: Agresywny kształt instrumentu nie zawsze brzmi dobrze, ale w to tym prawda. Wypadku jak najbardziej myślę, że Billy Gibbons wiedział, co robi.
0: Para z głośników w Antyradiu.
3: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
4: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
5: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepsze.

0: Reklama. Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Chłynu.
7: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
8: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
7: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
8: Super! Kiedy płyniemy?
9: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
10: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
11: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
13: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
0: Po reklamie.
14: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Para zgłośników w Antyradiu.
1: Czerwcowy długi weekend trwa. Słuchacie Antyradia i bardzo dobrze, bo tak odpoczywa się najlepiej.
2: Sprawdzamy dziś rokowe kalendarium i piąty dzień czerwca, którego to, jak się okazuje, wydarzyło się bardzo ciekawych dla historii rock'n'rolla rzeczy. Między innymi 5 czerwca 64 roku, słuchajcie, Stonesi zagrali swój pierwszy koncert w USA, występując w Swing Auditorium w San Bernardino w Kalifornii. Promowali wtedy swój debiutancki album The Rolling Stones w Ameryce Północnej. Wyobrażasz sobie, Tomek, mieć szansę być na takim koncercie?
1: Wyobrażam sobie i żałuję, że tak się nie wydarzyło.
2: Chociaż jeżeli macie ochotę zobaczyć odmłodzonego Mika Jaggera i w ogóle odmłodzonych Stonesów, to w tym ich najnowszym teledysku In tak. The Stars, tam sztuczna inteligencja zrobiła swoje i faktycznie panowie występują tak, jakby mieli 30 lat. Nie wiem, musiałabym się nad tym zastanowić, czy mi się to podoba, ale panowie się mnie podobają.
1: A, to rozumiem, to co innego. Jesteśmy wciąż z wami, para zgłośników wciąż bucha, powolutku zbliżamy się do końca audycji, ale jeszcze nie, jeszcze wciąż w menu muzycznym mamy mnóstwo przepysznych frykasów.
0: Para zgłośników w Antyradiu.

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: Wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. Na szczęście długi czerwcowy weekend się nie kończy, bo jeszcze tak. 2 dni, więc korzystajcie, ile wlezie. No, pogoda może nas tym razem jakoś bardzo nie rozpieściła, aczkolwiek nie jest źle, mogło być gorzej. Przypomnijcie sobie listopad, od razu poprawi wam się humor.
2: Sandro Coelho, ucząc bawi, bawiąc uczy. Dobrze, kochani, i tą złotą myślą będziemy się już z wami żegnać na dzisiaj, ale ja do was wrócę jutro, a my w zespół z Sandrą Hajduk-Popińską wrócimy do was w poniedziałek w parze z głośników od 16 do 20. Po nas radio nie przestaje grać, także nie kręćcie gałką na radioodbiorniku. Dzięki.
1: Pa!
0: Para z głośników w Antyradiu.
3: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Lavallo, a.k.a. VV.
4: It's Slash.
5: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Po reklamie.
2: Antyradio na Mystic Festival. Program prowadzą Bartek Synowiec i Robert Brauła.

0: Moment Radio na Mystic Festival.
1: Halo, halo, halo. Dzisiaj piątek, trzeci dzień razem z Antyradiem na Mystic Festivalu w Gdańsku. Wita się z wami Robert Brauła
2: i Bartek Synowiec. Moja apka pogodowa pokazuje, że obecnie w Gdańsku jest 15 stopni Celsjusza i jest napisane, że mrzawka, aczkolwiek moja kurtka przeciwdeszczowa mówi, że to coś więcej niż mrzawka. Dzisiaj pogoda nieco zepsuła trochę festiwal. Jest sporo deszczu, to znaczy on tak przychodzi i odchodzi. Są momenty, kiedy można spokojnie sobie pooglądać koncert, na przykład grupy Corrosion of Conformity, która właśnie występuje na głównej scenie. Byliśmy zobaczyć przez chwilę i przybiegliśmy tutaj do studia, żeby poopowiadać o tym, co na Mystic Festivalu się dzieje.
1: Tak, deszcz pada, ale jest tutaj mnóstwo miejscówek, w których można się schronić i tak robią też ludzie i tylko co chwila wychodzą, jak słychać z jakiejś sceny pobliskiej ciężkie metalowe riffy.
2: My się schroniliśmy w wytwórni kaset magnetofonowych. Wyobraźcie sobie, że jeszcze takie rzeczy istnieją. Na terenie Stoczni Gdańskiej działa taka wytwórnia kaset magnetofonowych o nazwie Iskra i ona jest też zlokalizowana właśnie wewnątrz terenu Mystic Festival. My właśnie z niej nadajemy na żywo. Jeśli zbieracie jeszcze kasety magnetofonowe albo macie do nich sentyment, to warto się tym zainteresować.
1: Tak jest. Nie tylko kasety, ale też plakaty. To też jest jakaś poligrafia i ten zapach, jaki po prostu się pojawia, jak tylko wchodzimy, to jest nie do podrobienia.
2: No dobrze, dzisiaj taki dzień na Mystic Festival. Główna scena jest podzielona jakoś tak codziennie na Mystic Festival, że jest przypisana do danego tematu. Wczoraj był taki dzień trashowy, o którym opowiemy za parę minut, jak sobie Megadeth poradziło, jak tam Overkill, jak tam Anthrax, czyli klasyka trash metalu. Wczoraj prezentowała się na głównej scenie. Dzisiaj taki dzień kapel. W dużym uogólnieniu można je nazwać hard rockowymi, ale jednocześnie takimi, które pasują zarówno i do festiwali rockowych, i do festiwali metalowych, jak właśnie Corrosion of Conformity, która właśnie gra od godziny 20.30, będzie formacja Down, no i na koniec dnia na dużej scenie Black Label Society o 23.00, ale do tego tematu wrócimy już za parę minut.
0: Antyradio na Mystic Festival.

0: Moment Radio na Mystic Festival.
1: Nie pamiętam, jak wygląda kalendarz szkolny na rok 2026, ale zdaje się, że ta piosenka Schools Out for Summer za jakiś tydzień albo dwa będzie bardzo, bardzo aktualna i w sam raz na czas, bo mamy już czerwiec, więc zaczynają się powoli wakacje. Czerwiec też oznacza w Polsce taki już naprawdę rozhulany sezon festiwalowy, który między innymi nabierał rozpędu w Gdańsku na Mystic Festival, z którego nadajemy prosto z terenu Stoczni Gdańskiej. Opowiadaliśmy przed paroma minutami, że wczoraj był taki dzień poświęcony głównie thrash metalowi, bo tak był ułożony line-up dużej sceny. Było Hidden, było Overkill, był Anthrax, które dało świetny koncert. No i na koniec dnia o godzinie 23:00 Dave Mustaine i jego ekipa z Megadeth. Robert, opowiadaj.
2: Tak, no zanim ten Dave Mustaine z ekipą weszli na scenę, to wcześniej zagrał Anthrax i jakoś ten Anthrax mi się bardziej kleił i muzycznie, i generalnie nagłośnienie mieli lepsze. Aczkolwiek no Megadeth też spoko zagrali, tylko mankamentem było jednak chyba dyspozycja lidera, który, nie wiem, cicho był strasznie.
1: Tak, ja nie wiem, czy to była kwestia nagłośnienia, no właśnie, czy też energii, z jaką Dave Mustaine wszedł na scenę, ale jakoś tak niemrawo było go słychać. Muzycznie to wszystko świetnie grało, solówki, wchodziły dobre riffy, perkusja i tak dalej, ale jak Dave Mustaine odzywał się do mikrofonu, czy też śpiewał, to był mocno przyciszony. Też miałeś takie wrażenie?
2: Tak, jakby się tam zdeczka dusił przy tym mikrofonie, aczkolwiek faktycznie muzycznie to się wszystko kleiło i zespół brzmiał bardzo dobrze.
1: Tak, mieliśmy okazję zobaczyć też temu Mantisa Ariego, czyli można powiedzieć nowego, w cudzysłowie, gitarzystę Megadeth, który wskoczył do składu dość niedawno i nagrał z nimi tę ostatnią płytę zatytułowaną Megadeth, wydaną na początku roku 2026. Niesamowity gitarzysta.
2: Tak, i dodatkowo no album cały jest świetny, tak naprawdę. Jest bardzo równy. Ja dużo Megadeth nie słucham, ale ten album mi naprawdę siadł. I te numery też były fajnie zagrane po prostu na żywo.
1: Ten album siadł nie tylko tobie, ale też wielu innym naszym rodakom, bo wczoraj na scenie, w trakcie koncertu, to mniej więcej tak po 1/3 koncertu, Dave'owi Mustaine'owi i grupie Megadeth została wręczona złota płyta, no bo ten ostatni album Megadeth tak dobrze sprzedał się w naszym kraju, że zasłużył na takie wyróżnienie. I jeśli zajrzycie na przykład na Instagrama Antyradia, to możecie zobaczyć ten moment, kiedy Dave Mustaine otrzymuje złotą płytę i wznosi ją ku górze.
2: Tak jest. Ciekawe, czy jeżeli będą tam dalej grali, promowali album, to czy dorobią się tej platyny.
1: Tak pokrótce, przelatując przez setlistę, no to było trochę tych utworów z najnowszego albumu Tipping Point, czyli od tego się zaczął cały koncert. To był też, staje się, jeśli dobrze pamiętam, pierwszy singiel promujący tę ostatnią płytę Megadeth. Z nowego albumu było jeszcze na przykład też I Don't Care, czy Ride the Lightning. Ten kontrowersyjny numer, który kończy ostatni album Megadeth. No i nie zabrakło oczywiście też wszystkich tych klasyków typu Skin on My Teeth, było Countdown to Extinction, Tornado of Souls, czy choćby numer, który zagramy już teraz.
0: Antyradio na Mystic Festival.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
0: Po reklamie.

0: Antyradio na Mystic Festival.
1: Oczywiście, że na Mystic Festival, bo festiwal trwa do jutra. Jutro ostatni dzień, dzisiaj przedostatni. Mówiliśmy o tym, że ten dzień jest poświęcony bardziej, jeśli chodzi o główną scenę, bardziej takiemu hard rockowo-metalowemu graniu. Wspominaliśmy o Black Label Society, które zaprezentuje się o godzinie 23:00, o Corrosion of Conformity czy grupie Down, która też jest zaplanowana dzisiaj na głównej scenie, ale Mystic Festival prezentuje szerokie spektrum gitarowego grania, głównie oczywiście skupione na muzyce metalowej, która sama w sobie jest bardzo szeroka. Różne odmiany metalu tutaj można spotkać. No i muzyka metalowa też ma bardzo bogatą historię, co Mystic Festival też stara się co jakiś czas przywoływać, bo bardzo często zapraszane są tu projekty przypominające stare, dobre metalowe czasy. Pamiętam, w ubiegłym roku była grupa, która złożona z muzyków współpracujących z legendarnym Quartonem, czyli muzykiem, którego kojarzymy przede wszystkim z formacji jednoosobowego projektu pod nazwą Bathory, i te legendarne numery Bathory były odegrane w ubiegłym roku. Teraz na przykład właśnie tuż przed wejściem usłyszałem za oknem, że na Park Stage na Mystic Festival wybrzmiewa Zombie Ritual, czyli klasyczny numer z repertuaru formacji Death, bo właśnie na tegoroczną edycję została zaproszona formacja Death to All, też złożona z muzyków współpracujących niegdyś z Chuckiem Schuldinerem i nagrywającym z nimi różny materiał, bądź też grającym z nim koncerty. No i właśnie takie Zombie Ritual, czyli kawałek z pierwszej płyty formacji Death, teraz sobie gdzieś tam za oknem leci. Jak tylko skończymy audycję, pójdziemy zobaczyć, co jeszcze panowie prezentują. I właśnie a propos przypominania tych starych, dobrych, metalowych czasów, wczoraj też był bardzo fajny koncert na Park Stage na Mystic Festival, gdzie zaprezentowali się bracia Max i Igor Cavalera, grając w całości legendarną płytę Sepultury Chaos AD.
2: Tak, no świetny klimat tego koncertu, dodatkowo aura była sprzyjająca, nie padało wczoraj, tak jak dzisiaj, i bracia z zespołem dali naprawdę świetny show. W pewnym momencie było tak bardzo hipnotycznie, można było się zatracić w tych dźwiękach.
1: Tak, to cała płyta została odegrana łącznie na przykład z numerem Kiowas na gitarach akustycznych, też był bardzo fajny klimat, no nie?
2: Tak, to mnie bardzo urzekło, nagrałem to właśnie specjalnie, żeby sobie posłuchać tego później.
1: Co jak co, z całym szacunkiem dla obecnego składu Sepultury, kiedy słucha się jednak tych klasycznych płyt Sepultury z głosem Maxa Cavalery i to jeszcze na żywo, to no, jest to zupełnie inny odbiór i faktycznie przypominają się te stare dobre czasy.
2: No to prawda, to prawda.
1: To tyle na teraz, wracamy za parę minut.
0: Antyradio na Mystic Festival.

0: Antyradio na Mystic Festival.
1: Zespół The Helicopters, z którego przed chwilą słuchaliśmy, też był jednym z gości Mystic Festival 2-3 lata temu, już tak dobrze tego nie pamiętam, tyle tych edycji za nami. No i dziękujemy za to, że byliście z nami od środy, bo to nasze ostatnie łączenie z Mystic Festival. Teraz już tylko idziemy obserwować koncerty i dobrze się bawić.
2: Tak jest, nie możemy się doczekać, przed nami jeszcze mnóstwo świetnej muzyki dzisiaj, no ale też jutro, tak, mamy jutro jeszcze ostatni dzień festiwalu.
1: Kto jutro na przykład? Mastodon?
2: No Mastodon na pewno, Turbo.
1: Behemoth oczywiście, zagra koncert u siebie. Będzie się działo, wpadajcie do Gdańska na Mystic Festival. Dzięki za wszystkie transmisje, Bartek Senowiec,
2: Robert Brauła
1: i Piotr Pęk-Marciniak, który audycję realizował.

0: autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Usłyszysz to na każdym Poland Rocku, a także w poniedziałki i soboty po 20 w Antyradiu.
1: Zaraz będzie ciemno!
0: Czyli Jurek Owsiak o zmroku rozjaśnia wszelkie kulisy najpiękniejszego festiwalu na świecie. Dołącz się do wspomnień i posłuchaj artystów, którzy wystąpili albo dopiero wystąpią na festiwalu Poland Rock. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu, jasne? Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis, a polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Dynamiczny SUV w automacie, z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
5: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting, napędzany potrzebami rodziny.
6: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
8: Serwus, mam nadzieję, że przeszkadzam. Jest 20. Odpalamy Turbo Top w piątkowy wieczór. Notowanie 2757. Deszczyk pada, może już nawet popadał, bo jak byłem na zewnątrz, to się okazało, że kropi. No i bardzo dobrze, bo przecież ta ziemia spalona ostatnio słońcem potrzebuje tego deszczu. I te rośliny, i te wszystkie zwierzęta, i te latające patałajstwo też lubi liznąć krople. Proszę Państwa, dziś na Turbotopie mamy dwie nowości. 7 w niebie, 7 w piekle, 4 numery bez gazu i od razu z miejsca 20 zaatakuje Cruz Beckham. Syn Davida wjeżdża w świat rocka z gitarą pod pachą i zobaczymy, co on tu ugra na Turbotopie. Cruz Beckham, absolutna nowość.
0: 20.

0: Kuba, folwarczne miejsce 19, ale dziś to już potężnie przydzwonił. 6 do piekła, do Belzebuba na udaje 6 minut po 8 wieczorem. Turbo Topic. Polki przegrały z Francuzkami 0-2 mecz eliminacji do brazylijskiego mundialu. Podobno jeszcze jest szansa w barażach, ale na razie to nie wygląda dobrze, ale może los się odmieni. Wczoraj grałem ich po raz pierwszy i od razu zwróciłem uwagę na ten kawałek. Culture Wars, Typical Ways. Bardzo ciekawy numer, 2 minuty 36 sekund. Ładnie mi wszedł w ucho i siedział dość długo, a teraz go sobie przypomnę i się cieszę, że tam nadal jest.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: solą wytrzymał ciśnienie i dziś na miejscu 18 bez gazu, po raz 14 w zestawieniu, dotrwali do piątku i ciekawy jestem, czy usłyszymy ich także we wtorkowy wieczór. Proszę Państwa, 14 minut po godzinie 20. No nikt nie gra, ale patrzę, że grają pancie i znalazłem sobie meczyk i odpalę go sobie o 20.25, eliminację Mistrzostw Świata, mecz Niemcy-Norwegia. Zagrają pancie i zobaczymy, jak im pójdzie. Ja to sobie zawsze znajdę jakąś furtkę, żeby było mi jak w ulu. Nothing but thieves! Evolution, druga absolutna nowość na Turbotopie. Witamy chlebem i solą.
1: 17.

0: right now you're listening to Antiradio.
1: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Sobotnie popołudnie to idealny czas, żeby usłyszeć wszystkie struny rocka w Antyradiu. W każdą sobotę po 14:00 Bartek Synowiec poruszy w tobie czułą strunę i odpowiednio nastroi na weekend. Nieważne, co właśnie robisz, zrób to w rockowym klimacie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. I gra gitara. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
3: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
7: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać.

super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.

0: Bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocin 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach Centrum. Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak. Piętnaście.

Pięknie jak zawsze. The Pretty Reckless, Love Me, 15 na turbotopie. Dziś dwa obroty w górę, delikatnie odbił się ten numer, bo już miał tak zwany smutek i nostalgię napiętą do granic możliwości, ale dzięki waszej pomocy złapali oddech. Walczy Michał Kisielewski i jego ciało elektryczne, czy nie walczy? Zerknijmy. Dziś bez gazu czwarty raz w zestawieniu. Za chwileczkę odpalimy ten kawałek i wrzucimy odrobinę elektryki do eteru. 20:34. Pancie z Niemiec robią sobie teraz pamiątkowe zdjęcie i za chwileczkę eliminację mistrzostw świata. Niemki kontra Norweżki. Zobaczymy, jaki tu będzie futbol. A tymczasem, jak zapowiadałem, bez gazu ciało elektryczne. 14.

0: Foo Fighters i Window. Dziś trzynastka na Turbo Topie i proszę bardzo, jaki skok. Drugi raz w zestawieniu i 7 obrotów do nieba. Piękna akcja. 20:40 na liczniku. Zerknijmy na meczek. Niemki kontra Norweżki. 4 minuty za nami. Na razie Norwegia nie pęka na robocie. A Niemki to bardzo niebezpieczny zespół. Zresztą jak ten męski. Tam też trzeba mieć nerwy z blachy, żeby to wszystko wytrzymać przez 90 minut. No zobaczymy, kto pierwszy pęknie. A tymczasem u nas na Turbo Topie notowanie 2757 w piątkowy wieczór wjeżdża Hypnozał z utworem Leaf Flower. I to jest numer, który dziś ponownie zalicza spadek, delikatnie jeden w dół.
1: 12.

0: I na koniec tej pierwszej godziny Turbotopu Bombs Away i Winona Fighter. Dziś na miejscu 11 szybko zdobyła teren, już jest na 11, a po raz piąty w zestawieniu i dodatkowo dorzuciła dziś 4 obroty w górę. Niemki kontra Norweżki nadal bez bramek, 12 minut za nami, przed nami pierwsza dyszka. Przypominam, dwie nowości, 7 w niebie, 7 w piekle, 4 bez gazu. Cruz Beckham, na 20, potem Kuba Folwarczny, Solum, Nothing But Thieves Evolution, nowość numer 2 na 17, Andrzej Wize, Pretty Reckless, Michał Kisielewski, Foo Fighters, Hypnozaur i Winona Fighter. Tak to wyglądało do tej pory. No i oczywiście na spokojnie teraz można sobie coś zrobić, jeżeli jest ku temu okazja, zrelaksować się, a o 21 odpalimy pierwszą dyszkę Turbotopu. Ale zanim to nastąpi, jeszcze spatery. Ja odpalę Lire Orchard. See ya o 9.
1: To jest propozycja do listy Turbotop w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

Autopromocja. Nie hańbi. Nadchodzi tydzień z gwiazdami rocka w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i wygrywaj bilety na najlepsze rockowe

0: Festiwal w Warszawie i czeski Bloodfest. Już od poniedziałku. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. On, legendarny rockman i basista Guns N' Roses. Ona, światowej sławy motelka. Razem tworzą wybuchową parę, której możesz posłuchać w każdą niedzielę po 21. Dave McKagan i jego żona Susan zapraszają na program Free Chords and the Truth. Posłuchaj rockowych opowieści z pierwszej ręki od ludzi, którzy w roku widzieli już wszystko. Dave i Susan McKaganowie. Do usłyszenia, of course, w Antyradio. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy.
4: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.

0: Mąka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocim 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach Centrum.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
4: Bang, bang, bang! Wjeżdżamy w piątkowy wieczór. Jest godzina 21 na liczniku. Notowanie 2757. Piąty dzień czerwca. Dwie nowości. 7 w niebie, 7 w piekle i 4 kawałki bez gazu. Czas odpalić pierwszą dyszkę. Proszę Państwa, Niemki jednak dopięły swego. W 16 minucie przeprowadziły kapitalną akcję dośrodkowania, a potem strzał i bach! Norweżki muszą gonić wynik 25 minut za nami, a przed nami miejsce 10, The Bullseyes, If Heaven Exists. Piękny jest ten kawałek, 6 raz w zestawieniu, a dziś 2 obroty w dół. Ale mówię Wam, to bardzo ładnie wchodzi i później jest taki moment, kiedy wchodzą takie chóry i wtedy ja czuję, że żyję. 10.

0: bardzo ładnie się ten kawałek sączył przez 4 minuty 15 sekund. Social Distortion, The Way Things Were, 9 na turbotopie i dziś także bez gazu. To jeden z tych 4 kawałków podczas dzisiejszego notowania, które nie zanotowały ani spadku, ani wzrostu, ale za to Niemki nie odpuściły. W 27 minucie po kolejnej znakomitej akcji strzał i 2-0 prowadzą z Norweszkami. Teraz to już te Norweszki mają tak ciepło, że za chwilę zaczną im się palić buty. Proszę Państwa, 9 po 21, czas na paterę. A tu bardzo dobry kawałek. Dawać ich na turbotop. Ziembul, działam.
1: To jest propozycja do listy turbotop w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

Valentin i Editors u Semečka na Turbo Top je jeden obrót w dół, ale jedno złoto udało się zgarnąć. Oczywiście jakby wpadły jeszcze dwa, to by się nikt nie obraził, ale to nie jest taka prosta historia. Proszę Państwa, 21:16, widzę, że Norweszka przeżywa. Bardzo przeżywa, bo mogła strzelić na 2-1, złapać kontakt, ale to po prostu nie weszło. 40 minut za nami, Niemki nadal 2-0, a przed nami za moment Australijczycy z grupy Airborne rozgrzeją wasze radioodbiorniczki utworem Alive After Death. I to jest numer, który dziś także spada 7 raz w zestawieniu, jeden obrót w dół, ale to jest to, co tygryski lubią najbardziej. Gitarka, perka, wokal, bas. Wszystko się zgadza. Airborne.

0: Reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka.

5 na Turbo Topie. Sześciokrotnie zgarnęli złotą sztabę i można powiedzieć, że na ten moment to jest absolutny as. Proszę Państwa, 21:34 w meczyku. Przerwa, Niemki prowadzą 2-0 z Norweszkami, chyba że coś przegapiłem. A my już teraz wjeżdżamy na orbitę Turbo Topu. Notowania 2757. Została czwórka, propozycja i trzy najlepsze numery. Dziś na miejscu czwartym kapela, no, bez której nie byłoby właściwie nic. Na szczęście Pan Bóg stworzył ich, w pewnym momencie się spotkali, zagrali i poszło to aż do dziś. The Rolling Stones, In the Stars. Dwa obroty do piekła. 4.

i namówili. Nikt tego nie puści w twoim radio i grupa Insekt prosto z mojej fantastycznej patery. Ostatni kawałek ze świata propozycji. 21:42 i już jesteśmy przy podium, a więc pora na telesfora. Trzeba rozdać gadżety i zobaczymy, proszę państwa, kto to dziś pozgarniał fanty. Na miejscu trzecim za chwileczkę grupa Deep Purple, potem będzie dwójka i wielki finał Turbo Topu notowania 2757. Pierwsza dyszka, proszę bardzo, The Bullseyes, Social Editors, Airborne, The Howlers i Viper, i cztery w górę wskakuje na szóste Muse, na piątym i Rolling Stones, miejsce czwarte z utworem In The Stars. No a Deep Purple z kawałkiem Arrogant Boy zgarniają dziś ode mnie pudełko czekoladek i do tego dorzucę im jeszcze buty, a także piękne garnitury. I niech mają i się cieszą, bo numer jest niczego sobie. 3.

Wczoraj cieszyła się ze złota, pierwszego w swojej reklamówce, ale dziś jest na miejscu drugim. Violet Glory, Cool Bass. A my już wiemy, kto zgarnie złoto na Turbotopie. 21.50, ostatni meldunek z meczyku, 57 minut za nami. Niemki prowadzą nadal z Norwegią 2-0. Proszę Państwa, za chwilę o godzinie 22 rozpoczną się rokolekcje. Dziś Leszek Gnoiński zaprasza wyjątkowo dlatego, bowiem będzie opowiadał o znakomitej polskiej grupie Mana. Tak więc zostańcie z Antyradiem. A tymczasem dwa obroty do nieba, drugie złoto, pach i jest 11 raz w zestawieniu. Europe! One on one! To Europe rządzi w Antyradiu. Życzę wszystkim kapitalnego weekendu, pięknej pogody i do usłyszenia. 1.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los.
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Nowe, festiwalowe uderzenie. Summer Punch Festival. 2 dni, 2 sceny i najgorętsze nazwy pogranicza rocka i metalu XXI wieku. Batomans, 3 Days Grace, P.O.D., Baby Metal, Alexis on Fire i wiele innych w jednym potężnym ciosie. 18-19 czerwca, Warszawa. Tereny letniej sceny progresji. Bilety jeszcze w sprzedaży. Festiwal poleca Antyradio.
0: Po reklamie.
5: Rokolekcje w Antyradiu. Na program zaprasza Leszek Gnoiński.

0: Kolekcje w Antyradiu.
1: Dobry wieczór wszystkim antyradiowym słuchaczom. Jest piątek, minęła 22, więc czas na głoszenie rokowego słowa na rokolekcjach. Wasz kaznodzieja nazywa się Leszek Noński i przez kolejne dwie godziny będę wam snuć opowieści o polskim roku. Dziś audycja specjalna, którą postanowiłem poświęcić w całości zespołowi Manam. Szczególnie, że 8 czerwca przypadają urodziny Kory. Gdyby żyła, to kończyłaby 75 lat. Z tej też okazji w Warszawie organizowane są wycieczki śladami wokalistki Manamu. Już jutro rowerowa, a pojutrze piesza. Jeśli ktoś z was miałby ochotę, niech wejdzie na facebookowe wydarzenia urodziny Kory. Na początek usłyszeliście jeden z moich ulubionych zespołów ostatnich lat, czyli trójmiejsko-warszawski Dance Like Dynamite w swojej świetnej przeróbce piosenki Zdrada. Krzysiek Sadosadowski, wokalista zespołu, jest fanem Kory i Manamu, a ich interpretacja numeru sprzed ponad 40 lat to jedna z najlepszych, jaką słyszałem. Też uwielbiam zespół Kory i Marka Jackowskiego. Jeden z pierwszych koncertów, na których byłem w swoim życiu, to był właśnie koncert Manamu w warszawskiej sali kongresowej w 1982 roku. Po latach fragmenty tego występu znalazłem na DVD. Potem jeszcze wielokrotnie bywałem na ich koncertach, a gdy w latach 90. zostałem dziennikarzem, też zacząłem przeprowadzać wywiady zarówno z Korą, jak i z Markiem. Dziś fragmenty jednego z wywiadów Kory wam zaprezentuję. Niestety wywiady z Markiem nie są nagrane na tyle dobrej jakości, aby je przedstawić, więc wyciągnąłem ciekawe fragmenty i wam przeczytam. Oprócz nich usłyszycie też wypowiedzi Katarzyny Chlebny, reżyserki, scenarzystki i odtwórczyni głównej roli w świetnej sztuce Kora Boska. O sztuce opowiem wam później, więc teraz trochę historii. Pewnie zastanawiacie się, skąd wzięła się nazwa. Widziałem trochę quizów i sensacyjnych artykułów z informacją, skąd ona się wzięła. A wystarczy sięgnąć po Encyklopedię Polskiego Rocka, którą napisaliśmy z Janem Skaradzińskim wiele lat temu, aby dowiedzieć się, że według Kory nazwa to słowo pochodzące z języka staroperskiego i oznacza ja jestem. Marek miał trochę inną interpretację. Otóż uważał on, że to rozwinięcie skrótu nazwy duetu M.A.M. stworzonego przez niego i Milo Curtisa. Marek już wtedy był legendą krakowskiej i ogólnopolskiej sceny muzycznej. Wcześniej był przecież częścią zespołu Anawa, który grał z Markiem Grechutą. Nagrał z nim dwie pierwsze wspaniałe płyty: Marek Grechuta i Anawa i słynny Korowód. Potem założyli z Jackiem Ostaszewskim orientalizujący zespół Osjan, z którym występowali przez kilka lat. A jak Marek znalazł się w Krakowie? Zadałem mu kiedyś to pytanie. Odpowiedział tak. Pod koniec szkoły średniej trzeba było wybierać, co się będzie robiło później. Pomyślałem, że będę studiował filologię angielską, ponieważ słuchałem Beatlesów, Rolling Stonesów. I zdałem z trzecim wynikiem na filologię angielską w mieście Łodzi. Na ostatni rok przeniosłem się do Krakowa, bo wystąpiliśmy zespół Vox Gentis, dwie osoby, ja i Zbyszek Frankowski, w piwnicy pod Baranami. Wiesz, juvenalia, kolorowi hipisi, 68-69 rok. Na ostatni rok wylądowałem w Krakowie i właściwie Kraków stał się moją prawdziwą wielką miłością, bo to jest miasto niezwykłe i do tego pięknie zaprojektowane przez włoskich architektów. Dla mnie krakowski rynek jest piękniejszy niż rynek we Florencji. Ma oddech, jest to niebywałe miasto, wspaniałe. Tyle Marek. Początki Manamu sięgają lutego 1976 roku, gdy w jednym z poznańskich klubów obok Jackowskiego i Curtisa pojawiła się żona tego pierwszego, czyli Olga. Rok później Curtisa zastąpił John Porter, Walijczyk, który przyjechał do Polski i tutaj został. Wtedy grupa zmieniła nazwę na Manam Elektryczny Prysznic. Marek był wówczas również dziennikarzem Jazz Forum. Przez kolejne dwa lata Manam koncertował w klubach studenckich, domach kultury i szkołach. Rokowy Manam pojawił się w połowie 1979 roku po odejściu Portera. John założył Porter Band, a do Jackowskich dołączyli bracia Olesiński, w tym niedawno zmarły Ryszard, zwany Ricardo. Przełom nastąpił w czerwcu 1980 roku podczas festiwalu w Opolu, ale o tym już w następnym wejściu opowie sama Kora. A przed wami Manam z Johnem Porterem, ale z piosenką zagraną wiele, wiele lat później podczas koncertu Manam i Goście, który też odbył się w sali kongresowej, ale w 2000 roku i z okazji 25 lecia zespołu. Byłem na tym koncercie i świetnie się bawiłem.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: Poprzednie wejście zakończyłem wspomnieniem o festiwalu w Opolu w czerwcu 1980 roku. To tam rozbłysła wielka gwiazda Kory i Manamu, który porwał głównie młodą publiczność ostrą, postpunkową muzyką i poetyckimi tekstami Kory. A jak Kora wspominała ten występ?
2: To był taki właściwie pierwszy nasz publiczny duży występ dla odbiorcy z całego kraju, ogólnokrajowego, a nie tak jak do tej pory koncerciki, które grywaliśmy w klubach studenckich. I nie wiedziałam, że to może mieć taki później efekt i przede wszystkim, że to będzie miało taką recepcję. Że to się działo na fali tego entuzjazmu, takiego solidarności i tego tej Polski pięknej i tego, co się działo między ludźmi, chociaż to były bardzo ciemny czas. Wichury, deszcze, wiatry, wszystko jakoś, na nie wiem, konie padały pod trakcjami, ja to pamiętam, to tak jakoś wyglądało. Ale też między Polakami była taka niesamowita, wspaniała, cudowna, później już w ogóle niespotykana więź. Także ta potrzeba bycia wolnym, uwolnienia się od tego ucisku, no bo to tak można powiedzieć, no totalitarnego, była ogromna. I to Opole, ja się na to zgodziłam, wystąpiłam oczywiście jak takie dziecko w piaskownicy rzucone, coś ktoś do mnie mówił, te gwiazdy dziwne takie, których nie będę wymieniać, to jest imienia i nazwiska. I ja przedziwnie ubrana, pamiętam, że miałam taką, no nie scysję, ale w każdym razie pan Mariusz Walter, który był reżyserem Opole, jak zobaczył mnie w takiej koszulce, którą sobie kupiłam gdzieś w second handzie, dziwną, różową, na takich niteczkach poobcinaną, haleczkę takiej robotnicy, goła, to tak patrzył na mnie i mówi tak, i w tym chcesz wystąpić? A ja mówię, no w tym. On mówi, to niemożliwe. I jakaś tam babeczka, która była od scenografii tego, swoje własne jakieś ciuszki mi tam podrzuciła. I tak to robiło wrażenie, bo tam gdzieś coś podpięłam, coś zrobiłam, jakieś swoje spodenki później założyłam. Nie przypuszczałam, że to tak będzie wyglądać później. Nie przypuszczałam, że to będzie miało po prostu taki oddźwięk. To był jeden bis, drugi bis, trzeci bis, czwarty bis. I właściwie, szczerze mówiąc, wylaliśmy oliwę na wzburzone morze, bo zagraliśmy żądze pieniądze i to rzeczywiście było dla ludzi, jak to się mówi, too much. Zamarli. Ale gdybym tak wychodziła w nieskończoność, jak chcieli, to tych bisów mogło być dużo więcej. Po prostu się wściekli. No i to rzeczywiście było dla nas otwarcie drzwi. No to już wszystkie drzwi się pootwierały. Zaczęliśmy po prostu grać koncerty duże, ogromne, hale po dwa dziennie i tak jeden dzień za drugim, trzecim, czwartym, piątym, dziesiątym, 20, 25 i zdarzało się więcej, czyli tych koncertów było kilkadziesiąt w miesiąc. Nasza płyta pierwsza była płytą, to takie, powiedzmy sobie, że ja śpiewałam Buenos Aires, na jakaś abstrakcja Buenos Aires, ale tam były inne teksty, które, z którymi się ludzie identyfikowali na koncertach. One były rozpoznawane jako takie pieśni buntu tego czasu. Typowo rockowe, czyli to wszystko, co się stało wczoraj, my już dzisiaj o tym śpiewamy. To taka była trochę też i taka poetycka publicystyka, prawda?
1: Tyle Kora. Spytałem też Marka o tamten festiwal. Powiedział tak. Mieliśmy młodego menadżera, wielbiciela Sex Pistols i The Clash. Stwierdził, że jedziemy do Opola, bo będzie miał łatwiejszą pracę. Wszyscy nas zobaczą. Pojechaliśmy, zagraliśmy Boskie Buenos i po występie wszedł do garderoby menadżer zespołu Jumble, Adam Galas. Trzymał się za głowę i mówił, co wyście zrobili? Usiadł na krzesło, trzymał się za głowę cały czas i wciąż to powtarzał. Co zrobiliśmy? Spytałem. A on odpowiada, zakończyliście epokę. To był wyjątkowy festiwal, bo również na nim publicznością zawładnęła Iza Trojanowska, pierwsza wielka gwiazda tamtej dekady. Nastała izomania, ale i tak ludzie w kolejkach rozprawiali o obciętej na jeża Korze. Polskie społeczeństwo niemal podzieliło się na zwolenników Kory i jej przeciwników. Boskie Buenos znacie już na pamięć, więc proponuję inną piosenkę, która znalazła się na drugiej stronie singla z Boskim Buenos.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokolekcje w Antyradiu. Na program zaprasza Leszek Gnoiński.

0: na łyso.
1: Jak patrzę, no to rzeczywiście hotel, alkohol, hotel, hale, bo głównie graliśmy hale. Dziwni ludzie dookoła. No, przyjęcie, no takie, ja mówię, że mogłam pstrykać palcem całe 2 godziny i też byłby szał. Później już, no bo to bardzo szybko się zdarzyło, bo już po 81 roku, no na każdym koncercie, no cała po prostu watacha jednak ZOMO. No jak się po raz pierwszy obcięłam na łyso, to że w ogóle miałam krótkie włosy i to też było takie bardzo rockowe, bardzo drapieżne, z takimi jakimiś tymi makijażami, jak która się nigdy w życiu nie malowała. Nagle zaczęłam po prostu uprawiać, realizować najdziksze swoje pomysły, jakie mi przychodziły do głowy. No i między innymi oczywiście też z tego powodu, że my wyjeżdżaliśmy z domu i nie było nas czasami tygodniami. Z miasta do miasta, z miasta do miasta, z miasta do miasta, 2 koncerty dziennie, hotel. I znudziłam się sobą, ponieważ ja się w ogóle sobą nudzę, więc znudziłam się swoim wyglądem. Włosy miałam dłuższe i pomyślałam sobie, że ja te włosy rozjaśnię i jeszcze przy okazji zrobię sobie trwałą. Co chciałam przez to uzyskać? Trudno jest dzisiaj dociec. Ja myślę, że z nudów człowiek zrobi wszystko. Włosy były zielono, żółte, jakieś żygawiczne, bo to taki kolor wyszedł, jak się ma naturalny swój, bardzo ciemny kolor, czarny wręcz. Na to wszystko, na te spalone, dziwne, zielono-żółto, zgniłe włosy, jeszcze mi ta pani zrobiła trwałą, w sposób to był horror. I ja wtedy postanowiłam te włosy ogolić, dlatego że nic już z nimi nie można było innego zrobić. W związku z tym chodziłam do moich muzyków, szukaliśmy nożyczek, bo nie miałam nigdy takich akcesoriów przy sobie i maszynki, takie maszynki do golenia, oni nie mieli ani elektrycznych, ani żadnych innych urządzeń, które są dzisiaj na wyciągnięcie ręki. Każdy mi swoją dał. Przyszli do mnie do pokoju, wszyscy siedzieli. To była taka genialna też scena. I najpierw obcinanie, a potem golenie. Ale nie wszyscy. Mój perkusista o tym nie wiedział i ja wtedy sobie założyłam, taki miałam szaliczek po mojej mamie. To była Zielona Góra i pojechaliśmy na koncert. Ja miałam ten szaliczek założony tak bardzo ładnie na sposób huculski na głowie. Odchyliłam go tuż za moim kierowcą i on spuścił kierownicę, po prostu zawrażenie zobaczył moją głowę. Puścił kierownicę, na szczęście się opamiętam, dojechaliśmy do hali i w tejże hali ja miałam taki cały zestaw kolorowych różnych farbek i ja sobie pomalowałam na kolorowo głowę w pasy. Ale też wyszłam na koncert w tymże szaliczku na początku i zrobiłam taki opening, coming out. Na tej scenie 100 tego. No po prostu szał. To jakby zobaczyli Matkę Boską. Szał, szał, szał. Już nic nie musiałam robić, tylko stać, mogłam tak stać z tą kolorową głową w paski. I to już był po prostu szał. Mój zresztą perkusista o mnie zemdlał, jak mnie zobaczył, bo jak zrobiłam to właśnie to odsłonięcie z szaliczka, to też on, dla niego kobieta bez włosów, to po prostu to już lepszy trup. No i wtedy to był szał. Zagraliśmy 2. koncert, gdzie ja już nie musiałam występować w szaliczku, albowiem to zostało kapitalnie przez wszystkich przyjęte. Tylko że jak się koncert zaczął i przejechał reflektor po sali, to okazało się, że właściwie ja tak widziałam, jakby wszyscy już też byli ogoleni i pomalowane mieli te głowy.
0: Bardzo ciekawa historia i faktycznie tak było. Marek wspomina natomiast, że tamte czasy były nie tylko ekscytujące, ale też bardzo wyczerpujące. Powiedział mi wiele lat temu tak. W latach 80. było to coś, czego człowiek nie jest sobie w stanie wyobrazić. Ilości ludzi, ilości koncertów. Były stałe stawki za koncerty i trzeba było ich grać bardzo dużo. Ale było zapotrzebowanie. Z jednej strony tragedia, bo trzeba było na tak długi okres rozstawać się z dziećmi. Trzeba było je zostawiać z mniej lub bardziej przypadkowymi opiekunami. To pamiętam jako koszmar zostawiania dzieci przy miesięcznym wyjeździe. 2 koncerty dziennie. Z drugiej strony było bajecznie, bo kręciło się coś niesamowitego. W każdym hotelu, w każdym miejscu ludzie rozpoznawali nas. Każdy chciał się napić. Życie nocne kwitło. Spotykaliśmy się z muzykami. Techniczni oddziału zamkniętego wyrzucali szafy przez okna hotelowe, albo nasza obstawa nagle wyrzucała telewizory. Jakieś szalone historie. Albo nasz perkusista Pawełek siedzący w otoczeniu najpiękniejszych kobiet w krakowskim nightclubie, zupełnie jak cesarz Bokassa. Nieprawdopodobne, ale jednocześnie olbrzymie koło zamachowe. Jako że my mieliśmy doświadczenie, bo oglądaliśmy Janis Joplin, Jimi Hendrixa i wielu innych, co potrafi taka maszynka z artysty zrobić. Widzieliśmy, że żadne narkotyki nie wchodzą w rachubę. Jeżeli co, to najwyżej konkretny napój. Bardziej lubiliśmy się spotkać, wypić szampana czy butelkę whisky, niż cokolwiek innego. Ale widzieliśmy, jakie ta machina powoduje wyczerpanie i zastanawialiśmy się, czy jesteśmy po drugiej stronie rzeki, czy nie zaszliśmy za daleko. Cora powiedziała w pewnym momencie dosyć. To było coś fantastycznego, ale z drugiej strony to potrafi zmiażdżyć, zniszczyć, strasznie wyeksploatować. Tyle Marek, a przed Wami jedna z najwspanialszych piosenek z debiutanckiej płyty Manamy.
2: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Kolekcje w Antyradiu.
1: Koncerty Manamo stawały się niezwykłymi widowiskami i emanowały wyjątkową energią. Kora czasem zmieniała wygląd z dnia na dzień, a w pewnym momencie ogoliła się nawet.

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: 5 listopada 2021 roku w krakowskim teatrze Nowa Proxima odbyła się premiera spektaklu Kora Boska. Reżyserką, scenarzystką i wykonawczynią głównej roli jest Kasia Chlebny. W sztuce występują również trzy matki boskie: Częstochowska, Gwadelupska i Fatimska. Wszystkie grane są przez mężczyzn. Spytałem Kasi, skąd wziął się w ogóle pomysł na stworzenie takiej sztuki?
2: Z nieba chyba. Ja jako aktorka po pandemii miałam taką ogromną potrzebę powrotu szybkiego i sprawnego na scenę. Te teatry były pozamykane, bardzo trudno się było rozkręcić. Mój dyrektor Teatru Nowego Proxima, czyli Piotr Siekrucki, zaproponował mi, żebym robiła spektakl o Ewie Demarczyk, która akurat wtedy niestety pożegnała się ze światem. I szczerze mówiąc, ja się tak bardzo wystraszyłam tego tematu Ewy Demarczyk, że zaczęłam robić wszystko, żeby tylko nie pisać spektaklu o Ewie Demarczyk. I był jakiś taki moment, że po prostu ta Kora, mówię cały czas o tym, że spadła na mnie z nieba, bo jako osoba raczej stąpająca ja po ziemi i raczej w niebo niewierząca, tym bardziej gdzieś tam się rozbawiam sama myślą, że a ona jednak z nieba się do mnie odezwała, bo kiedy właśnie uciekałam przed pisaniem Demarczyk, to zaświeciła mi się, wiesz, taka lampka, jak w kreskówkach czasami się zwierzątkom zapala taka żaróweczka i mnie dokładnie taka żaróweczka się zapaliła, absolutnie z treścią i z gotowcem w głowie pod tytułem, a może właśnie nie Demarczyk, tylko Kora umiera, staje u wrót nieba, a tam czekają na nią trzy matki boskie, w ogóle powinni grać faceci, kolorowi, egzotyczni, wykreśleni z takiego polskiego myślenia o Matce Boskiej, bardzo Monty Pythonowscy, trzej w ogóle, nie wiem, drag queen i Kora, która malowała te Maryjki, powinna konfrontować z nimi swoje wartości, z tymi, które są takie właśnie, nie wiem, jedynie na ustach naszej Polski katolickiej, wiara, nadzieja i miłość, ale jakie one są naprawdę, czego my potrzebujemy. To się we mnie samo pisało. Wtedy rzeczywiście zadzwoniłam do dyrektora i mówię, słuchaj, nie, ja mam pomysł na spektakl o Korze. Mówi, to pisz. No i zaczęłam pisać, mówię, ale tam zagrasz Matkę Boską Częstochowską. Zaczął się strasznie śmiać. Potem zaczęłam dokoptowywać Fatimską i z Guadalupe, widząc, znając jakby motorykę tych osób, które zaprosiłam do współpracy. I tak naprawdę potem cały świat się kręcił wokół tego. Ja, nie wiem, 2-3 miesiące pisałam ten tekst. Cały świat do mnie mówił językiem tego spektaklu, że ja się wychowałam na Monty Pythonie. Wychowałam się też na Manamie. Wychowałam się na tej granicy pomiędzy sakrum i profanum w latach 90. Dla mnie ta granica była najbardziej atrakcyjną w ogóle formą sztuki. Granica pomiędzy sakrum i profanum i umiejętne stąpanie na tej żyletce, to znaczy poruszanie tematów sakrum, czyli tematów ludzkiego bólu, istnienia, niemocy, walki o coś, niezgody na świat z tematami profanum, czyli w bardzo, nie wiem, lekki, prześmieszny, groteskowy, czasami wręcz, wiesz, jak ja nazywam, paździerzowy sposób. Dotykamy czegoś, sprowadzamy siebie w takie instynktowne, wręcz przedszkolne poczucie humoru, przegięcia, kabaret czasami rodem z Benny Hilla, ale po to, żeby na takim naszym autentycznym śmiechu iść krok dalej i dotknąć czegoś bardzo instynktownie prawdziwego. Nie wiem, równości, wolności, poczucia bezpieczeństwa. I to się tak komponowało, wiesz?
1: Na tym spektaklu byłem niedawno, bo dopiero na początku 2026 roku. Wyszedłem zachwycony. Kasia wspaniale wcieliła się w rolę Kory i wyjątkowo zaśpiewała. Wcześniej nie udało mi się po prostu na ten spektakl dostać bilety, bo one rozchodzą się w kilka minut. Premiera odbiła się szerokim echem. Doszło też do demonstracji środowisk, oczywiście prawicowych.
2: Kiedy zrobiliśmy premierę Kory Boskiej, na ulicę wyszło setki ludzi. Ludzie podpisywali petycję o zdjęcie dotacji dla naszego teatru, 20 tysięcy głosów do Zbigniewa Ziobry. I to zadziałało. Zostaliśmy totalnie bez środków do życia. Jako teatr obcięto nam wszystkie fundusze. Nawet na działania prospołeczne, angażujące młodzież, angażujące ludzi wykluczonych, angażujące projekty typu Wiek Kultury 60+, kiedy współpracowaliśmy z właśnie tymi starszymi babciami, zwanymi często machorowymi beretami i budowaliśmy przepiękne mosty między kołami gospodyń wiejskich, a naszym queerowym, prawda, teatrzykiem. Bardzo dużo graliśmy, to znaczy, ponieważ straciliśmy wszystko, to wiedziałam, że musimy grać po 20-30 spektakli w miesiącu. Publiczność waliła drzwiami i oknami, bo staliśmy się po prostu tym jakby takim miejscem wolności, tak jak czuliśmy, tak jak chcieliśmy.
1: No cóż, środowiska prawicowe lubią demonstrować, nie widząc wcześniej filmu, sztuki czy koncertu. A spektakl porusza tematy kobiecości, sztuki, trudnych relacji rodzinnych, polskiej tożsamości, religii czy systemu, ale też choroby Kory. Jest oparty nie tylko na piosenkach Manamu, ale także na wywiadach, które udzielała Kora. Przypominam, że dziś na Rokolekcjach opowiadam o zespole Manam. W drugiej godzinie znów usłyszycie Korę i Kasię Chlebny oraz fragmenty wywiadów z Markiem Jackowskim. Do kolejnych opowieści powrócimy za kilkanaście minut. A przed Wami Paranoja jest goła. Piosenka jest jedną z najlepszych fragmentów tej sztuki, choć zagram ją wam w wykonaniu oryginalnym.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: Dziś rokolekcje poświęcone zespołowi Manam. W pierwszej godzinie opowiedziałem wam o historii Manamu, a także o początkach spektaklu Kora Boska, który od kilku lat grany jest w krakowskim teatrze Nowa Proxima. Manam w pewnym momencie zaistniał także na rynku zachodnio-niemieckim. Tam ukazały się dwie płyty studyjne i jedna koncertowa. Druga z płyt studyjnych, czyli Wet Cat, anglojęzyczna wersja polskiego Mental Cat, została wydana przez koncern RCA. Manam jeździł też do RFN na koncerty. Jednak ówczesna sytuacja Polski nie pozwalała na większe zaangażowanie się.
2: Myśmy się podobali, dlatego że podobaliśmy się jako zespół. Ja się podobałam jako artystka, jako frontwoman, piosenkarka. Poza tym na fali też i Solidarności potem stanu wojennego. To tak my, nolens volens, epatowaliśmy pewnego rodzaju powagą sytuacji. No to oni się też musieli do tego odnieść, prawda? I oni się odnosili. To dla nich był taki zespół za żelaznej kurtyny. A taki, punkowy, a my byliśmy punkowi, bo byliśmy tacy. Myśmy mieli po prostu wszystko punkowo. Oni myśleli, że my mamy specjalne papierosy, papier toaletowy, stroje i tak dalej. A to takie było w sklepach punkowe. To dla nich też było odkrycie, bo przecież to bardzo zasobny kraj. Jak myśmy pojechali po raz pierwszy, to przecież mój zespół to normalnie szoku doznał, szoku. Tak to było i tak to oddziaływało. Natomiast rzeczywiście bardzo żeśmy się podobali. Mieliśmy kapitalne, absolutnie na najwyższym poziomie programy telewizyjne o ogromnej oglądalności. To, że zainteresowała się nami firma RCA, to, że my mieliśmy swoje płyty w normalnych sklepach muzycznych, no to był wielki sukces. Ale jaka cena? My byliśmy już bardzo zmęczeni, dlatego że te wyjazdy do Niemiec i nie tylko, one się potem wracaliśmy i graliśmy z kolei te koncerty w Polsce. To wszystkiego było już za dużo. Nie rozumieliśmy w ogóle wymogów kapitalistycznego rynku. Ja pamiętam, że występowałam w Monachium, w takiej sali dawnej cyrkowej i miałam na sobie taką bluzeczkę zapinaną tu na takie krokodylki, taki prostokącik z tyłu, prostokącik, taki rodzaj takiego prostokątnego śliniaka z przodu i z tyłu. Dostałam to od naszych wspaniałych narciarek Tlałek Małgosi i to było żółte, takie miało to fila, było napisane graficznie, genialnie. Ja w ogóle nie wiedziałam, co to jest fila, nie spodobało mi się to. To było takie właśnie fajne. Tutaj pod spodem nic, no po prostu przykryta, odkryta. I ponieważ to telewizja transmitowała, rejestrowała, to facet mi podchodzi i pyta się mnie, co my mamy wspólnego z Fila. Ja mówię, a co to jest Fila? Ja nawet nie wiedziałam, co ja tutaj mam. No. A on mówi, że to jest reklama Fili, jak to, oni są telewizją, w końcu prywatną. Czy ja z tego mam jakieś pieniądze? Bo jeżeli ja mam, to oni też powinni mieć. Efekt był taki, że musiałam to ściągnąć. Ale to jeszcze nie docierało do mnie tak zupełnie, że na promocję są potrzebne pieniądze, że te pieniądze wydaje firma produkująca, czyli w tym wypadku RCA, że ja muszę być obecna, muszę mieć paszport, muszę być mobilna, muszę być, jak jestem o 10 w środę w telewizji takiej albo w radiu takim, to ja mam być, a nie tak, że my nie mamy paszportów. Jak chcą, to nam dadzą, a jak nie chcą, to nam nie dadzą. I warunek był jeden. Przeprowadzka, czyli emigracja. Nie to, że ja mam coś do Niemców, ale nie będę takiego kogoś zdolna, bo byłam za bardzo zmęczona. Byłam śmiertelnie zmęczonym, w pewnym momencie już zaszczutym po prostu przez rzeczywistość człowiekiem i jedyne, co marzyłam, to po prostu położyć się i leżeć. I nic nie robić, żeby nikt, broń Boże, do mnie nic nie miał. I potem taki rzeczywiście był efekt, że ja po prostu byłam w bardzo wiele lat w wielkiej depresji, w sensie nie mogłam absolutnie wydobyć, byłam bardzo chora, a i fizycznie, i psychicznie. Musiałam się leczyć i tak, i tak. Taką cenę zapłaciłam, w pewnym momencie trwało to, ja wychodziłam z tego ponad 2 lata i dopiero po 2 latach jako tako zaczęłam oglądać rzeczywistość i mieć do niej stosunek i w niej przede wszystkim uczestniczyć, a tak to byłam po prostu ofiarą swojego absolutnie rozbuchanego, dziwnego, nienaturalnego życia. Ale przeżyłam, w przeciwieństwie do takich, których kocham, a którzy właśnie niestety nie przeżyli.
1: Marek to potwierdził. Powiedział mi wiele lat temu właśnie to. Otworzyły się możliwości porządnej kariery, ponieważ zespół Manam w Niemczech, jeśli chodzi o trasę klubową, czyli salę wielkości do 1500 miejsc, w wielu miejscach ustanawiał tak zwane rekordy frekwencji. To było niezwykłe, ponieważ po kilku występach w telewizji, a występowaliśmy m.in. w programie z grupą Bon Jovi, zaczęło się dość ostro kręcić. Nagle zobaczyliśmy olbrzymie kolejki przed każdą salą. Jechaliśmy do kolejnego miasta: Monachium, Stuttgart, Norymberga, Berlin Zachodni, Hanower, Hamburg. Wszędzie były olbrzymie kolejki po bilety. W pierwszym tygodniu sprzedaży Wet Cat sprzedano kilkanaście tysięcy egzemplarzy. Nie było to dużo, ale jak na zespół, który wchodzi na rynek i właściwie miał kilka występów w telewizji, to coś zaczynało się dziać. Z drugiej strony, mieliśmy bardzo trudny okres w Polsce. Stan wojenny, kolejne miesiące terroru. Robienie kariery na Zachodzie, krótko mówiąc, wymagałoby naszego wyjazdu za granicę. Trudno sobie wyobrazić, żeby puszczono nas z dziećmi, bo to była taka polityka, że puszczało się albo jednego rodzica, albo drugiego, albo zostawiało się dzieci, aby, jak to się mówiło wówczas, uniemożliwić ucieczkę za granicę. Poza tym ja wiedziałem dokładnie, jak wygląda kosztorys robienia takiej kariery. Śledziłem to jeszcze, gdy pracowałem jako dziennikarz w Jazz Forum i obserwowałem losy chociażby zespołu Fleetwood Mac, która robiła zawrotną karierę w USA. Sprzedali 3 płyty w kilkunastu milionach egzemplarzy i przy nieszczęśliwych układach te pieniądze stracili w ciągu 2 lat. Zespół, który rozpoczyna karierę na Zachodzie, ląduje z potężnym rachunkiem rzędu minimum 100 tysięcy dolarów. Wlicza się w to wszystkie koszta. Jak na tamte czasy była ta suma niebotyczna i przy naszej niepewnej sytuacji w Polsce, kiedy mogli w każdej chwili nas zatrzymać w kraju, czy paszportów nie wydać, to było nie do zrobienia. Marek dodawał mi, że Manam wydał 2 płyty i wszystko stało otworem. Natomiast to, że zespół nie zdecydował się na robienie kariery międzynarodowej, wpłynęły czynniki bardzo ludzkie. Przed wami fragment Wet Cut. W 2025 roku ukazała się pięknie wydana winylowa edycja, na której znalazły się płyta polskojęzyczna, anglojęzyczna i fragmenty koncertu z 1985 roku.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Retrokolekcje w Antyradiu.
1: W poprzedniej godzinie opowiadałem wam o świetnej sztuce Cora Boska, która cieszy się niesłabnącą popularnością. Od 2021 roku widzowie walą na nią drzwiami i oknami. Jeden z widzów był nawet 54 razy. A jak ta sztuka została przyjęta przez środowisko teatralne i kulturalne Krakowa?
2: Dostało mi się kilka nagród za to, więc jestem bardzo szczęśliwa i bardzo wdzięczna. Kraków przyjął mnie bardzo ciepło, dostaję ogromne mi takie wsparcie od tego środowiska zarówno teatralnego, jak i muzycznego. Czuję ogromne wsparcie od wszystkich kolegów z innych teatrów i od dyrekcji różnych innych teatrów. I nie mówię tego jako podlist, tylko mówię o tym zupełnie szczerze. Ja też pracuję w innych teatrach i czuję ogromne ciepło. To są zawsze ludzie, którzy przychodzą na te spektakle. Świat muzyczny zawsze myśli, że to jest ta aktorka, świat aktorski zawsze myśli, że to jest ta raczej piosenkarka o mnie, a ja sobie tak staram się balansować pomiędzy tymi światami, jest mi dobrze.
1: Byłem ciekaw też i spytałem Katarzyny Chlebny o to, jak przyjęła sztukę rodzina Cory.
2: Ja zaprosiłam Kamila, Kamil zareagował w rozmowie telefonicznej, to było tak. No dobrze, a kto to pisze? No ja. Aha, a kto to wyreżyseruje? No ja. Aha, a kto to zagra? No ja. A zaśpiewa? Wie pani co, ja pani powiem tak szczerze. Ja przyjadę do pani na ten spektakl, ja go zobaczę i będę na tyle kulturalny, że nie wyjdę, nawet jak mi się nie będzie podobał. No i potem zobaczymy, Cora by wyszła. Bo Cora by wyszła, jakby jej się nie podobał, to musi pani wiedzieć, że Cora by wyszła. A ja zostanę do końca i zobaczymy. Więc jak ja to usłyszałam, to wiedziałam, że on niezależnie od tego, czy mu się spodoba, wiesz, czy nie, to on będzie siedział, ja go będę widzieć. Zanim on przyjechał, to ja nie wiedziałam, kiedy on przyjedzie. On miał zawsze otwarte zaproszenie. Ja myślałam, że umrę na każdym spektaklu, bo się tak strasznie bałam, co ten Kamil ci powie, że to powie. I rzeczywiście został, przyjechał na taką naszą jakby premierę medialną. No i wtedy już został z nami na zawsze. Kamil jest dla nas też ogromnym takim wsparciem mentalnym w tym sensie, że czujemy od niego tę bliskość, tę radość, że ta historia poszła dalej w świat. Tak samo byli Cory synowie i Mateusz, czyli syn Marka Jackowskiego i Szymon, syn Kamila ze swoimi rodzinami. Też jestem niezwykle wdzięczna za relację i przyjaźń już dziś po tym czasie z Anią Kupczak, czyli z siostrą Cory i jej rodziną. Byli na tym spektaklu wielokrotnie, przyprowadzają swoich bliskich. Ten spektakl jest o Corze, ale tak jak zapytałeś, czy ten spektakl jest o mnie i czy ja mówię tam swoim głosem, tak, i wiesz, nawet głębiej, ten spektakl jest bardzo intymnie o mnie, o moim stresie wobec świata, w którym ja się wychowałam, bardzo katolickiego świata, o moim przeterminowanym buncie nastolatki lat 40, wtedy nie, i nagle się odzywa, że ty nie chcesz tak, jak ci ktoś kazał, kiedy byłaś dzieckiem, że ty dorosłaś po latach do tego, że chcesz inaczej mówić o tym świecie, że być może tą postacią, która ci spadła z nieba, jest Cora, dlatego że ona miała właśnie odwagę i ty skorzystasz z tej sylwetki, żeby obudzić w sobie tę odwagę, bo ty jako człowiek może nie masz aż takiej odwagi, więc potrzebujesz, żeby w jakiś sposób, jak Dybóg, wejść w postać i mówić swoim głosem i czyimś głosem. I ja bardzo potrzebowałam jako człowiek tego błogosławieństwa Kamila, bo wiedziałam, że dotykam jakiejś świętości i w swojej, i być może czyjejś, dlatego że dotykam historii, które są z biografii, to znaczy z wywiadów, z opowieści o życiu Cory w tym domu dziecka, ja mówię tam o siostrze, o relacji i tak dalej, że to są rzeczy na tyle intymne, którymi ona oczywiście, ja ich nie wytrzasnęłam z rozmów prywatnych z Kamilem, tylko ani z siostrą, tylko to wszystko jest z wywiadów z Corą, które chyba obejrzałam wszystkie, jakie tylko mogłam znaleźć na tym etapie.
1: Cora Boska wciąż jest grana w Teatrze Nowa Proxima w Krakowie i szczerze wam ją polecam. Często wystawiana jest też w innych miastach, jak choćby w Teatrze Śląskim w Katowicach, czy Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku. Jeśli gdzieś ją zobaczycie na afiszu, koniecznie na nią idźcie. W ostatnich latach pojawiło się wiele przyróbek, a nawet płyt z piosenkami Cory i Manamu. Trochę to denerwujące, że mówi się zawsze o Corze, a zapomina się o Marku Jackowskim czy Ryszardzie Olesińskim. Mam nadzieję, że to zostanie naprawione. Ta audycja też temu służy. Jedną z najciekawszych takich płyt nagrał Ralf Kamiński. I tam znalazła się ta perełka.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

i leżę cicho, cicho.

Hity Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Stał się w 1986 roku, a chwilę później znów zawiązał, ale w podstawowym składzie znalazła się tylko Kora i Marek. Do trwałej reaktywacji doszło w 1990 roku. Mimo pierwszych niepowodzeń, Manam stał się jedną z najjaśniej świecących gwiazd rockowego firmamentu lat 90., a płyty Derwisz i Anioł czy Róża sprzedawały się w kilkusettysięcznych nakładach. Partner Kory, a później jej mąż Kamil Sipowicz, założył agencję Kamilink, która przyjęła prawa wydawnicze do większości płyt starych i dzięki temu muzycy stali się samowystarczalni. A to o latach 90. powiedziała mi Kora prawie 20 lat temu w wywiadzie, który z nią wtedy przeprowadziłem.
1: My, jak żeśmy reaktywowali grupę w roku 90. i pierwsza trasa, jaka została nam zorganizowana, to była trasa na Wielkie Hale. I ja ściągnęłam dziewczynę z Berlina, śpiewającą Murzynkę. Ściągnęłam tutaj dziewczynę z chórkiem, ze wszystkim, z tym, z tamtym, z obamtym w ogóle. Na fali takiego entuzjazmu, ale takiego entuzjazmu, który po prostu na nas spadł z zewnątrz. I to było fiasko. Ja straciłam, ponieważ ja partycypowałam finansowo też w tego i to było fiasko. Ale mnie to w ogóle nie załamało. Bo no mi tylko pokazało, że ten entuzjazm, któremu ja uległam, nie, człowiek powinien sam sobie być sterem, tak jak byłam do tej pory, patrzeć realnie po prostu na świat. I co myśmy zrobili? Myśmy zwinęli żagle i z tej wielkiej, rozeschełstanej po prostu wielożaglowej łódy zrobiliśmy łódeczkę. I weszliśmy z powrotem w kluby, inaczej żeśmy zaczęli pracować z innymi zupełnie ludźmi nowej generacji. I spuściliśmy w najnormalniej świecie z tonu. Zeszliśmy z powrotem do takiej pracy, którą ja uważam, że przynosi zawsze największe efekty. Czyli ksiądz robak w terenie. Dużo koncertów, nie obliczonych wcale na zarabianie pieniędzy, tylko pokazywanie się, granie, nagrywanie materiału, wchodzenie do studia i granie. I myśmy tak robili. I z powrotem żeśmy weszli na duże sale, a oprócz tego, no wydaje mi się, że też i myśmy się zmienili. Ja już nie byłam tą dziewczynką taką dziwną, wymalowaną, punkową, rozedrganą, bezczelną, chamską nawet na poły z lat 80., tylko też byłam kimś innym. Także nie tyle kimś innym na siłę, tylko po prostu tam byłam taka, a teraz jestem inna i nie miałam żadnych wątpliwości, że ja powinnam się inaczej pokazywać. Znowu, nie wiem, robić z siebie jakąś szaławiłę, tylko po prostu byłam już tym, kim byłam i taka się pokazywałam. Myślę, że to, co jest najważniejsze w prawdziwej rock'n'rollowej muzyce, w tego rodzaju sztuce, to jest wiarygodność. No i byliśmy wiarygodni, graliśmy takie koncerty, graliśmy takie teksty, śpiewaliśmy tak wyglądaliśmy, ludzie przychodzili na koncerty i nie czuli się oszukani. Nie widzieli, że ktoś mi sprzedaje po prostu ciepłe lody, tylko jak były lody, to były zimne i słodkie, no. Takie powinny być.
0: A co Marek opowiadał mi o latach 90? Płyta Derwisz i Anioł po tej przerwie, po totalnej zapaści, po okrągłym stole. Bardzo trudny okres, szczególnie dla ludzi starszych. Potworne przejście, solidarność prawie natychmiast skłócona. Były wielkie koncerty, ale czuło się, że jest to totalna zapaść. I płyta Róża, ogromny sukces. Pojawili się przyjaciele Kory z Rzeszowa, którzy zrobili całą scenografię w kwiatach. Nagle stało się kolorowo, płyta stała się ogromnym sukcesem. Prawie 500 000 sprzedanych egzemplarzy. Znowu zaczęło wszystko świecić, ale strasznie było dołujące, że tak powoli wszystko w Polsce się zmienia. Że tak jest wszystko skłócone, że tak niezorganizowane. Kora schowała się w niszę bardziej poetycką, starała się nie pójść w stronę politykowania. Ucieczka w swój świat, który dalej dla wielu był piękny, ale było coraz trudniej. Pojawiło się piractwo, które niszczyło nie tylko nas. Przełom wieków to było chodzenie po kruchym lodzie. Nie wiadomo, co zrobić. Reguły sprawdzone się nie sprawdzają. Radia się totalnie komercjalizują. Następuje przejście okresu, kiedy grało się muzykę, do czasów, kiedy muzyka stała się przerywnikiem reklam. Przed wami najostrzejszy fragment płyty Róża i moja ulubiona piosenka z tej płyty. I bardzo na czasie.
2: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: Spytałem też innych artystów o wpływ Manamu. Michał Wieraszko przez lata stał na czele zespołu Muchy i to obecnie jeden z najlepszych autorów tekstów.
2: Manam jest zespołem symbolem, Manam jest wielkim nauczycielem wrażliwości i poezji. Teksty Manamu, teksty Kory, teksty Marka, to jakiś kosmos w ogóle, sformułowanie, wiesz, elektryczny prysznic, które uderza w mózg 10-letniego dziecka, jest takie... O co tu w ogóle chodzi? Przywołam jeszcze Kazika Staszewskiego, piosenka Młodych Wioślarzy na przykład, albo Elektryczne Nożyce, trzymając się tej elektryczności. To były teksty, które wierciły dziurę w mózgu. Tak samo jak wiercił tekst dziurę w mózgu Śmierć w bikini, tak samo Parada Słoni i Róża, tak samo Szare Miraże. Pamiętam, że miałem też śpiewnik z utworami, tekstami Manamu i chwytami na gitarę. Na tym ćwiczyłem pierwsze jakieś tam nieporadne próby C-dur a-mol na defilu. Tam się wszystko zgadzało. To dla mnie dzisiaj, wiesz, po 30-40 latach patrzę, to mówię, kurde, skąd oni to wzięli w ogóle? Okej, mieliśmy fajnych poetów. Mamy Jarka Janiszewskiego. Wspaniały. Nikt nie pisał takich tekstów jak Jarek. Podkreślam w każdym wywiadzie, jak mogę, bo to jest wielka postać. Ale tam i u Grzegorza, i u Kory zgadzał się wizerunek, wykonawstwo, repertuar muzyczny i na koniec ta posypka, ta pianka z tekstu, który zabijał w ogóle, To dzisiaj to jest takie, że ja nie znam, tak, wiesz, mamy hip-hop, to jest zupełnie inna narracja. Niektórzy powiedzą, że przegadana, ja powiem, że fabularna. A tam z dołu do góry, z góry na dół, z ciemności w słońce, z ciszy w krzyk. Do widzenia. 4 wersy, mamy to.
1: A co Kasia Chlebny, reżyserka, scenarzystka i odtwórczyni głównej roli w sztuce Kora Boska, zobaczyła w Korze?
3: Kora wzięła ileś set tysięcy osób za rękę i powiedziała im, możesz być sobą, bądź sobą. To jest, wiesz, w różnych środowiskach, dlatego do nas też bardzo często lgną środowiska. Dzisiaj bardzo o tym się otwarcie mówi, LGBT, środowiska homoseksualne. Ona była tą pierwszą, która wyciągnęła do nich rękę. Ona była pierwszą, która mówiła bardzo równo o wolności, o miłości. Ona mówiła, kurczę, o rozwodzie. Ona mówiła o tym, że ma tyle i tyle lat, ma dziecko i chce mieć inne życie. To nie było popularne, szczególnie w Polsce. To, co we mnie Kora obudziła, to właśnie nie jakby tą pewność siebie jako człowieka. Dla mnie, jako dla osoby, która zdecydowała się na tą drogę sceniczną, Kora była ogromną wartością, ale zupełnie innej gęstości. To znaczy, ona była dla mnie siłą sceniczną, siłą środków wyrazu, ekspresji scenicznej, kobiety, która nie jest niunią, tylko jest człowiekiem. Że mnie imponowała taka siła, jaką miała Kora. Czułam, że mam taką samą. To, co ona mi wrzuciła w świat artystyczny, to jest nieprawdopodobna odwaga łączenia światów, łączenia estetyk, łączenia, mówię już głosem estetyk, głosem Kory, bezkompromisowego łączenia ponad płcią, ponad tym, co wypada kobiecie, czego nie wypada, co wypada pokazać na scenie, co wypada pokazać w teledysku, jakie zdjęcia można eksponować i jak nie warto kalkulować tego.
1: Wpływ Kory i Manamu był niezwykły. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale Kora była pierwszą kobietą w polskim roku, która pisała sama dla siebie teksty. Wcześniej dla śpiewających kobiet pisali inni. Oczywiście też były wśród nich kobiety, ale Kora pierwsza pisała tylko dla siebie. Niestety Manam już się nie odrodzi. Marek Jackowski zmarł nagle na serce w swoim domu pod Neapolem 18 maja 2013 roku. Kora odeszła po długiej walce z nowotworem 28 lipca 2018 roku, a Ryszard Olesiński zmarł 19 lipca 2025 roku. Oczywiście o Manamie i Korze można opowiadać godzinami i grać ich niezwykłe i piękne piosenki. O wielu rzeczach i sytuacjach nie udało mi się opowiedzieć, bo przecież Manam to również filmy, anegdoty, tysiące koncertów. Przypominam, że dziś usłyszeliście wypowiedzi Kory pochodzące z mojego wywiadu sprzed prawie 20 lat. Cytowałem wam też wypowiedzi Marka Jackowskiego pochodzące z wywiadów, które z nim przeprowadziłem. Niestety ich jakość dźwiękowa nie nadawała się do zagrania ich w radiu. Ponadto moimi rozmówcami byli jeszcze Katarzyna Chlebny, reżyserka, scenarzystka i odtwórczyni głównej roli w sztuce Kora Boska i Michał Wieraszko. Wspominałem na początku rokolekcji, że 8 czerwca przypadają 75. urodziny Kory. I z tej okazji w Warszawie organizowane są wycieczki śladami wokalistki Manamu. Już jutro rowerowa, a pojutrze piesza. Jeśli ktoś miałby ochotę, niech wejdzie na facebookowe wydarzenia urodziny Kory. Z tej okazji również warszawski Nowy Teatr zaprezentuje specjalne koncerty związane z bardzo ciekawą płytą Michała Pepola Kora Nieskończoność, a udział w nim wezmą Magdalena Cielecka, Natalia Przybysz, Basz czy Ralf Kamiński, którego usłyszeliście na dzisiejszych rokolekcjach. I to by było dziś na tyle. Rokolekcję przygotował dla Was i je poprowadził naczelny kaznodzieja polskiego rocka, Leszek Gnoiński, który wraz z Antyradiem grywał najlepszy rok na świecie. Antyradiowe, rokolekcyjne i manamowe do usłyszenia, a na koniec piosenka, o której wspominał Michał Wiraszko w swojej wypowiedzi. Ale tę piosenkę usłyszycie w wersji koncertowej.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

Antyradio. Najlepszy rok na świecie.